0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar,

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest środa, 9

Weź kilka spokojnych oddechów. Spróbuj sobie uświadomić, że z każdym z nich Bóg napełnia cię życiem.

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

Jezus wypowiada słowa, które musiały być szokujące dla Jego słuchaczy. Nie bój się zauważyć uczuć, jakie rodzą się w Tobie, kiedy słuchasz tego fragmentu Ewangelii. Niezależnie od tego, czy poczujesz więcej nadziei, ulgi i pokoju, czy frustracji, zniecierpliwienia lub złości, Bóg przyjmuje cię ze wszystkim, co w tym momencie przeżywasz.

Błogosławieństwa Jezusa nie są tanim pocieszeniem dla biednych, głodnych, smutnych i wykluczonych. To raczej stwierdzenie, że nasze braki mogą uczynić nas bardziej uważnymi na mniejsze i większe dobra, którymi Bóg błogosławi nam w naszej codzienności. Spróbuj teraz spojrzeć razem z Jezusem tam, gdzie odczuwasz szczególny brak lub tęsknotę. Możesz Mu opowiedzieć, jakie myśli i uczucia rodzą się w Tobie w tym momencie.

Wypowiadane przez Jezusa słowo bieda nie jest potępieniem za bycie szczęśliwym lub spełnionym. To raczej ostrzeżenie, żeby nasze sukcesy i dobrobyt nie uśpiły czujności naszego serca. Możesz poprosić Boga o łaskę uważności, wrażliwości i nieustannej tęsknoty za Nim.

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

0: Chwała Ojcu,
1: i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze,
3: i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Oj, oj, oj, oj.

Drodzy słuchacze, wybiła godzina 6. Zapraszam na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Będziemy transmitować przeświętą prymarię już teraz.

Moi kochani, rozpoczynamy kolejny dzień w najpiękniejszy sposób, jaki możemy, od Eucharystii, od spotkania z dobrym Bogiem, spotkania z Jego Słowem i przede wszystkim nakarmieniem się Jego ciałem i krwią, które nas wzmacniają. Jesteśmy w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, dlatego też przez ręce Maryi pragniemy ofiarowywać wszystkie nasze intencje, wszystkie nasze prośby i dziękczynienia. Gorąco i serdecznie witam Was wszystkich na tej mszy świętej, wszystkich przybyłych pielgrzymów w szczególny sposób, pielgrzymów z Łęczyc, z diecezji pelpińskiej, pielgrzymów z Poznania, z parafii świętej Anny. Witam przybyłych kapłanów na tę Eucharystię. A intencję mszy świętej, ja polecam intencję ze świętej pamięci Marka, Pawła, Edwarda, Mich, Kingę, Oranowicz. Intencja druga, dziękczynno-błagalna w 19. rocznicę ślubu Magdaleny i Michała. Ksiądz Mieczysław modli się o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla Leokadii Nowakowskiej w 94. rocznicę urodzin. Na początku tej mszy świętej przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i upadki. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jaskonogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie mam nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną, nie usiłuj odłączyć się od niej. Jesteś wolny, nie szukaj żony. Ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki ciała, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto słowo Boże.

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

0: Moi kochani, każdy z nas, myślę, że widział znak drogowy, który bardzo często gdzieś tam spotykamy na swojej drodze życia. No i jak dobrze wiemy, są znaki drogowe, które wskazują nam różne kierunki, są też znaki, które nas informują o jakichś ograniczeniach, ale są też znaki ostrzegawcze. I kiedy widzimy takie znaki, to odbieramy je jako właśnie takie ostrzeżenie. Staramy się ich nie ignorować, ale zachować pewną czujność. Taki znak ostrzegawczy nie jest po to, żeby nas przestraszyć, ale jest po to, żeby nas chronić. Bo można tak powiedzieć, on do nas mówi: uważaj, za chwilę może pojawić się jakieś niebezpieczeństwo. I chciałbym właśnie w takim kluczu spojrzeć też na dzisiejszą Ewangelię, na to słowo, które kieruje do nas Pan Jezus, a szczególnie na tą drugą część Ewangelii. Bo Pan Jezus mówi: biada wam, bogaczom, biada wam, którzy jesteście syci, biada wam, którzy się teraz śmiejecie. I kiedy słyszymy te słowa, możemy się trochę dziwić, bo przecież bogactwo samo w sobie, posiadanie bogactwa nie jest grzechem, czy bycie sytym nie jest grzechem, czy też radowanie się, śmianie się nie jest grzechem, więc o co chodzi Panu Jezusowi? Proponuję, abyśmy w tych słowach też spróbowali właśnie zauważyć te słowa Pana Jezusa, zauważyć jako znak ostrzegawczy, który przed nami stawia. Uważaj, mówi Pan Jezus, to co masz może stać się dla ciebie niebezpieczne, jeżeli to będziesz źle w swoim życiu wykorzystywał. Pan Jezus mówi: uważaj, żeby dobrobyt nie uwiódł ciebie, żeby ten dobrobyt cię nie posiadł i nie zawładnął tobą i twoim sercem. Pan Jezus nie mówi, że nie możesz być syty, ale podpowiada: uważaj, żebyś będąc sytym nie zapomniał, że istnieją ludzie, którzy są głodni i są ludzie, którzy może potrzebują twojej pomocy i twojego wsparcia. W końcu Pan Jezus nie mówi: nie wolno ci się śmiać, nie wolno ci się radować, ale mówi: uważaj, żeby twoje życie nie stało się jednym wielkim szukaniem tylko i wyłącznie przyjemności, w których może zabraknąć właśnie już miejsca dla Pana Boga, może zabraknąć miejsca na miłość do drugiego człowieka. Pan Jezus powtarza: biada. I to biada Pana Jezusa nie jest dla nas przekleństwem, ale to biada Pana Jezusa jest dla nas ostrzeżeniem, tak jak znak na drodze. Wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem i widzimy znak: niebezpieczny zakręt. Czy ten znak jest dla nas wrogiem? Oczywiście, że nie. Ten znak ktoś postawił na tej drodze, bo zależy mu na naszym bezpieczeństwie, na naszym zdrowiu, a nawet i na naszym życiu. Możemy oczywiście powiedzieć, że nie zgadzamy się z tym znakiem, że ten znak ogranicza naszą wolność, bo przecież ja chcę jechać szybciej, a ten znak mi nie pozwala. Ale ten znak pozostaje, moi kochani. I jeśli go zignorujemy, problemem nie będzie znak, ale problemem będzie to, że tego znaku nie posłuchaliśmy. Pan Jezus również stawia nam takie znaki. Stawia nam takie znaki na naszej drodze życia, bo nas kocha miłością bezgraniczną. Nawet nie jesteśmy, moi kochani, w stanie wyobrazić sobie czy pojąć tej wielkiej miłości, jaką obdarza nas Jezus Chrystus. On stawia na naszej drodze te znaki, ale też daje nam wolność, daje nam wybór. I być może każdy z nas dzisiaj ma na swojej drodze taki znak ostrzegawczy. Dla jednego człowieka będzie to właśnie pieniądz, dla innych będą to jakaś wygoda, sukcesy, ambicje, może też opinie innych ludzi. Możemy tych znaków wymieniać bardzo wiele, bo każdy gdzieś w sercu sam powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy te znaki są na mojej drodze. I ten znak to jest nic innego, jak wypowiedziane przez Jezusa do nas słowo biada. I on nie mówi po to, to słowo biada, żeby nas potępić, żeby nas przestraszyć, ale Pan Jezus mówi je po to, aby nam powiedzieć: uważaj, zatrzymaj się, sprawdź, dokąd idziesz, zobacz, w jakim kierunku zmierzasz. Bo najważniejsze, bo największe niebezpieczeństwo nie zawsze wygląda jak niebezpieczeństwo. Czasami największym zagrożeniem dla człowieka jest właśnie to, że wszystko układa mu się w życiu bardzo dobrze. Ma pieniądze, ma dom, ma pracę, ma rodzinę, ma zdrowie, ma wszystko, czego, co jest potrzebne do życia i wtedy może pojawić się, czy dojść do takiego momentu w swoim życiu, kiedy człowiek przestaje mówić: Boże, potrzebuję Ciebie. Dochodzi do takiego momentu w życiu, kiedy może Bóg już nie jest mu potrzebny, bo ten świat dał mu wszystko. Bo wydaje mu się, że już wszystko ma i wtedy bogactwo staje się właśnie niebezpieczne. Nie dlatego, że to bogactwo posiada, ale dlatego, że może stworzyć w swoim sercu, w swoim życiu taką iluzję, że już nie potrzebuje niczego albo nikogo. A Ewangelia, moi kochani, przypomina nam dzisiaj, że człowiek może mieć bardzo dużo i jednocześnie może być bardzo biedny, może być bardzo ubogi. Bo możesz mieć, droga siostro i drogi bracie, ręce, pełne ręce wszystkiego, ale możesz mieć puste serce. Możesz być przy stole syty, ale możesz być tak naprawdę głodny Boga, głodny miłości, głodny drugiego człowieka. Możesz mieć wiele osób wokół siebie, ale tak naprawdę możesz być samotny. Możesz dużo się śmiać, a wewnątrz serca, wewnątrz siebie możesz czuć wielki niepokój i lęk. Dlatego Pan Jezus mówi: biada, jakby stawiał przed nami właśnie taki znak ostrzegawczy. Bóg nie chce nam zabrać tego, co dobre, ale On chce nas nauczyć, co jest naprawdę dla nas dobre, co jest dla nas ważne i co daje nam radość takiego serca. Dlatego obok też każdego biada, słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus mówi o błogosławieństwach. To jakby mówił do nas: nie bójcie się, jeśli czasem jesteście ubodzy, nie bójcie się, jeśli czasem płaczecie, nie bójcie się, jeśli czasem jesteście odrzuceni. Bo wasza wartość nie zależy od tego, jak wygląda wasze życie w danym momencie. Pamiętajmy, że Bóg patrzy o wiele głębiej w nasze serce, w nasze życie i widzi to, co jest może ukryte dla świata. Dlatego, kiedy dzisiaj słyszymy w Ewangelii to słowo biada, starajmy się od niego nie uciekać, ale wsłuchujmy się w ten znak ostrzegawczy, posłuchajmy tego, co do nas mówi Jezus, bo czasem najbardziej kochające słowo, jakie możemy usłyszeć w naszym życiu, to właśnie uważaj. A jeśli Bóg pokazuje nam dzisiaj jakiś znak ostrzegawczy, to nie dlatego, że chce nam odebrać szczęście, ale wręcz przeciwnie. Chce nas doprowadzić do prawdziwego szczęścia. Amen. Naszemu Ojcu, który jest w niebie, przedstawmy wspólne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby z odwagą przekazywał światu słowa Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich twórców i artystów, aby dzieląc się talentem, wielbili Boga Stwórcę. Ciebie prosimy. Módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby z ufnością powierzyły Bogu poczęte w nich życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w Jezusie, najlepszym lekarzu, znaleźli pociechę i sens dźwiganego krzyża. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki miłosierdziu Boga i naszej modlitwie zostali przyjęci do grona zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, tworzących wspólnotę eucharystyczną, abyśmy nie poddawali się zwątpieniu, a umocnieni spotkanie z Bogiem odnaleźli pokój i radość. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, bądź uwielbiony w naszej codzienności, w smutkach i radościach, z wiarą i ufnością prosimy Cię o wysłuchanie wszystkich naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na szczęście Pana swojego imienia, a także na pożytek nasz i zamknięcie.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, któreś działałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Amen.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien.

0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wysłuchajmy jeszcze krótkich ogłoszeń. Dzisiaj nie ma zasłonięcia cudownego obrazu o godzinie 12:00. Msza święta w intencji ojczyzny o godzinie 15:30. Różaniec o godzinie 16:15. Msza święta w intencji papieża Leona XIV o godzinie 18:30. Spowiedź odbywa się w wieczerniku do godziny 19:30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu do godziny 20:45. Zawierzmy naszej najdroższej Matce, nas samych, naszych bliskich, wszystkie intencje, które pragniemy ofiarowywać dobremu Bogu przez ręce naszej najdroższej Matki. Zawierzmy również wszystkie osoby, które łączą się z nami poprzez media i pozdrówmy i też zawierzmy wszystkich radiosłuchaczy Radia Jasna Góra. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.
1: Swojemu Synowi

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Do godziny 7 pozostało 15 minut. Dzisiaj jest środa, 9 dzień września. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Budzimy się razem z Sanach. Już teraz na naszej antenie. Taki

Dzisiaj 9 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Urody, a wiadomo, że najlepiej wyglądają ci, którzy sami dobrze czują się ze sobą. Najważniejszy jest dobry humor, uśmiech i świadomość, że nie trzeba być idealnym, żeby wyglądać świetnie. A jeśli dzisiaj spojrzycie w lustro i pomyślicie, no nie jest źle, no to może warto podnieść troszeczkę tą poprzeczkę ze względu na ten wyjątkowy dzień i powiedzieć, jest dobrze, a nawet bardzo dobrze.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Prezydent Karol Nawrocki o przemyśle obronnym. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prezydent odwiedził 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. W wydarzeniu bierze udział ponad 1200 wystawców z 43 państw, w tym ponad 500 firm z Polski. W swoim wystąpieniu Karol Nawrocki podkreślał:
2: dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której pole bitewne i strategia pola bitewnego zmienia się właściwie każdego dnia i z każdym miesiącem. Tego dowodzi oczywiście konflikt na Ukrainie po ataku Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. I dzisiaj widzimy, że państwo polskie musi przygotowywać się nawet nie do wojny jutra, nie do wojny dzisiaj, ale do wojny przyszłości. Tak bardzo zmienia się pole bitwy, ta dynamika jest tak wielka.
1: Prezydent zaznaczył, że obecnie potencjał państwa w zakresie obronności z jednej strony odnosi się do potencjału armii lądowej, z drugiej strony do środków finansowych przeznaczanych na siły zbrojne, w tym, jak zaznaczył, Polska jest wśród liderów. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes jest aresztowany, prezydium podjęło wczoraj decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko, mówi Adam Konopka, wiceprezes. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
5: No nie.
4: Dlaczego?
5: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
4: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
5: Każdy ze śmiorga.
6: A kogo by pan rekomendował? Pobierał?
5: Wszystkich siedmiu poza mną.
3: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
7: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
3: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
7: Natomiast ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
3: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem.
8: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Metropolita Katowicki dołączył wczoraj do uczestników 6. archidiecezjalnej pielgrzymki chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin do Lourdes. W homilii podczas mszy świętej arcybiskup Andrzej Przybylski zwrócił uwagę na szczególne znaczenie osób chorych, niepełnosprawnych i słabych.
9: Bo dla Boga nie jesteśmy problemem, nie jesteśmy przeszkodą, bo dla Boga żaden człowiek chory czy niepełnosprawny z ciężarem do dźwigania, jakimś przedmiotem tylko do opieki, jest miejscem jego największej miłości i największej bliskości. Lourdes to nie jest tylko sanktuarium chorych, ale jest to sanktuarium miłości, miłosierdzia i służby.
1: W kraju pielgrzymi z archidiecezji katowickiej spodziewani są dziś po południu. Po 20 latach przed wejście do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu będzie witać mieszkańców miasta i turystów przed zejściem pod ziemię, przypominając o górnikach, którzy przez wieki tworzyli to miejsce. Przez ostatnie 20 lat była niedostępna dla zwiedzających, przeszła też renowację. Stoi teraz tam, gdzie stała przez kilkadziesiąt lat, przed szybem Daniłowicza.
10: Już 4 minuty po godzinie 7 sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło, natomiast pochmurno i z tych chmur popada również we Wrocławiu. We Wrocławiu będzie maksymalnie 25 stopni i to jest temperatura maksymalna dla całego naszego regionu. Aktualnie mamy stopni 20, temperatura rośnie, a opadów deszczu możemy spodziewać się już w okolicach godziny 8.
11: Reklama.
12: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
10: Już 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w środę. Dziś jest 9 dzień września. Zaczynamy razem z Anią Dąbrowską.

0: tam słońce, gdzie my. A czy wy macie ochotę na spotkanie z noblistką? Będzie taka możliwość 14 października we wrocławskiej hali stulecia o godzinie 18. Rozmowę z Olgą Tukarczuk, bo to z nią będzie możliwość spotkania, poprowadzi profesor Urszula Glęsk, a Olga Tukarczuk zaprezentuje swoją najnowszą powieść Świata jest za dużo. I właśnie dzisiaj od godziny 8 rano można pobierać bezpłatne wejściówki na tą światową premierę najnowszej powieści Olgi Tukarczuk. Warto zapamiętać to sobie i nie zwlekać, bo wejściówki będą dostępne tylko do 18 września. Takie, myślę, kolektywne słuchanie na pewno będzie wspaniałą okazją do tego, by zachwycić się na nowo literaturą Olgi Tukarczuk.
1: Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.

Z pewnością słyszeliście o katastrofie, jaka dotknęła społeczność Nepalu, a możecie wesprzeć mieszkańców tego regionu. W czwartek 10 września restauracja Masala Indian Restaurant we Wrocławiu przekaże cały dochód z tego dnia na pomoc osobom poszkodowanym przez powodzie w Nepalu. Katastrofa dotknęła wiele rodzin, które straciły cały dom i dobytek, a pomysł na akcję jest związany z osobistą historią właściciela restauracji. Jego syn William w 2025 roku był wolontariuszem w szkole Galaxy Bairani Dading w Nepalu i to właśnie tej społeczności mają pomóc zebrane środki. Wrocławianie i nie tylko mogą wesprzeć akcję, zamawiając jedzenie w Masali Przykuźniczej 3 10 września, a osoby, które nie mogą pojawić się na miejscu, mogą również wesprzeć uruchomioną na ten cel zrzutkę.

A już teraz zapraszam Was na kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. To taka muzyczna podróż w czasie. Dowiemy się, co ciekawego wydarzyło się w muzyce na przestrzeni lat. I to taki codzienny element naszego radiowego poranka.

9 września 1941 roku na świat przyszedł Otis Redding, jeden z najwybitniejszych wokalistów w historii muzyki soul. Watching the tide roll away.

2020 roku zmarł Gienek Loska, wokalista i gitarzysta. Urodzony na Białorusi, a mieszkający w Polsce muzyk, zwycięzca pierwszej edycji programu X-Factor. Po wygranej w programie nagrał dwie blues-rockowe płyty, ale nadal kochał grać na ulicy.

9 września 1975 roku na świat przyszedł Michael Bublé, kanadyjski wokalista, nazywany przez prasę nowym Sinatrą. Dużą część swojej twórczości poświęca coverom najsłynniejszych amerykańskich przebojów, chcąc, aby nigdy nie zostały zapomniane. Oprócz tego tworzy własne autorskie utwory.

1983 roku singiel Every Breath You Take grupy The Police dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiego Billboardu. Kompozycja pozostała na szczycie 8 tygodni.

9 września 1939 roku urodził się Zbigniew Namysłowski, saksofonista jazzowy, który jako pierwszy jazzman z Polski wydał płytę za granicą. Współpracował m.in. z Krzysztofem Komedą, Czesławem Niemenem i Michałem Urbaniakiem. Chętnie łączył jazz z muzyką etniczną i klasyczną.

0: cudzy mają trochę zalet, trochę wad.
1: W 2021 roku w wieku 90 lat zmarł Wiesław Gołas, aktor oraz wykonawca piosenki aktorskiej i kabaretowej. Ogromną popularność przyniosły aktorowi występy

0: tragiczną długość, słowiańską twarz, więc się zachłyśni aż do utraty tchu. Światowym życiem ze mną właśnie tu, światowym życiem ze mną właśnie tu.
1: Poranna kawa z Radiem Rodzina.

Ależ dramatycznie zrobiło się na naszej antenie za sprawą zespołu Europe The Final Countdown. 42 minuty po godzinie 7. Czego nie robi się dla urody? Niektórzy nawet mówią, że uroda musi boleć. Kiedyś spotkałam się z takim stwierdzeniem. I właśnie dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody, a z tej okazji posłuchajcie o tym, jakie praktyki urodowe stosowano i wcale one nie były takie bezpieczne w dawnych czasach. Otóż w starożytności, w średniowieczu, na przykład popularne było zatruwanie sobie oczu. Kobiety zakraplały oczy sokiem z wilczej jagody, belladonny, a powodowało to silne rozszerzenie źrenic, co nadawało spojrzeniu maślany, uwodzicielski wygląd, no ale niestety skutkiem ubocznym była często utrata wzroku. Popularne wówczas także były w Europie wysokie czoła w średniowieczu. Gładkie czoło było symbolem niczego innego jak mądrości i szlachectwa. Aby osiągnąć ten efekt, kobiety wyskubywały włosy z nad czoła oraz całkowicie pozbywały się brwi i rzęs. Brzmi przerażająco. W wieku XVI do XVIII bardzo popularna była śmiertelnie blada cela i bieliło się ją zastosowując bielidło ołowiane, które dosłownie zżerało skórę, powodowało wypadanie zębów i prowadziło do powolnego zatrucia organizmu. Popularne były także sztuczne pieprzyki. Były naklejane pieprzyki z jedwabiu lub aksamitu i ich umiejscowienie miały bardzo konkretne znaczenie. Były takimi sygnałami wysyłanymi do tego, kto nas obserwuje. Popularne było także naklejanie sobie mysich brwi. Kiedy naturalne brwi wypadały od toksycznych kosmetyków, modne panie naklejały sobie brwi wykonane ze skóry i futra myszy. Kolejne wieki nie przynosiły przynosiły kolejne przedziwne praktyki urodowe, na przykład arsenowy detoks. W XIX wieku był właśnie popularny arsenowy detoks, to wafelki arsenowe, które miały gwarantować idealnie czystą, jasną cerę i błyszczące oczy. Arsen niszczył jednak czerwone krwinki, powodując toksyczną anemię. Popularny był wówczas taki look gruźliczy, można powiedzieć, i na początku XIX wieku panowała taka romantyczna moda na wygląd osoby chorej na gruźlicę. Atrakcyjne były skrajna chudość, bladość, podkrążone oczy i czerwone usta. I te trendy, choć wydają się zaskakujące, niejako zataczają koło i powracają. Czasami warto się rozejrzeć dookoła albo zobaczyć, co ciekawego właśnie w mediach społecznościowych się dzieje, jakie trendy są aktualnie modne. No i być może to taki zdrowy dystans i spojrzenie właśnie wstecz, co się działo w tym urodowym świecie, pozwoli nam jednak zrezygnować z tych praktyk, które nie zawsze są dla nas zdrowe i dobre. A dziś Międzynarodowy Dzień Urody. Piękny jest ten, kto się dobrze ze sobą czuje.

10 minut pozostało do godziny 8, a to jest moment na naszej antenie, by zapowiedzieć porannego gościa. Poranna audycja już o godzinie 8.10, a dzisiaj naszym gościem będzie ktoś związany z lotnictwem. To oczywiście Karol Przywara, prezes wrocławskiego lotnictwa. W okresie letnim wrocławskie lotnisko odnotowało kolejny rekord pasażerów. Latamy coraz chętniej, lata nas coraz więcej i coraz częściej wylatujemy właśnie z Wrocławia. Zapytamy o to, jak możemy przedłużyć sobie lato dzięki połączeniom, jakie oferuje nasz port lotniczy, a także czy jest szansa, byśmy z Wrocławia mogli polecieć bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych? Przekonamy się. Na rozmowę zapraszam już o godzinie 8.10. Poprowadzi ją ksiądz Rafał Kowalski. Zapraszam gorąco, 8.10, poranny gość na antenie Radia Rodzina.

0: Rachunki za gaz nadchodzącej zimy mogą nas zaboleć. Prezydent Ukrainy o spotkaniu przy wspólnym stole ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Papież wlewa nadzieję w serca afrykańskiej młodzieży. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wyjątkowo wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
1: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 2023 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
0: Reuters ostrzega już nawet przed, tu cytat, zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
2: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
0: Mówił Wołodymyr Zełenski. Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Usłyszeli wyrok prawie 3 lat i ponad roku pozbawienia wolności. Mężczyźni 3 lata temu pojechali odławiać dziki, ale trafili człowieka i odeszli z miejsca zdarzenia. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Jego koledzy próbowali go ratować, wezwali pogotowie, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Trwają Dni Młodzieży Afryki Zachodniej. Regionalne spotkanie wzorowane na Światowych Dniach Młodzieży. Biorą w nim udział młodzi ludzie z 16 afrykańskich państw, a z wideo przesłaniem zwrócił się do nich papież. Ojciec Święty zachęcał, by za wzór postępowania obrali Jezusa i by pamiętali, że ich życie to jest nieoceniony skarb dla świata i Kościoła.
4: W czasie, gdy tak wiele kryzysów zdaje się zaciemniać wasz horyzont, pragnę zachęcić was, abyście szli naprzód, nie tracąc nadziei. Wiem, jak bardzo ciężar wątpliwości, niepewności, a czasem także poczucia braku bezpieczeństwa może przytłaczać wasze ramiona i burzyć wasze plany na przyszłość. Jednak nie jesteście młodzieżą przeznaczoną na straty, jak wielu może sądzić. W Kościele, rodzinie Boga, jesteście Bożym dzisiaj, jesteście dzisiaj Kościoła. Drodzy młodzi, liczę na was i pokładam was zaufanie. Kościół wam ufa. Swoimi słowami i czynami przekażcie światu mocne przesłanie. W świecie naznaczonym wojnami i konfliktami różnego rodzaju. Bądźcie świadkami miłości, sprawiedliwości i pokoju. Nie poświęcajcie waszej tak cennej młodości na ołtarzu pozornych przyjemności i powierzchowności.
0: Dni Młodzieży Afryki Zachodniej odbywają się w stolicy Gany i potrwają do 12 września.
5: Minuty po godzinie 8 nad Dolnym Śląskiem. Niebo pochmurne, ale pomiędzy tymi chmurami widać błękit nieba. Będzie także dzisiaj padać na Dolnym Śląsku z tych gęstych chmur, ale będzie także ciepło. Do 25 stopni tyle maksymalnie będzie na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. We Wrocławiu aktualnie pada zgodnie z synoptykami, natomiast za oknem na Ostrowie Tumskim na razie nie.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
5: Już 6 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Rozpoczynamy razem ten wrześniowy poranek środowy. Za kilka minut na naszej antenie poranny gość. Będzie dużo na pewno o lotach tych dalszych i tych bliższych. Zapraszam do słuchania.

0: Na zegarach 8:10 w studiu Radia Rodzina jest już ksiądz Rafał Kowalski oraz jego gość. Zapraszam na poranną audycję.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A dziś gościem Radia Rodzina jest Karol Przywara, prezes portu lotniczego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry.
2: Ponad 2 miliony pasażerów w okresie wakacyjnym. Sierpień najlepszym miesiącem w historii wrocławskiego lotniska. Przez 31 dni ponad 700 tysięcy osób. Można powiedzieć, że ten czas żniw w tym roku już się zakończył?
3: Ten sezon wysoki jeszcze trwa, bo wrzesień jest także sezonem, w którym pasażerowie korzystają z naszego lotniska w bardzo dużej liczbie. Te wakacje faktycznie szkolne się skończyły z dniem 31 sierpnia, natomiast ten sezon nasz letni trwa jeszcze przez cały wrzesień, a formalnie ta siatka połączeń, która jest na lato wprowadzona, trwa do końca października i wraz ze zmianą czasu przechodzimy na sezon zimowy, na siatkę zimową. Natomiast faktycznie, no można powiedzieć, żniwa, bardzo intensywny okres całych wakacji, tych miesięcy czerwiec, lipiec, sierpień. W sierpniu 725 tysięcy pasażerów, w lipcu 713 tysięcy, a w czerwcu 630, nieco ponad 630 tysięcy pasażerów, co dało łącznie prawie 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w tym okresie wakacyjnym, co jest wynikiem o 14% lepszym niż w zeszłym roku, więc to pokazuje skalę tych przyrostów i skalę zainteresowania naszym lotniskiem.
2: Ja już przyzwyczaiłem się do tego, że lotnisko bije wszelkie rekordy z miesiąca na miesiąc, ale czy to nie jest trochę tak, że stajecie się ofiarami swojego sukcesu? Ja powiem z własnego przykładu. Jakiś czas temu odbierałem kogoś, kto przyleciał spoza strefy Schengen z naszego lotniska i w tym samym czasie wylądowało akurat chyba 4 samoloty pasażerów, którzy musieli pójść na strefę kontroli paszportowej. Efekt tego był taki, że czekałem 1,5 godziny od wylądowania do przejścia tej osoby przez bramki. Ja wiem, że to nie wy organizujecie kontrolę paszportową, ale czy to nie jest trochę tak, że właśnie zaczynamy się już nie mieścić w tym lotnisku?
3: Oczywiście, to i to dostrzegamy i tak przed tym sezonem też ostrzegaliśmy pasażerów, że ten komfort nieco się obniży, ze względu na to, że no chcemy rozwijać lotnisko, wprowadzać nowe oferty. Jest oczekiwanie także społeczne na to, że będziemy więcej tych lotów organizowali. Natomiast ten budynek, w którym jesteśmy, ta bryła naszego terminala, naszego portu lotniczego, ona była konstruowana na 2012 rok, na Euro 2012, z przepustowością 4 milionów pasażerów. W tym roku ten nasz wynik, który mamy zaplanowany na koniec roku, to jest około 6 milionów.
2: Właściwie 4 miliony osiągnęliście jakoś teraz.
3: 4 miliony osiągnęliśmy około 20 sierpnia, więc pokazuje to, że no, wyprzedzamy te plany, które i zamierzenia, które były wcześniej. I ten ruch nam przyrasta szybciej. Chociażby przez to te 6 milionów mieliśmy osiągnąć w 2032 roku. Taki był plan jeszcze jak przychodziłem, czyli 3 lata temu. Więc to nie jest tak, że to były jakieś bardzo odległe dokumenty, tylko w dokumentach strategicznych spółki w 2023 roku zapisano, że 6 milionów przebijemy dopiero właśnie za 6 lat, a to zrobiliśmy, czy zrobimy, zrealizujemy to w tym roku. I faktycznie jest ciasno, ten komfort spadł, ubolewamy nad tym i będziemy pracować, za chwilę o tym powiem, nad tym, żeby przygotować się do następnych sezonów i następnych lat, czyli do tego skoku rozwojowego. I tu się faktycznie nakładają dwie rzeczy, czyli wysoki sezon, dużo lotów organizowanych tak, jak to niestety w tej branży jest, czyli według szczytów, czyli o jednej porze na przykład rano wylatuje od nas kilkanaście samolotów pomiędzy 5:30 a godziną 7:00, więc to jest szczyt wylotowy. I potem ta fala po 4 godzinach kolejna wraca tych samolotów z różnych kierunków i tych przylotów faktycznie jest więcej. Na to nakładają się nowe przepisy, które wprowadzone są w całej Unii Europejskiej, które w zasadzie paraliżują wszystkie lotniska, jeśli chodzi o kontrolę paszportową. My jako porty lotnicze, zarówno jako Związek Polskich Portów Regionalnych, jak i takie Europejskie Stowarzyszenie Lotnisk, apelowaliśmy do Komisji Europejskiej o zawieszenie chociażby na ten sezon letni tej kontroli wjazdu pasażerów spoza strefy Schengen. Ta kontrola jest dzisiaj dłuższa o kilka minut dla każdego pasażera, który po raz pierwszy do krajów Unii czy krajów strefy Schengen wlatuje i ta osoba zostaje poddawana dodatkowej kontroli rejestracji w systemie właśnie europejskim. Co trwa od 1,5 do 2,5 minuty na każdym pasażerze, więcej niż to było do tej pory.
2: No, chociaż to jest tak, że jednak musimy się zdecydować, czy chcemy być bezpieczni, czy chcemy mieć wygodę. To niestety czasem, żeby zadbać o bezpieczeństwo, musimy się zgodzić z tym, że nasza wygoda, nasz komfort będą trochę ograniczone.
3: Tak, choć oczywiście nas to boli, bo my jako organizatorzy tutaj ruchu w naszym porcie lotniczym, no widzimy to, dostrzegamy, do nas też spływają te skargi pasażerów na to, w jaki sposób Straż Graniczna realizuje te działania. Naprawdę proszę wierzyć, że funkcjonariusze od pierwszego momentu, jak to zostało wprowadzone, do dzisiaj znacznie poprawili jakby szybkość, standard tej obsługi. Natomiast to są procedury, które są wymagane prawem europejskim, nie tylko naszym. Ubolewamy nad tym, będziemy pracować nad rozwiązaniami, które usprawnią to już od przyszłego roku, bo między innymi po to, dzięki wsparciu pani wojewody, będziemy instalować nowe zupełnie bramki do kontroli automatycznej. Ta kontrola automatyczna paszportowa jest przeznaczona właśnie dla pasażerów z Polski chociażby, osób, które mają paszport właśnie i są obywatelami Unii Europejskiej.
2: Które przylecą spoza strefy Schengen.
3: Mhm. Zarówno przylecą, jak i też wylecą, bo też na odlotach także będą nowe bramki, więc będą to sprawniejsze urządzenia, będą, mam nadzieję, niezawodne, bo dzisiaj też mamy z tym problem. Natomiast to jest infrastruktura, którą wykonujemy na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2: Ilość pasażerów rośnie, terminal nie jest z gumy, on się nam nie rozciągnie. Ja wiem, że i to ogłaszacie, staracie się wybudować nowy, nie chcę powiedzieć salonik, bo to słowo się nam zdewaluowało, VIP Lounge, mhm. bo ten stary, domyślam się, już jest za mały. Jest nowa poczekalnia, ta nowa strefa dla oczekujących. Jeszcze też nie wszyscy o niej wiedzą, tej górnej części lotniska, ale czy to już nie jest czas budowy, czy myślenia o budowie po prostu kolejnego terminala?
3: I to jest oczywiście to, co realizujemy. Z części lotniczej, tam po której poruszają się samoloty, w zasadzie kończymy naszą inwestycję, ale od kilku miesięcy jesteśmy w procesie projektowania zarówno przebudowy istniejącej bryły, jak i rozbudowy. Czyli pierwszym etapem jest wyniesienie części przestrzeni na poziom plus 2, poziom, gdzie jest na przykład nasz taras widokowy. I tam nowy salonik powstanie i uwolni nam dodatkową przestrzeń w tym miejscu, w którym dzisiaj jest. Tam będzie hala właśnie kontroli paszportowej, czyli zdecydowanie większa przestrzeń dla właśnie tych czynności, plus potem oczywiście zwiększona przestrzeń dla pasażerów. Krok za tym, jak będziemy się poruszać, będzie przejście łącznikiem z istniejącego budynku do budynku terminala uzupełniającego czy wspomagającego. Na przyszły sezon letni chcemy przygotować taki budynek w standardzie hali stalowej, o konstrukcji stalowej, w którym będą 4 gate'y dla odlotu. 800 osób równocześnie będzie mogło tam spędzać, więc dodajemy dodatkową przestrzeń.
2: Czyli
3: właśnie
2: taki jakby trochę para nowy terminal.
3: To będzie taki terminal tymczasowo, taką mamy też terminologię, my go nazywamy uzupełniającym czy wspomagającym. Będzie to przestrzeń, w której do momentu rozbudowy w tym kierunku właśnie wschodnim będziemy mogli naszych pasażerów obsługiwać. Natomiast cała energia nasza i wysiłek inwestycyjny pójdzie na stronę zachodnią i tam dobudujemy dodatkowy moduł do tego naszego budynku, 75 metrów szerokości, czyli na tym dzisiejszym parkingu VIP wzdłuż ekranów dźwiękoszczelnych będzie dodatkowy budynek złączony jakby integralnie z terminalem istniejącym. To pozwoli zarówno na większą liczbę gate'ów, z których wychodzimy do samolotu, więcej miejsca jakby w poczekalni dla pasażerów, więcej stref komercyjnych i także rozszerzoną strefę kontroli bezpieczeństwa, którą przechodzimy na tym poziomie zerowym dzisiaj. I tam wzdłuż tego budynku będziemy mogli rozszerzyć także miejsca wyjścia do samolotów, bo dzisiaj nam brakuje tych gate'ów, z których pasażerowie wychodzą do samolotów i ta infrastruktura wymaga od nas natychmiastowej poprawy.
2: Mówił pan prezes o tym zakończeniu pracy, które widzieliśmy, rzeczywiście one się toczyły na lotnisku, tych nowych drogach kołowania, chyba 14 nowych stanowisk postojowych. Tak, ja zastanawiałem się, skąd bierzecie nazwę dla tych dróg kołowania? Tam jest Charlie, Lima, skąd to się bierze? To jest jakiś klucz?
3: To jest alfabet po prostu w branży lotniczej, też w branży, czy jakby w terminologii wojskowej, czyli od liter są rozwinięcia, czy to rozwinięcia używając właśnie greckich liter, czy według tego slangu, czyli C to jest Charlie, D to jest Delta, B to jest Bravo, A to jest Alfa i dalej aż do Zulu, czy w odwrotnej kolejności. Natomiast tak, to te nazwy wynikają po kolei z tej infrastruktury, tak żeby nikt się nie pogubił. My dzisiaj oddaliśmy w zasadzie dwukrotnie większą powierzchnię, czy przestrzeń do poruszania się niż dotychczas mieliśmy, więc też musimy zarówno wszystkich użytkowników, jak i tych takich stałych przeszkolić i tych takich, którzy tylko na chwilę do nas przylatują, też wyposażyć w wiedzę, jak się poruszać, żeby to było bezpieczne, bo bezpieczeństwo to jest podstawowa nasza zasada.
2: Mówimy tutaj o tych użytkownikach, w sensie pilotów, tak, całej obsługi, która pomaga tym samolotom dojechać chociażby do terminala. Wracając do wakacji, panie prezesie, przypomnę, naszym gościem jest Karol Przywara, prezes portu lotniczego we Wrocławiu. Mam wrażenie, jeśli tak, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, w tym okresie, w ostatnich 3 miesiącach mieliśmy wysyp żartownisiów, którzy na pytanie o niebezpieczne przedmioty odpowiadali: mam bombę. I nie zdawali sobie sprawy, co się wtedy dzieje, co to wtedy uruchamia na lotnisku.
3: Tak jest. To też wszystko jest kwestią skali. Tak jak mówimy o różnych problemach, które nas dotykają, to dzisiaj wchodzimy z tego okresu niemowlęcego, czyli tego małego portu, który problemów wiele nie stwarzał, do już takiego portu z prawdziwego zdarzenia. Lotnisko o skali 5-6 milionów pasażerów to jest poważny podmiot, poważny port lotniczy. No i wraz ze skalą, no jak mówimy o 2 milionach pasażerów w okresie letnim, w okresie wakacyjnym, to zawsze trafi się ten odsetek tych, według nich, śmiesznych zazwyczaj panów jednak, którzy chcą pożartować czy z naszą obsługą, czy ze swoimi współtowarzyszami podróży.
2: Śmiesznie nie jest potem.
3: No nie jest śmiesznie, bo to jednym, czy potem decyzja jest kapitana, zawsze to jest decyzja załogi o tym, czy taką osobę wpuszczamy na pokład samolotu, czy ona stanowi zagrożenie, czy to jest tylko niewinny żart, ale zazwyczaj w takich sytuacjach to jest, konsekwencją jest brak wylotu. Jak to jest jedna osoba, to zazwyczaj psuje wycieczkę także swojej rodzinie, czy kolegom, koleżankom. No i mandat, który nakłada na niego Straż Graniczna, to są te podstawowe konsekwencje. Jeśli to są zdarzenia, które mają bardziej taki poważny charakter, to mogą być te osoby także wpisane na taką listę, czarną listę danej linii lotniczej i po prostu już nikt nie mieć możliwości zakupu biletu. Są takie przypadki, zarówno jeśli chodzi właśnie o tego typu żarty z bezpieczeństwa, jak i pewne skorzystanie z usług, których świadczymy także na lotnisku w nadmierny sposób, czyli spożycie alkoholu w za dużej ilości, też powoduje, że taka osoba może zostać.
2: Zostać właśnie na lotnisku.
3: Zostać, tak, i nie wylecieć. Także tutaj
2: dotknęliśmy tego tematu bezpieczeństwa. To jest temat rzeczywiście poważny. Jakiś czas temu usłyszeliśmy o na szczęście nieudanych próbach ataku na lotnisko w Lipsku. Tam były tajemnicze drony, które podobno miały się zderzyć z samolotami, jakieś materiały wybuchowe. Domyślam się, że to chyba nie jest problem tylko konkretnego lotniska w Niemczech. Czujecie, że te środki bezpieczeństwa jakoś teraz musicie bardzo, powiem w cudzysłowie, windować i one rzeczywiście muszą być mocniejsze niż kiedyś?
3: To jakby takie przeświadczenie mieliśmy, że coś się dzieje dookoła, to już od jakiegoś czasu. Ten incydent w Lipsku tylko pozwolił tym wszystkim naszym służbom uwierzyć, że faktycznie sprawy są poważne. Ja przykładam bardzo dużą rolę do właśnie kwestii bezpieczeństwa, kwestii jak te operacje są przeprowadzane u nas, ale także jak zabezpieczamy się przed tego typu zdarzeniami. Więc jesteśmy w stałym kontakcie jako służby, spotykamy się regularnie, częściej niż zazwyczaj i omawiamy potencjalne incydenty. Każdy z tych incydentów dookoła nas my sobie bierzemy na warsztat i omawiamy, co się wydarzyło, jakie tam informacje, które pozyskujemy albo które są dostępne publicznie i staramy się wprowadzać procedury czy przypominać sobie o procedurach, które u nas obowiązują. Także
2: domyślam się, że pan nie może mówić o szczegółach, ale czy to jest tak, że właśnie mamy ten incydent w Lipsku i wy teraz patrzycie, co zawiodło w Lipsku i teraz zróbmy wszystko, żeby to się nie powtórzyło, chociażby we Wrocławiu?
3: Dokładnie i tego typu incydenty i incydenty, które mają charakter zdarzeń takich lotniczych w portach lotniczych w zasadzie całego świata. My, jak są te głośne historie, które państwo oglądają w mediach, my je sobie zawsze rozkładamy na czynniki pierwsze i omawiamy to, co jest dostępne, czy w raportach już po jakimś czasie, czy bezpośrednio po tym zdarzeniu, co zawiodło. Gdzieś było zdarzenie, nie wiem, kolizji pojazdu ze statkiem powietrznym na płycie lotniska. My też to sobie omawiamy i rozrysowujemy i próbujemy przypomnieć wszystkim użytkownikom na tej bazie, jakie są zasady u nas i jaką czujność zwiększoną należy zachować. Więc to oczywiście się zdarza. Wiemy, w jakich czasach też żyjemy, jeśli chodzi o o te zagrożenia, nazwijmy to, hybrydowe. I my musimy być do tego oczywiście przygotowani i współpracujemy z różnymi służbami, żeby tego typu incydentom zapobiegać, zwalczać.
2: I... Uczycie się na błędach cudzych dzisiaj.
3: Całe szczęście, natomiast jesteśmy w bardzo, bardzo dobrym kontakcie ze służbami i staramy się tak, żeby tak przeprowadzić nasze procesy, żeby zminimalizować ryzyko.
2: Mówiliśmy o tym rekordzie letnim, chociaż ja wiem, że jak się prowadzi taką instytucję, jaką jest lotnisko, to wy już macie sezon zimowy właściwie ułożony, bo siatkę zimowych połączeń już właściwie poznaliśmy, ona już jest domknięta, ale chyba nie odkryję niczego nowego, kiedy powiem, że pan prezes już jest myślami w lecie 2027 i może w zimie 2027-2028. No to proszę powiedzieć. Ja wiem, że to są negocjacje, ustalenia warunków też na poziomie nie tylko biznesowym, ale i międzynarodowym. Ja nie pytam się, co jest pewnego, ale jakie jest marzenie prezesa portu lotniczego w Wrocławiu, żeby połączyć Wrocław z...
3: Zacznę od kontekstu, bo ten rok jest trudniejszy. Zazwyczaj mieliśmy już w zasadzie pierwszy rys tego lata, czy tych nowości do lata, bo możemy uznać, że to, co w tym roku latało, będzie przedłużone. Tak możemy uznać w większości przypadków, jeśli chodzi o sezon letni przyszłego roku. O nowościach dzisiaj trudno rozmawiać ze względu na sytuację geopolityczną i chociażby wpływ ceny paliw na plany linii. Linie są bardziej konserwatywne, jeśli chodzi o te plany rozwoju na następne miesiące. Mówimy o tym, że decyzja o tym, co będzie latem przyszłego roku, no jeszcze nie do końca wszędzie zapadła, właśnie ze względu na to, jak sytuacja jest zmienna i jakie są problemy. Linie niektóre bardzo mocno redukują swoją siatkę połączeń i być może wchodzimy także w etap, kiedy niektóre z tych linii upadną, bądź będą łączone przez rozmaite fundusze w jakieś większe grupy, bo sytuacja naprawdę nie jest lekka dla linii lotniczych, których koszt paliwa jest bardzo wysoki, a ten koszt nie zawsze jest przekładalny na cenę biletu dla pasażera. Wtedy by w ogóle nam tutaj te ceny wywindowały w górę. Więc na tak zwanych oparach jeszcze ten rok się zakończy, jeśli chodzi o finanse linii lotniczych, i to nie sprzyja planowaniu na przyszłe lata. No oczywiście my mamy...
2: Ale marzenie macie.
3: Marzenia mamy, oczywiście tych marzeń jest wiele. Zderzamy się z realiami, z rzeczywistością, że czasem te połączenia, które my nawet wprowadzamy i uznajemy, że będą funkcjonowały dobrze, potem okazuje się, że mają niższe obłożenia niż to było zaplanowane, czyli niższe wypełnienia, mniej osób korzysta z nich niż to było w naszych planach czy w planach linii. Natomiast chcemy, żeby na przyszły sezon letni ten Paryż Orly także był u nas, wrócił, czyli Transavia, która tego lata realizowała połączenie do Paryża bezpośrednie, także była u nas w przyszłym roku. Myślimy o połączeniach, zwiększeniu częstotliwości do hubów europejskich, żeby ta możliwość przesiadki też była lepsza. No, zawsze marzy się coś takiego, żeby jakieś kolejne duże lotnisko znalazło się na naszej mapie. No to są, nie ukrywajmy, to są rozmowy, które wymagają także niekiedy zmian umów pomiędzy chociażby Polską
2: a
3: Turcją. Mhm. Tutaj wskazuję taką umowę, która jest do poprawienia, która wtedy by umożliwiła
2: Stambuł,
3: bo dzisiaj nie ma takiej możliwości, jeśli chodzi o Turkish Airlines, żeby do nas latał, bo tak umowa jest skonstruowana. Są huby bliskowschodnie, które dzisiaj opublikowane zostały wyniki. Dubaj o 30% ma mniejszy ruch niż w tym samym okresie poprzedniego roku, więc pokazuje to, że tamte kierunki też troszeczkę inaczej funkcjonują, więc też patrzymy, obserwujemy na sytuację i zobaczymy, jak to będzie się układało w przyszłych latach. No, na mapie oczywiście mamy te państwa czy te lotniska, do których ten nasz biznes lata lub też ten biznes z tamtego miejsca mógłby
2: teraz
3: przylatywać.
2: No. Minister Michał Jaros do Tajwanu musi latać niestety nie z Wrocławia, więc połączenie z Tajwanem dla wrocławian?
3: Można oczywiście dolecieć też z Wrocławia, także tutaj kwestia ułożenia sobie przesiadek, czy przesiadki w zasadzie jednej i można się tam znaleźć. Natomiast na pewno my się przedstawiliśmy przewoźnikom z Tajwanu, tym trzem głównym przewoźnikom wysłaliśmy nasz portfolio, naszą ofertę. Także przedstawiciele tajwańskiego biznesu, którzy tutaj przyjeżdżają, spotkania były trochę schowane, takie ukryte, ale my uczestniczyliśmy, pokazywaliśmy, jaki jest nasz potencjał. Potencjał nie tylko tego ruchu pasażerskiego dla, powiedzmy, staffu, tak, który będzie pracował, ale także potencjał cargo, bo my cargo także rozwijamy i będziemy mieli zwiększone możliwości w tym zakresie. Więc rynek jest, ten Seul, który lata raz w tygodniu i jest, uważam, wymaga wzmocnienia kolejnego połączenia w tygodniu, tego drugiego to co najmniej, no pokazuje, że można z lotniska regionalnego także z sukcesem realizować połączenia.
2: Zobacz, tak na koniec zapytam. Stany Zjednoczone, Ameryka
3: To amerykański sen, amerykańskie marzenie, oczywiście nasze jak najbardziej. Mamy dobre wyniki, na przykład jeśli chodzi o Nowy Jork całości, czyli te trzy lotniska, wiemy, gdzie się nasi pasażerowie przesiadają. Niestety większość poza Warszawą się przesiada, jeśli chce polecieć do Stanów czy do samego Nowego Jorku. Nowy Jork, Chicago, Toronto to są takie trzy główne punkty na naszej mapie tak zwanego niepokrytego połączenia, czyli tego połączenia, którego nie ma bezpośredniego, a jest już duża grupa pasażerów, którzy tam latają.
2: Wiem, że pan nie może powiedzieć kiedy, ale domyślam się, że plany są.
3: Pracujemy chociażby za 2 czy 3 tygodnie, mamy kolejne spotkania z tymi przewoźnikami, aktualizujemy informacje, aktualizujemy nasze dane, także mówimy o tym, co powstaje u nas za płotem, czyli ta amerykańska baza, która także będzie miała potencjał wzmocnionego ruchu, bo żołnierze czy ta ekipa, która tam będzie zlokalizowana, czy ich rodziny, nie tylko podróżują samolotami wojskowymi, ale też podróżują oczywiście cywilnymi.
2: To życzymy powodzenia w realizacji tych marzeń. Gratulujemy kolejnego rekordu wrocławskiemu lotnisku. Prezes Portu Lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara był dziś gościem Radia Rodzina. Dobrego dnia wszystkim.
3: Dziękuję bardzo.
1: Poranny gość Radia Rodzina. Show is hot out here. No, I don't mind though.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: 20 minut pozostało do godziny 9. Zastanawialiście się kiedyś, czy wchodząc do kopalni można trafić w przestrzeń kosmiczną? To dość nieoczywiste pytanie, ale odpowiedź jest także zaskakująca. Posłuchajcie, kopalnia Wujek w Katowicach ma zostać zlikwidowana, ale jej podziemia mogą zyskać drugie, kosmiczne życie. Tym razem jako poligon testowy technologii kosmicznej Politechnika Śląska rozpoczyna studium wykonalności projektu Centrum Badań Kosmicznych, które pozwoliłoby zachować część miejsc i wykorzystać unikatowe w skali Europy warunki panujące pod ziemią. Pomysł jest na razie na wczesnym, ale już sformalizowanym etapie. Uczelnia przystępuje do studium wykonalności tego projektu. Jak tłumaczy rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk, teren kopalni jest chyba niepowtarzalny w Europie, a projekt zakłada zatrudnienie części obecnej załogi.
1: Jesteśmy na etapie rozpoczęcia studium wykonalności. Chcielibyśmy wykorzystać ten teren, bardzo unikatowy, chyba niepowtarzalny w Europie co najmniej, i także wykorzystać te osoby, które tam są zatrudnione. Pewnie nie uda się wszystkich, ale jednak tam jest naprawdę wiele kompetencji zgromadzonych, i zaproponować utworzenie takiego Centrum Badań Kosmicznych. Dlatego, że jest to bardzo unikatowy obszar. Same szyby można wykorzystać jako wieże swobodnego spadku, natomiast ten teren pod ziemią jest absolutnie unikalny i zbliżony swoimi właściwościami do warunków, jakie panują w kosmosie.
0: Ale dlaczego akurat kopalnia?
1: Przede wszystkim są to warunki bardzo izolowane, czyli tutaj nie ma zakłóceń elektromagnetycznych z jednej strony, z drugiej strony jest to pył, który jest zbliżony do pyłu kosmicznego, czyli pył bardzo ścierny. To są również takie kwestie związane z tym, że nie ma systemów łączności, nie ma systemów sięgających do tych pokładów geosatelitarnych, czyli jeśli na przykład roboty potrafią sobie poradzić w warunkach podziemnych, to jest duże prawdopodobieństwo, że potrafią sobie także poradzić w warunkach na przykład właśnie księżycowych.
0: Rektor zastrzega, że nie chodzi o wierne odtworzenie kosmosu. Pod ziemią jest przecież grawitacja i inna wilgotność. Kluczowy jest jednak argument ekonomiczny. Testowanie sprzętu na Ziemi jest nieporównywalnie tańsze niż wysyłanie na orbitę urządzeń, które mogą zawieść.
1: Testowanie tych technologii jest zdecydowanie tańsze niż wysyłanie urządzeń na przykład w kosmos, które potem się okaże, że z różnych powodów na przykład nie funkcjonują, nie zachowują się tak, jak było to oczekiwane. To są koszty po prostu gigantyczne.
0: Na ciąg dalszy tych kosmicznych wątków zapraszam po godzinie 10:45, a rozmowa z rektorem Markiem Pawełczykiem została zarejestrowana podczas trwającego 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Na miejscu są nasze dziennikarki i na bieżąco rozmawiają nie tylko o nauce, ale także o wątkach związanych z polityką czy nowymi technologiami. Na pewno o tym będziemy jeszcze informować i wracać do tych wątków.

10 minut pozostało do godziny 9. Dziś wyjątkowo niskie ciśnienie na Dolnym Śląsku. Ja piję już drugi kubek, nawet nie filiżankę kawy. A muzycznie teraz nas obudzi trochę Sabrina Carpenter i Espresso.

bardziej na ten punkt.

0: Do Sejmu wpłynął drugi prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Co dalej z ratami kredytów? Dziś poznamy odpowiedź. Pielgrzymi z archidiecezji katowickiej kończą pobyt w Lourdes.
1: Taki czas do tańca i do różańca.
0: Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezydent jest za uregulowaniem tej sprawy, zapewnia szef jego kancelarii Zbigniew Boguski.
2: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
0: Mowa o rządowych propozycjach, ale ta trzecia, jak mówi Bogucki, jest fundamentem prezydenckiej propozycji. Wśród głównych założeń projektu prezydenta jest mechanizm ostrzeżeń w postaci obowiązkowych komunikatów przed wpłatą dla chcących zainwestować na rynku kryptoaktywów oraz kontrola sądowa przedłużania blokady rachunku. Premier Donald Tusk tak komentuje jednak prezydencką inicjatywę.
3: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
0: Wcześniej na biurko prezydenta trzykrotnie trafiał niemal identyczny projekt ustawy. Za każdym razem spotkał się z wetem. Rządzący zapowiedzieli czwarty własny projekt przepisów. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś okaże się, czy nie zdrożeją raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej i zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Nie weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska.
5: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
0: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Szósta pielgrzymka chorych niepełnosprawnych i ich rodzin do Lourdes dobiega końca. Mowa o pielgrzymach z archidiecezji katowickiej. Lourdes to dla nich rzeczywistość prawdziwej modlitwy, ale też zawiązywania wspólnoty pielgrzymkowej.
1: Bardzo naprawdę przyjemnie. Taki czas do tańca i do różańca.
6: Najpierw przyjechałem tak bardzo na nie. Potem przyszła refleksja głęboka. Przede wszystkim dla mnie to był taki rozrachunek z przeszłością i pogodzeniem się, że wkraczam w jakiś sposób w starość, nie? I tu trzeba się z jakimiś rzeczami pogodzić. I ten okres dużo pomógł.
7: Ale ja tu odzyskuję taki naprawdę prawdziwy Boży pokój w sercu, który nie zawsze jestem w stanie osiągnąć u siebie w swojej rzeczywistości. Mam dosyć trudną pracę, ponieważ pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Mam wrażenie, że jeżeli się modlę rano, wieczorem, to ja tu jestem w takim stanie modlitewnym cały czas, bez jakiegoś początku i bez jakiegoś końca. Tutaj też mam dużo czasu właśnie, żeby sam na sam pobyć, właśnie posiedzieć w grocie, albo być na adoracji, albo na drodze krzyżowej. No a jeżeli chodzi o te intencje, no to chyba takie jak każdy ze wszystkimi przyjeżdżającymi, którzy prosili o modlitwę i właśnie w ich intencjach się też modlę.
0: Pielgrzymi ponownie spotkają się za około 2 miesiące na mszy świętej dziękczynnej podsumowującej ten wyjazd.
8: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą dostępny w banku Crédit Agricole.
9: 5 minut po godzinie 9 sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Pochmurno, deszczowo, ale słońce czy tam błękitne niebo będzie gdzieś wyglądać zza tych gęstych chmur. Ciepło, maksymalnie 25 stopni, tyle też będzie we Wrocławiu w Oleśnicy, 24 w Środzie Śląskiej i w Wałbrzychu, a padać może na terenie całego województwa. We Wrocławiu zgodnie z prognozami pada już teraz, a na Ostrowie póki co jeszcze nie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą dostępny w banku Crédit Agricole.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: 6 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim, jestem z wami do godziny 12. Przed nami moc spotkań, moc audycji, dużo ciekawych rozmów przed nami, o tym powiem za chwilę, a na początek przegląd prasy o godzinie 9.15. Już teraz na naszej antenie zespół Queen i Radio Gaga.

0: Już 11 minut po godzinie 9, a teraz krótko o tym, co przed nami. Jak wspomniałam, o 9.15 przegląd prasy, następnie o godzinie 9.30 porozmawiamy z dr Agatą Stasińską, kuratorką wystawy Stulecie, właśnie o tej wystawie, która ma miejsce w pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, a wystawa dotyczy sztuki średniowiecznej. Natomiast o godzinie 10.10 zapraszam na przystanek Kultura. Przeniesiemy się do kina, porozmawiamy o ofercie edukacyjnej Dolnośląskiego Centrum Filmowego po godzinie 11.10. Natomiast wrócimy znowu do wątków naukowych. Będzie to Dolnośląski Festiwal Naukowy, a przybliży go nam profesor Marta Sochocka. Zapraszam.
1: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: 9:15 na zegarach, rozpoczynamy przegląd prasy, a w studiu jest już ze mną Daria Detlau. Dzień dobry,
1: cześć. Dzień dobry, witam ciebie, witam słuchaczy.
0: Od czego zaczynamy dzisiaj?
1: Bezpłatna profilaktyka boreliozy dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Ukucie kleszcza budzi niepokój, a czasami jest nawet niezauważone przez nas dopiero po jakimś czasie, kiedy pojawia się zaczerwienienie i pytanie, co z tym zrobić? Czy udało się go usunąć, czy w ogóle usuwać, czy zgłosić się do lekarza? Jakie badania trzeba zrobić? No bo przecież kleszcze przenoszą między innymi boreliozę. W związku z tym na terenie powiatu wrocławskiego uruchomiono taki program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, w tym boreliozy, bo ten wachlarz jest niestety szeroki. I w tym roku zaczęły się badania, z których mogą skorzystać mieszkańcy powiatu wrocławskiego zupełnie za darmo. Szczególnie osoby pracujące w lesie lub rolnictwie, które są narażone na kontakt z kleszczami, ale także ci wszyscy, którzy zostali ukuci przez kleszcza i nie wykonali jeszcze badań w kierunku boreliozy. Uczestnicy mają dostęp do konsultacji lekarskich, do badań diagnostycznych w kierunku boreliozy, a także do edukacji i materiałów, które są opublikowane online na stronie przychodni Twój Lekarz. I właśnie na tejże stronie też można znaleźć numer telefonu, gdzie Państwo mogą się zarejestrować na takie bezpłatne konsultacje i dalsze badania, albo osobiście w placówkach przychodni Twój Lekarz, których w samym Wrocławiu i na terenie powiatu wrocławskiego mamy całkiem sporo. Gdyby Państwo też zechcieli odwiedzić stronę Radio Rodzina, to tam materiał i plakaty się pojawiły. A propos tej profilaktyki. Program obejmuje wszystkie gminy należące do powiatu wrocławskiego. Więcej szczegółów właśnie na stronie.
0: Bo ty mówisz o leśnikach, ale chyba na atak kleszczy narażeni jesteśmy w jakiś sposób trochę wszyscy. One są wszechobecne.
1: Tak, nawet idąc na spacer do parku, okazuje się, że nie wiadomo, co z tego spaceru możemy przynieść. I w jakiej części, bo to też jest nietypowe, gdzie te kleszcze potrafią po prostu zassać. I na łydce się zdarza, i na karku. A teraz wracamy do Wrocławia. Miasto sprzedało działkę za grube miliony. McDonald's idzie do rozbiórki. A co zrobi nowy właściciel terenu przy ulicy Księcia Witolda? Bo to właśnie o tym obszarze mówimy. Dziś jeszcze działa tam restauracja McDonald's, ale teren został sprzedany za 71 milionów złotych. Wczoraj rozstrzygnięto przetarg. Dokładnie to jest skrzyżowanie ulic Księcia Witolda, Władysława Jagieły i Romana Dmowskiego. Nieruchomość o powierzchni 3450 m² została sprzedana, jak już mówiłam, za 71 milionów złotych. To o 20 milionów więcej niż cena wywoławcza, bo miasto chciało początkowo 50 milionów, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego daje inwestorowi bardzo szerokie możliwości, bo najważniejszą dopuszczoną funkcją na tej działce jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. To po pierwsze. Dalej, taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, no to wydaje się projekt mieszkaniowy plus lokale usługowe. Nowy budynek będzie mógł mieć od 12 do 25 metrów wysokości. No, do tego mamy cały pakiet, czyli gastronomia, handel detaliczny, podstawowe usługi, ale też działalność kulturalna czy sportowa, kryte urządzenia sportowe, tak pisze serwis Tu Wrocław. Ja tylko dodam, gdzieś miałam, kto jest nabywcą działki? Spółka Fermy Drobiu Woźniak. Związana ze Zbigniewem Woźniakiem. Firma jest jednym z największych producentów jajek w Polsce, a wcześniej kupiła również tereny dawnego portu miejskiego przy ulicy Kleczkowskiej.
0: Coś się szykuje.
1: To na pewno. Na razie McDonald's jeszcze nie będzie wyburzony, ale niewątpliwie...
0: No ale te jajka w tle, coś takiego.
1: Na koniec historia z naszego regionu. Uczniowie z gminy Świdnica wyruszyli do Belgii, żeby poznawać historię i pomóc w opiece nad grobami poległych polskich żołnierzy. Historię opisuje portal Moja Świdnica, który też przybliża historię wymiany młodzieżowej, dlatego że w maju tego roku w szkolnym schronisku młodzieżowym w Lubachowie, to jest gmina Świdnica, gościliśmy grupę 8-osobową młodzieży z Maldechem. to jest północna część Belgii. Przez 5 dni uczniowie belgijscy nie tylko zgłębiali historię, ale budowali też relacje, wzmacniali poczucie wspólnoty w ramach partnerstwa. I tak się składa, że od wczoraj, od 8 września, młodzi mieszkańcy gminy Świdnica, a także gminy Dzierżoniów wraz z nauczycielami przebywają właśnie u kolegów i koleżanek w Belgii w ramach rewizyty. Będą tam przebywać do 13 września. Między innymi no właśnie adoptując groby wojenne polskich żołnierzy, które spoczywają na kanadyjskim cmentarzu wojskowym w Belgii. Uczniowie szkoły podstawowej wyruszyli w taką swoją pierwszą podróż zagraniczną, można powiedzieć, i od razu startują z wysokiego C, dlatego że to nie tylko jest umacnianie więzi między młodymi ludźmi, szlifowanie języka obcego, ale kultywowanie pamięci naszych przodków.
0: Misja.
1: Tak, jest to zdecydowanie misja, opieka nad grobami polskich żołnierzy. Naprawdę pięknie mi się czytało ten artykuł, są też zdjęcia.
0: Tak, to jest bardzo budujące, bo dużo się mówi o pokoleniu, o młodzieży, negatywnych rzeczy, a proszę.
1: No tak, dużą rolę w tym procesie akurat odbywają też nauczyciele, bo są opiekunami tej grupy i pewnie ktoś musiał taki projekt partnerstwa napisać. A więcej o tych działaniach znajdą Państwo na stronie internetowej portalu Moja Świdnica i tam są również zdjęcia, wycieczka się, projekt dopiero wczoraj rozpoczęła, więc pewnie jeszcze relacje przed nami.
0: Bardzo dziękuję Ci, Daria. Ja na koniec dodam tylko, że dziś Międzynarodowy Dzień Urody i pamiętajmy, że pięknym jest ten, kto dobrze się czuje sam ze sobą.
1: I tego się trzymajmy.
0: Bardzo dziękuję.

0: 9:30 na zegarach. Zgodnie z zapowiedzią teraz przeniesiemy się w świat sztuki. Ze mną jest już dr Agata Stasińska z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: I porozmawiamy o wystawie niezwykłej. Jej tytuł to Stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej. I moje pierwsze pytanie, co takiego jest w sztuce średniowiecznej, że dzisiaj do niej wracamy tak chętnie?
1: Myślę, że przede wszystkim ponadczasowość, ponieważ to, co my widzimy, czyli ten taki po prostu zachwyt nad formą tej sztuki, to tylko jedna jej strona. Ale warto wiedzieć, że ta sztuka zawsze powstawała po coś, zawsze czemuś służyła i te cele, to, co nam ta sztuka mówi, to jest właśnie ta zagadka, którą chcemy, żeby nasi zwiedzający odkrywali, no a my chcemy też im w tym pomóc.
0: A co takiego zobaczymy na wystawie i czy są tam takie dzieła, które na co dzień są niedostępne?
1: Myślę, że tak, bo wielką zaletą organizacji wystawy czasowej jest to, że ściągamy obiekty z różnych muzeów, z magazynów muzealnych, a więc siłą rzeczy, rzeczy, których nie widzimy na co dzień, ale też ściągamy je z kościołów. Możemy je zaprezentować w innym anturażu. Otrzymaliśmy wiele zgód i też weszliśmy we współpracę z wieloma parafiami, więc tutaj z naszych lokalnych świątyń poprzy wywoziliśmy fantastyczne dzieła, czasami naprawdę monumentalne i myślę, że we wnętrzach pawilonu z taką odpowiednią oprawą, z odpowiednim opisem, no mogą zaprezentować coś zupełnie innego.
0: Może zarysujmy jeszcze kontekst historyczny, dlaczego ta wystawa w ogóle ma miejsce, bo to też jest bardzo ciekawe.
1: Jasne, że tak. Ona przede wszystkim upamiętnia wystawę sprzed 100 lat, dlatego że w 1926 w pawilonie ekspozycyjnym na wrocławskich Szczytnikach miała miejsce wielka wystawa śląskiej sztuki średniowiecznej, zorganizowana przez dwóch kuratorów, Braunego i Wizego. I to wydarzenie było, no powiedzmy sobie, karkołomne, prawie ponad 280 zabytków ściągniętych w latach 20. na wystawę, wystawę gigantyczną, ale też wystawę bardzo ważną naukowo, dlatego że ona zmieniła nasze patrzenie na śląską sztukę, sposób mówienia o niej. No dość powiedzieć, że do katalogu wracają nawet dzisiejsi studenci historii sztuki, tak jest istotne. No i przede wszystkim przełom, jeżeli chodzi o muzealnictwo, czyli no prawdziwy rozmach i taki początek wielkich wystaw.
0: A czy współczesny widz może zachwycić się sztuką, która powstawała kilkaset lat temu i co może jego w niej najbardziej zaskoczyć?
1: Myślę, że trochę odpowiem tak jak na to pierwsze pytanie, czyli przede wszystkim ponadczasowość. My się zachwycimy formą, tymi wirującymi fałdami szat, czasami już bardzo realnymi twarzami, czy właśnie takimi detalami jak, nie wiem, chociażby te dłonie, które zawsze tak przykuwają naszą uwagę, ale też to, co my prezentujemy na naszej wystawie, to nie tylko sama rzeźba, samo malarstwo, ale też cała oprawa, to znaczy muzyka, to znaczy światło, a więc wszystko to, co pozwala nam uruchamiać kolejne zmysły. I myślę, że dopiero wtedy, kiedy przyglądamy się tym obiektom w pewnym nastroju, w którym ten anturaż nas wprowadza, to wtedy rzeczywiście możemy się zachwycić.
0: Ja przyznam, obejrzałam też taką rolę,

0: trudne do poddania jakiejkolwiek krytyce. A tutaj rzeczywiście, kiedy włożymy odrobinę humoru, nagle się okazuje, że wyciągnąć z tych dzieł możemy o wiele więcej i trochę też tak podchodzimy do naszych oprowadzań. My przede wszystkim chcemy naszym zwiedzającym tą sztukę przybliżyć, czasem właśnie nawet z odrobiną humoru, ale przede wszystkim tak, żeby wynieśli z naszych oprowadzań, z naszych przekazów jak najwięcej, no i przede wszystkim tak samo jak i my dobrze się bawili podczas tych zwiedzań i tych wykładów.
1: A przypomnijmy, wystawa odbywa się w pawilonie Czterech Kopu Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu i potrwa do 30 grudnia, więc czasu mamy sporo. Przed nami też na pewno wiele oprowadzań i myślę, że też trochę wydarzeń towarzyszących, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Jak takim jednym zdaniem możemy zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby tą wystawę odwiedzili, może nawet rodzinnie?
0: Oczywiście, że rodzinnie, dlatego że mamy ofertę przygotowaną dla każdego, myślę, że można tak śmiało powiedzieć. A jeżeli chodzi o zaproszenie, no to cóż, średniowiecze wygląda zupełnie inaczej niż to, czego uczyli nas w szkołach, więc myślę, że do nas właśnie trzeba wpaść, żeby się przekonać, czym tak naprawdę to śląskie średniowiecze jest.
1: Bardzo dziękuję w takim razie za to zaproszenie i za rozmowę. A ja dodam od siebie, że również gorąco zapraszam. Ja zamierzam się tam wybrać z moją rodziną, właśnie przyjrzeć się dokładnie tym wszystkim dziełom i być może prześledzić taką trochę historię tego, jak różne sposoby przedstawiania wyglądały.
0: Tak jest. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy też naszych słuchaczy i będziemy czekać na Państwa w pawilonie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: A czy wam dzisiaj się coś śniło? Psychologia od dawna fascynuje się z nami. Między innymi pierwszym takim psychologiem był oczywiście Sigmund Freud. On uważał, że sny są symbolicznym wyrazem naszych ukrytych pragnień i konfliktów. Może kojarzycie też nazwisko Karla Gustawa Junga. On z kolei uważał, że sny to taki sposób komunikacji z nieświadomością i uważał, że mogą nam lepiej pomagać zrozumieć siebie i swoje emocje, i do dzisiaj właśnie w tej metodzie analitycznej wykorzystuje się sny, przyglądamy się snom właśnie rozmawiając na przykład z psychoterapeutą. A współczesna psychologia patrzy na sny nieco inaczej. Uważa się, że one nie są żadną gotową przepowiednią ani zbiorem uniwersalnych symboli, które można odczytać na przykład według Sennenika. Raczej odzwierciedlają nasze codzienne doświadczenia, emocje, lęki czy wspomnienia. Na przykład po stresującym dniu częściej śnimy o pościgach czy jakichś trudnych sytuacjach, a po ważnych wydarzeniach o osobach, na przykład z którymi byliśmy bardzo związani. Psychologowie podkreślają, że analizowanie własnych snów może być bardzo pomocne, jeśli pozwala zauważyć powtarzające się emocje lub problemy, ale nigdy nie należy traktować snów dosłownie. Kiedy spadamy, nie oznacza, że wydarzy się coś złego, a kiedy latamy, że odniesiemy jakiś ogromny sukces. Najważniejsze jest to, że sny są naturalnym, zupełnie naturalnym elementem pracy naszego mózgu i mogą pomagać w porządkowaniu emocji i doświadczeń, ale nie są żadnym tajemniczym kodem, który trzeba za wszelką cenę rozszyfrować. Można powiedzieć, że w psychologii są przede wszystkim odbiciem naszego wewnętrznego świata.
1: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.

0: ty.
1: Zastanawiacie się czasami nad tym, czy naprawdę można się zmienić? Zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że tak, oczywiście, a inni, że nie. Rację mają ci pierwsi, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny. To znaczy, że uczy się przez całe życie nowych umiejętności, pozyskuje nową wiedzę i możemy wytworzyć w ten sposób nowe nawyki. Potrzeba jednak czasu i dyscypliny. Podobno to 21 dni. Jednak jest to mit. Naukowcy sądzą, że to bardziej około 66 dni regularnego powtarzania wystarczy, by wykształcić nowy nawyk. Pamiętajmy jednak, że możemy uczyć się tych dobrych, korzystnych dla nas rzeczy, jak i tych złych. Na przykład regularnie oddając się jakiejś czynności, która nam nie służy, a wykształcanie nowego nawyku możemy zacząć już dziś. Nie przejmujmy się tym. Nieistotne jest, jeśli pominiemy jeden dzień. Ważne jest, żeby w perspektywie dłuższego czasu występowała regularna powtarzalność. Także do pracy. Czas pracować nad sobą i nad nowymi umiejętnościami, nowymi, dobrymi nawykami.

0: Drugi dzień Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Nowojorscy urzędnicy ujawnili, władze wiedziały o wysokim stężeniu toksyn po zamachach z 2001 roku. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W Kielcach trwa 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Wczoraj w pierwszym dniu wydarzenia uczestniczył prezydent. Karol Nawrocki podkreślał, że o potencjale państwa w zakresie obronności decyduje już nie tylko potencjał armii lądowej i wydatki na obronność.
1: Dzisiaj o potencjale bezpieczeństwa państwa polskiego i każdego suwerennego państwa w Europie decyduje także umiejętność, możliwość adaptacji, zwinności w adaptacji nowych technik operacyjnych, technik dronowych, adaptacji i wdrażania statków bezzałogowych. I dlatego bardzo się cieszę, że tak wielu polskich wystawców dowodzi, drodzy państwo, że Polska jest w istocie w awangardzie rozwoju.
0: W ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach prezentuje się 1200 wystawców z 43 państw, w tym ponad 500 firm z Polski. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku na World Trade Center. Tych ostatnich było około 3 tysięcy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zapowiadał to wielokrotnie po odzyskaniu wolności, na przykład w maju, podczas wizyty w parlamencie.
3: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
0: Jestem częścią tego ruchu, częścią Związku Polaków na Białorusi. Tam jest moje życie, tam się urodziłem, tam są pochowani moi przodkowie, mówił w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Klienci sklepów z używaną odzieżą wydawali więcej pieniędzy, gdy w sklepie rozpylano zapach świeżego prania, wykazali w badaniu holenderscy psychologowie. Zapach sprawiał też, że używane ubrania wydawały się klientom bardziej higieniczne i więcej warte. Według autorów badania jego wyniki można tłumaczyć skłonnością ludzi do unikania potencjalnych źródeł infekcji. To na przykład niechęć do zepsutego lub nieprzyjemnie pachnącego jedzenia.
4: Za oknem pochmurno, ale słońce wychyla się zza tych chmur, zagląda tutaj do studia Radia Rodzina. Dzisiaj maksymalnie 26 stopni na Dolnym Śląsku, prognozowane są opady deszczu, a ciśnienie atmosferyczne póki co jest naprawdę niskie. Temperatura rośnie, we Wrocławiu aktualnie mamy 19 stopni i robi się coraz goręcej.
5: Radio Rodzina.
6: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

10 minut po godzinie 10, zgodnie z zapowiedzią, za chwileczkę rozpoczniemy nasz przystanek Kultura. Nasi goście już są w studiu i porozmawiamy o tym, co ciekawego w Dolnośląskim Centrum Filmowym dla Dzieci i Młodzieży. To już za chwilkę, bądźcie z nami.

0: Przystanek Kultura.
1: A w dzisiejszym przystanku Kultura rozmawiamy z Katarzyną Mac. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Marcinem Kaflem. Dzień cześć. Dobry, cześć. Porozmawiamy, jeszcze przedstawię was, że jesteście z działu edukacji filmowej z Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
2: Dokładnie.
1: I porozmawiamy o tym, co przygotowaliście, co Dolnośląskie Centrum Filmowe przygotowało dla młodzieży i dzieci. DCF Edukacja. Co kryje się pod tą nazwą?
2: Pod tą nazwą kryje się bardzo bogaty program edukacji filmowej skierowany zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, ale również kadry nauczycielskiej. Także od przedszkola po dorosłych. W ofercie mamy cykle, które łączą oglądanie filmów z rozmową, prelekcją i warsztatami. To jest taka nasza przewodnia idea. Wychodzimy od tego, że oglądanie filmu nie jest tylko oglądaniem, ale jest przyczynkiem do rozmowy, do poznania świata, do zdobycia kompetencji niezbędnych w dzisiejszym świecie.
1: Powiedzcie, do kogo skierowany jest ten program? Kto może wziąć udział w zajęciach?
2: Wszyscy.
3: Absolutnie każdy, od samego początku edukacji, aż po kadrę pedagogiczną, dla której w tym roku też mamy ofertę nawet nieco bogatszą niż zazwyczaj.
1: Czyli mówicie, że każdy, czyli jaki jest taki próg wejścia, powiedzmy?
2: No to już jakby może skonkretyzuję. Nasz program dzieli się na cykle. Mamy cykl Kino Szkoła i Kino Przedszkole i tutaj zapraszamy właśnie dzieci od przedszkola do końca podstawówki. To jest taka edukacja bardziej medialna. Pokazujemy filmy i przed filmem są zajęcia z edukatorem. Oczywiście dla przedszkolaków te zajęcia dzieją się w trakcie. Dla szkół ponadpodstawowych, powiem teraz tylko oczywiście o kilku cyklach. Mhm. Mamy takie cykle jak Filmoterapia, Akademia Dokumentalna, Klasyka dla Młodych i tutaj zapraszamy osoby ze szkół ponadpodstawowych. Nie wiem, czy rozwijać teraz, do czego dotyczą te konkretne cykle, po dwa zdania.
1: Jasne, jak najbardziej.
2: No więc Filmoterapia to cykl, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, co nas bardzo cieszy, ponieważ są to zajęcia z psychologami i psycholożkami, psychoterapeutkami, psychoterapeutami. Oglądamy filmy, które poruszają trudniejsze tematy i są w ogóle trudniejsze, w sensie w odbiorze i w zrozumieniu. I na ich bazie prowadzimy potem pogłębiony, około półtora godzinny warsztat, pomagamy młodzieży zrozumieć sytuacje i procesy, które ich dotyczą. I tutaj bardzo fajnie sprawdza się to medium filmowe, gdzie młode osoby mogą rozmawiać o ciągle używam słowa problemy, ale może niekoniecznie problemy, natomiast...
1: Jakieś wyzwania,
2: o, może to jest lepsze słowo, które ich dotykają nie na swoim przykładzie, nie na przykładzie osób, które siedzą koło nich, tylko na podstawie przeniesienia, na podstawie bohaterów filmowych. To bardzo ułatwia taką szczerą rozmowę.
1: Chciałam zapytać, dlaczego zdecydowaliście się właśnie na tworzenie takich zajęć edukacyjnych wokół filmu, wokół kina, ale trochę odpowiedziałaś na to pytanie, że to pomaga nam lepiej zrozumieć trochę siebie, ale pewnie też są inne powody.
2: Mamy też cykl Klasyka dla Młodych i Klasy Filmowe i tutaj z kolei film jest przyczynkiem do lepszego, Akademia Dokumentalna też, tam z kolei są filmy dokumentalne. Film jest przyczynkiem do lepszego zrozumienia świata, otaczającej nas rzeczywistości. W Klasyce dla Młodych proponujemy takie filmy jak Lot nad Kukułczym Gniazdem, Przekleństwa Niewidności, Nienawiść. Realizujemy to w formule dyskusyjnego klubu filmowego, jest prelekcja, potem oglądamy film. I następnie jest rozmowa i rozmawiamy oczywiście o filmie, ale też o jego recepcji, jak ta recepcja się zmieniła, jak film był odbierany 20 lat temu, a jak młodzież rozumie go dzisiaj. Pamiętam, że na zakończenie to akurat klas filmowy, czyli takiego cyklu, który bardziej uczy o historii kinematografii, pomaga zrozumieć język filmu i o co w ogóle w filmie chodzi. Oglądaliśmy Buntownika bez powodu i no, pamiętam, jak byłam poruszona tym, jak dzisiejsza młodzież aktualnie odebrała ten film, a to jest tak naprawdę pierwszy amerykański film, który opowiada o nastolatkach z perspektywy nastolatków i okazuje się, że nadal może rezonować.
1: No właśnie, może jeszcze kilka słów o tej filmoterapii, bo to myślę, że może być bardzo interesujące dla naszych słuchaczy. Możemy jeszcze rozwinąć ten wątek?
3: Tak, to jest nasz zasadniczo nowy cykl, który w tym roku rozwijamy o szerszą ofertę i już możemy cieszyć się dużym zainteresowaniem, w szczególności ze szkół podstawowych. ale zazwyczaj też licea wypełniają salę dosyć licznie. Głównym założeniem jest właśnie to, że zajęcia prowadzi osoba, która zawodowo zajmuje się tymi zagadnieniami, więc to są psychologowie, psychoterapeuci, którzy przychodzą z własnym doświadczeniem, z własnym programem, warsztatami i tak naprawdę przekładają swoją wiedzę na rozmowę z młodzieżą. Też często dostarczają bardzo konkretnej wiedzy. Nie tylko są to warsztaty, które odpowiadają na jakieś konkretne zagadnienia, ale też dostarczają jakiegoś zaplecza, żeby pomóc zrozumieć najzwyczajniej, jak funkcjonujemy, jak operują pewne mechanizmy.
2: Ja myślę, że tutaj też bardzo ważnym słowem jest, kluczowym jest proces, że bardziej wiedza, która wynika z procesu, przez który przechodzą osoby uczestniczące w takich zajęciach. Na to te zajęcia są nastawione. Ja może tutaj przytoczę kilka tytułów, które przybliżą wam, o co w tym cyklu chodzi. Psychologiczna i społeczna rola kłamstwa na przykładzie filmu Boże Ciało. Daj lajka, powiem ci, kim jestem, pułapki influencerstwa. Przedwczesna dorosłość, gdzie kończy się i zaczyna odpowiedzialność młodych osób. Przemoc i wolność ideologiczna, poczucie winy, odpowiedzialność za relacje, okazywanie własnej wrażliwości, słowa, które ranią, jak rozpoznać emocjonalną przemoc, czyli takie
1: Grube tematy,
2: ale tematy, których się nie da uniknąć, tematy, które po prostu, z którymi jesteśmy na co dzień i z którymi i tak, które i tak przepracowywać jakby musimy, nie? I bazujemy tutaj na współczesnych filmach. Tak jak Marcin powiedział, jest to cykl, który od kilku lat u nas powolutku się rozwijał, w zeszłym roku wystartował. Jest to też cykl, który ma dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej po raz kolejny i w tym roku dodaliśmy, właśnie rozszerzyliśmy ofertę dla szkół ponadpodstawowych i prawie kończą się już miejsca, więc to też nas bardzo cieszy, że o takich, tu akurat przeczytałam oczywiście tematy dla nastolatków, ale cieszy nas, że takie zainteresowanie jest i co roku też dodajemy nowe filmy.
1: Za chwileczkę poruszymy temat kolejnych cykli, znaczy kolejnych pozostałych cykli, które wchodzą w skład właśnie DCF Edukacja. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.
0: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: Wracamy do rozmowy o DCF Edukacja. Ze mną w studiu Katarzyna Mac i Marcin Kafel. Witam ponownie.
2: Witamy ponownie, cześć.
1: Rozmawialiśmy już o kilku cyklach, ale teraz przerzucimy się na klasykę kina, bo także przygotowaliście coś, prawda?
2: Tak, jak najbardziej. Klasyka dla młodych to jest cykl, który realizujemy od 2 lat i tak jak wspominałam właśnie wcześniej, jest to cykl, który nawiązuje do formuły dyskusyjnych klubów filmowych. Chcemy też w tym cyklu zachęcić młodzież do wypowiadania się i pokazujemy filmy z ostatniej, to jest klasyka z ostatniej dekady. To nie jest klasyka
1: 30 lat.
2: Tak, czyli tak jak właśnie mówiłam, takie filmy jak Rozmowa, Funny Games, Piknik pod wiszącą skałą, filmy, na których trochę ja się wychowywałam, więc też to jakoś jest dla mnie emocjonalnie angażujące. I tutaj zapraszamy prelegentów, nie psychologów, tylko bardziej filmoznawców, kulturoznawców. Jest prelekcja wprowadzająca w kontekst kulturowy filmu i następnie jest rozmowa, oczywiście prowadzona przez tąże osobę prowadzącą, która ma pomóc zrozumieć w kontekście kulturotwórczym film, nie stricte jako dzieło osobne. Natomiast jak mówimy o klasyce, no to mamy również klasy filmowe. To jest taki nasz flagowy program. 3-letni program edukacji filmowej, zajęcie raz w miesiącu, albo może też strukturę przybliżę. Te wszystkie cykle, o których mówimy, to zazwyczaj są to zajęcia raz w miesiącu. Raz lub 2 razy w miesiącu można się zapisać na cały cykl i chodzić do nas od października do maja, ale można wybrać kilka zajęć, na przykład przyjść do nas 4 razy.
1: I sprawdzić, jak to w ogóle wygląda.
2: Sprawdzić, tak, jeśli na przykład szkoła nie może sobie pozwolić na wychodzenie co miesiąc.
1: Ja tutaj też zrobię taki krok do tyłu.
2: Jasne.
1: I powiem, że te cykle generalnie w Dolnośląskim Centrum Filmowym dedykowane są szkołom, przedszkolom, także tutaj zwracamy się głównie do nauczycieli, jeśli nas słuchacie, albo do bardzo aktywnych rodziców, którzy chcieliby lobbować, by dzieci właśnie edukowały się poprzez kino, to taka jest możliwość w Dolnośląskim Centrum Filmowym.
2: Tak, tak, to bardzo ważne. To jest styk skierowany do szkół, przedszkoli, także zapisujcie się całymi klasami. Zajęcia oczywiście są prowadzone w godzinach porannych, żeby to było jasne. Natomiast jeśli ktoś się zainteresuje i chciałby indywidualnie na taki cykl przyjść z jakąś mniejszą grupą, no to również zapraszamy, ale oczywiście...
1: Tych najaktywniejszych.
2: Tak, ale oczywiście kierujemy to do szkół i także do rodziców, żeby zachęcili szkoły. A nauczyciele, żeby zachęcili dyrekcję. Więc powiem może jeszcze o tych klasach filmowych. To jest cykl 3-letni. Tutaj uczymy o języku filmowym. Realizowane są może... Znowu przytoczę kilka tematów, bo myślę, że to najlepiej oddaje charakter. I tutaj właśnie mamy taki temat, jak początki kinematografii. Oglądamy Gorączkę Złota, oglądamy Deszczową Piosenkę, ale oglądamy też Pulp Fiction i uczymy się o języku filmowym. Grand Budapest Hotel opowiada o stylu filmowym. Mamy zajęcia z producentami, na przykład oglądamy film Wieża Jasny Dzień i producentka Dorota Szlajs opowiada o rynku filmowym. Oczywiście nie pomijamy tutaj kina dokumentalnego, tutaj akurat... zajęcia zawsze prowadzi dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego i która również koordynuje Festiwal Millennium Docs Against i mamy zajęcia o kinie dokumentalnym. Zabieram całą przestrzeń. Ale bo chciałam tu przejść jeszcze do Akademii Dokumentalnej, jakoś tak sobie to połączyć, bo mamy też cykl Akademii Dokumentalnej, który wiąże się również z naszą współpracą z Against Gravity i z tym, że dzieje się u nas Festiwal Millennium Docs Against Gravity, czyli największy festiwal kina dokumentalnego w Polsce. I to jest cykl jedyny w Polsce, cykl oparty wyłącznie na filmach dokumentalnych. I też co roku proponujemy tutaj nowe filmy, również są oczywiście, jest to w formule prelekcji filmu, a później rozmowy. I tutaj bardziej są to tematy geopolityczne, polityczne. Oglądamy na przykład filmy o tym, o szkole w głębokiej Rosji podczas tego, jak eskalowała wojna i nauczyciela, który nagrywał wideo z uczniami o zachodnim wybrzeżu, ale też o dojrzewaniu na podstawie filmu Bug Boy, którym zaczynamy cykl, na który serdecznie też zapraszamy.
3: Tak.
1: Przestrzeń dla ciebie teraz.
3: Nie zostało cykli do omawiania.
1: Nie, może zamiast cyklu powiedzmy, jak znaleźć te wszystkie informacje.
3: Tak, wszystko jest dostępne na naszej stronie internetowej, stronie DCF-u. Każda wyszukiwarka na pewno ją znajdzie, gwarantuję. Zakładce edukacja, jest tam oczywiście bardzo dużo w tym rozwijanym menu pozycji, ale nie należy się obawiać, jeśli ktoś ma wątpliwości albo ma po prostu konkretną grupę wiekową, konkretną klasę albo konkretną osobę, która by chciała przyjść, wystarczy napisać do nas maila i na pewno odezwiemy się z konkretną propozycją, co jest dostępne, no i gdzie są jeszcze miejsca, ponieważ nie na wszystkie terminy mamy wolne siedzenia, ale zawsze jesteśmy elastyczni i kto wie, nawet tutaj w tym momencie tworzymy dodatkowe pokazy. Tak, jeśli są chętni, to
1: ja sama tutaj też takie z mojego doświadczenia, moje dziecko akurat uczęszcza na ten cykl dla przedszkolaków.
2: Jest cały zadowolony.
1: Tak, tak, jest bardzo zadowolony. Przedszkole zresztą całe uczęszcza i naprawdę polecam z serca. Są to naprawdę wartościowe pozycje, nie są to długie jakieś bajki, tylko takie mniejsze animacje, jest zawsze komentarz jakiś, jest przestrzeń na pytania, więc...
2: Dlatego właśnie mówię o tych cyklach, znaczy mamy to podzielone na cykle, które są różne, żeby dostosować to do grupy wiekowej, do zainteresowań. Też przecież wiemy, że licea mają różne profile, więc być może ktoś będzie bardziej zainteresowany. Różne profile, ale też różne, znowu to słowo, problemy mamy też.
1: Wyzwania.
2: Wyzwania i problemy. Mówię to też w kontekście cyberbezpieczeństwa, bo tutaj mamy lekcje cyberbezpieczeństwa, mamy też program skierowany do nauczycieli, gdzie nauczyciele mogą przejść takie bezpłatne szkolenia. Jest to po drugiej stronie ekranu, filmowe lekcje cyberbezpieczeństwa, projekt, który dostał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji. Jeszcze do tego, co Marcin mówił, te wszystkie nasze działania są pod zbiorczym hasłem DCF Edukacja, także jak to wpiszecie i na stronie www.dcfwrocław.pl edukacja, wszystkie te informacje są.
1: Bardzo wam dziękuję, gorąco zachęcamy do tego, żeby odwiedzać kino jak najczęściej, konfrontować się z tymi różnymi wyzwaniami na ekranie, z którymi też możemy rezonować w jakiś sposób, no i to zawsze będzie dodatkowo opakowane właśnie w ten komentarz taki ekspercki, można powiedzieć.
2: Komentarz, a nawet zajęcia, powiedziałabym, warsztaty i dyskusje i rozmowy, nie tyle komentarz.
1: No właśnie, to jest złe słowo. Właśnie dyskusje, rozmowy, to będzie bardzo takie szerokie, głębokie doświadczenie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę ze mną. Katarzyna Mac, Marcin Kochel z Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Dziękuję.
0: Przystanek Kultura.

42 minuty po godzinie 10 trwa 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Na miejscu są dziennikarki Radia Rodzina Ilona Baran i Natalia Wójcik. Pracują nieprzerwanie, rozmawiając na ważne tematy i między innymi za chwileczkę usłyszymy o tym, jak kopalnia Wujek przekształci się prawdopodobnie w centrum kosmiczne. Kopalnia Wujek w Katowicach ma zostać zlikwidowana, a jej podziemia mogą zyskać drugie kosmiczne życie. Tym razem jako poligon testowy technologii kosmicznych Politechnika Śląska rozpoczyna studium wykonalności projektu Centrum Badań Kosmicznych, które pozwoliłoby zachować część miejsc pracy i wykorzystać unikatowe w skali Europy warunki panujące pod ziemią. O tym wszystkim usłyszycie już za chwileczkę, za kilka minut o godzinie 10.45. Zapraszam na tą relację, a rozmowa właśnie została zarejestrowana podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Bądźcie z nami.

0: Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej.
1: Wiemy, że kopalnia Wujek ma zostać zlikwidowana, zamknięta, ale wiemy też, że Politechnika Śląska ma na to sposób. Jak? Ma pomysł na to, co w niej zrobić. Jaki?
0: Jest taki pomysł. On jest jeszcze w fazie takiej bardzo, bardzo rozwojowej, ale z drugiej strony już mocno zaawansowanej, dlatego że jesteśmy na etapie rozpoczęcia studium wykonalności. Chcielibyśmy wykorzystać ten teren, bardzo unikatowy, chyba niepowtarzalny w Europie co najmniej, i także wykorzystać te osoby, które tam są zatrudnione. Pewnie nie uda się wszystkich, ale jednak tam jest naprawdę wiele kompetencji zgromadzonych, i zaproponować utworzenie takiego centrum badań kosmicznych. Dlatego, że jest to bardzo unikatowy obszar. Same szyby można wykorzystać jako wieże swobodnego spadku. Natomiast ten teren pod ziemią jest absolutnie unikalny i zbliżony swoimi właściwościami do warunków, jakie panują w kosmosie. Może nie samej przestrzeni kosmicznej, ale właśnie na Księżycu. Czyli tam, gdzie teraz świat sięga, gdzie chcemy także jako Polska się zaznaczyć, Politechnika Śląska zajmuje się przemysłem wydobywczym, ale także i technologiami kosmicznymi od wielu, wielu lat. Mamy 10 studenckich kół naukowych, łącznie chyba około 1000 studentów. W związku z tym bylibyśmy w stanie zaproponować bardzo wiele, oczywiście też nie samodzielnie, ale mamy i uczelnie partnerskie i w regionie, ale także uczelnie w ramach Sojuszu Europejskiego Eureka Pro, którym teraz obecnie kierujemy. To jest 9 uczelni z 8 krajów świata. To są wszystkie uczelnie, które funkcjonują na terenach byłych pogórniczych. I wspólnymi siłami wydaje się, że bylibyśmy w stanie ten teren dobrze wykorzystać, a jednocześnie też zachować wiele miejsc pracy.
1: To ja mam pytanie o warunki, które panują pod ziemią. W jaki sposób one są podobne do tych, które są w kosmosie? I jak można to wykorzystać?
0: Tak, przede wszystkim są to warunki bardzo izolowane, czyli tutaj nie ma zakłóceń elektromagnetycznych z jednej strony. Z drugiej strony jest to pył, który jest zbliżony do pyłu kosmicznego, czyli pył bardzo ścierny. To są również takie kwestie związane z tym, że nie ma systemów łączności. Nie ma systemów sięgających do tych pokładów geosatelitarnych, czyli jeśli na przykład roboty potrafią sobie poradzić w warunkach podziemnych, to jest duże prawdopodobieństwo, że potrafią sobie także poradzić w warunkach na przykład właśnie księżycowych.
1: Czy powiedzmy mikroklimat, który panuje w kopalni, on jest w jakiś sposób podobny do tego?
0: No nie w 100%, dlatego że w kosmosie oczywiście nie ma grawitacji, prawda? Tak więc tak samo kwestia wilgotności jest inna, ale no idealnych warunków nie odtworzymy. Właśnie chodzi o to, żeby wykorzystać te warunki, które tam są, dlatego że one są już niepowtarzalne.
1: Czyli możemy powiedzieć, że jest możliwość testowania warunków kosmicznych pod ziemią?
0: Tak, przynajmniej części tych warunków kosmicznych. Testowanie tych technologii jest zdecydowanie tańsze niż wysyłanie urządzeń na przykład w kosmos, które potem się okaże, że z różnych powodów na przykład nie funkcjonują, nie zachowują się tak, jak było to oczekiwane. To są koszty po prostu gigantyczne.
1: Co konkretnie mogłoby być testowane w tych podziemiach kopalni?
0: Właśnie chociażby systemy komunikacji, systemy rozpoznawania, to są także systemy robotyczne, to są także łaziki, to jest także kwestia wydobywcza, dlatego że my chcemy także sięgać do kosmosu, do Księżyca, czy docelowo także pewnie i Marsa, ponieważ tam są ukryte wyjątkowe pierwiastki. Do nich się trzeba oczywiście dostać, bo one są nie na powierzchni, tylko także pod powierzchnią. W związku z tym warunki wydobywcze, które jesteśmy w stanie stworzyć w tych terenach pogórniczych, one w tym sensie są na pewno najbardziej zbliżone do warunków pozaziemskich.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.

0: Rosyjski atak na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne. Amerykanie robią wyjątek dla Polaków i Węgrów. Chodzi o wizy. Przygotowania Francji do przyjęcia papieża. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. To kolejne uderzenie Moskwy na Ukrainę. Tomasz Orchowski.
1: Od prawie dwóch tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na trzy dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach.
2: Chcieli pobieżać w parking.
1: To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trząsł. Nasz samochód całkowicie spłonął. Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań. Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry.
0: Zmieniamy temat. Władze Stanów Zjednoczonych wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów. Wizy będą wydawane w placówkach w Polsce i na Węgrzech. Jak wynika z doniesień agencji Reutera, Biały Dom jednocześnie polecił utrzymać wprowadzoną w sierpniu przerwę w rozpatrywaniu tego typu wiz dla obywateli innych krajów na całym świecie. Wizy imigracyjne umożliwiają zwykle legalną pracę i długoterminowy pobyt w Stanach Zjednoczonych. Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników nie był to łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej. Chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość samych zbiorów.
3: Ja jestem niedużym gospodarzem, ale tu można sobie wyobrazić skalę. Jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy.
4: 30% mamy plony mniejsze, nie?
0: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które być może pozwolą choć częściowo odrobić straty.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Trwają przygotowania do papieskiej wizyty we Francji. Organizatorzy czuwania młodzieży na stadionie Stade de France poinformowali, że podczas nabożeństwa zostanie wystawiona święta tunika Chrystusa, przechowywana w pobliskiej bazylice, zaś Leon XIV będzie pierwszym papieżem w historii modlącym się przed tą relikwią. Więcej na ten temat ksiądz Łukasz Bankowski z Vatican News.
6: Przewiezienie tuniki na stadion sportowy, na którym wraz z papieżem będzie się modlić 80 tysięcy osób, to wydarzenie bez precedensu. Po pierwsze dlatego, że na widok publiczny jest ona wystawiana jedynie raz na 50 lat, a także przy okazji najważniejszych jubileuszy, takich jak niedawny Rok Święty czy 1700-lecie Soboru Nicejskiego. Po drugie, z tego względu, że zaledwie kilka razy w historii zdarzyło się, by relikwia opuściła bazylikę, w której jest przechowywana.
0: Według ostatnich informacji podczas wizyty papieża Leona XIV w Paryżu w dniach od 25 do 26 września weźmie udział około 1,5 miliona osób.
7: Cztery minuty po godzinie 11 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno, ale słońce przedziera się przez te chmury, przynajmniej tutaj na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Skąd nadajemy? 21 stopni we Wrocławiu. Aktualnie temperatura rośnie. Możemy spodziewać się takich okienek deszczowych w ciągu dnia, nie tylko we Wrocławiu, ale na terenie całego województwa. Ciśnienie atmosferyczne jest, można powiedzieć, dramatycznie niskie. Wskazana jest kolejna filiżanka kawy.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Pięć minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim i już za chwilę, 10 minut po godzinie 11, porozmawiamy o Dolnośląskim Festiwalu Nauki tegorocznej edycji. Co będzie nas czekało w tym roku? Czym w ogóle jest Dolnośląski Festiwal Nauki? Bądźcie z nami.

0: 11:10 na zegarach zgodnie z zapowiedzią. Teraz przeniesiemy się w świat nauki, ale nie dosłownie. Jest ze mną już w studiu profesor Marta Sochocka, koordynatorka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Udało się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I porozmawiamy o zbliżającym się Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Być może dla niektórych z naszych słuchaczy jest to już znana inicjatywa, ale dla niektórych niekoniecznie. Dlatego na początku zapytam, co to w ogóle jest Dolnośląski Festiwal Nauki?
1: Drodzy Państwo, ponieważ jest to 29. edycja, w przyszłym roku będziemy mieli jubileusz, czyli już praktycznie od 30 lat bardzo aktywnie festiwal działa i z każdym rokiem się rozrasta. Na początku były to mniejsze inicjatywy polegające na popularyzacji nauki. W tej chwili jest to przedsięwzięcie ogromne, które obejmuje nie tylko Wrocław, ale wszystkie miasta, praktycznie wszystkie miasta większe w naszym regionie. Jest skoncentrowany na popularyzacji nauki w każdym, absolutnie każdym możliwym sposobie, w każdej możliwej opcji. Zaangażowani są w to naukowcy, uczelnie wyższe ze wszystkich dziedzin naukowych. Medycyna, nauki ścisłe, humanistyczne, do wyboru, do koloru. Program jest bardzo obszerny, są w nim zarówno wykłady, jak i pokazy, warsztaty, wycieczki. No myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.
0: No właśnie chciałam zapytać o to, kto może wziąć udział w festiwalu.
1: Wszyscy, zapraszamy wszystkich. Im więcej nas będzie, tym lepiej. Co więcej, zakres tematyki i to, co tam się dzieje, to są rzeczy, których na przykład czasami nie wiemy, bo powiedzmy są to działania profilaktyczne. Działają z nami różne fundacje, medycy właśnie z Uniwersytetu Medycznego, są z nami naukowcy, którzy dzięki którym zgłębimy tajniki nauk ścisłych, fizyki na przykład, ale też są pasjonaci organizujący wycieczki, opowiadający legendy wrocławskie, czy przedstawiający chociażby budynki sakralne we Wrocławiu, o których może nie wiemy, a mamy bardzo dużo tych kościołów, więc to jest ogromny zakres działań, który jest i zarówno dzieci malutkie, takie przedszkolne, znajdą coś dla siebie, jak i osoby dorosłe.
0: Jak wygląda tegoroczny program, co go odróżnia od tej poprzedniej edycji?
1: Myślę, że start, ponieważ w tym roku start jest na Placu Solnym. To jest doskonałe miejsce, do którego możemy dotrzeć w bardzo prosty sposób, więc liczymy na to, że to miejsce przyciągnie nawet nie tylko naszych mieszkańców, ale być może turystów. Dzięki temu informacje o festiwalu troszkę wyjdą dalej, a tego właśnie chcemy, żeby coraz więcej osób się o nim dowiedziało. Jest to edycja, tak jak mówiłam, z roku na rok coraz większa, więc coraz więcej mamy tej oferty. My również w Instytucie staramy się chociażby organizować więcej rzeczy dla małych dzieci, warsztatów, bo ciągle mamy zapytania, czy maluszki mogłyby też wejść do tego świata nauki i zobaczyć, jak wygląda Instytut Naukowy. Więc myślę, że to są takie główne punkty, które sprawiają, że z roku na rok jest coraz lepiej. No, kulminacja pewnie będzie w przyszłym roku na ten jubileusz.
0: Zatrzymajmy się tutaj, bo chciałam właśnie zapytać, co przygotowaliście dla rodzin z dziećmi w tym roku?
1: Jeśli chodzi o miasteczko naukowe, to każda uczelnia wystawia się, o tak powiem kolokwialnie, z albo jakimiś eksperymentami, albo zadaniami do zrobienia, możliwością zdobycia nagród. Ja pamiętam, że były edycje, gdzie można było zrobić przegląd zębów.
0: Tak, ja słyszałam o tym przeglądzie zębów wśród wielu osób, że cieszy się ogromnym powodzeniem.
1: Tak, no
0: i że można dostać małe pasty, dzieci się bardzo cieszą.
1: Tak, dzieci były zachwycone. Moja córka w ubiegłym roku na Wydziale Chemii Politechniki robiła jakieś eksperymenty kolorowe, coś tam tworzyła. Starszy syn na przykład zatrzymał się przy stoisku AWF-u, ponieważ mierzono tam, ważono, płaskostopie sprawdzano, BMI i takie, tego typu rzeczy związane ze sprawnością i zdrowiem. Wiem, że były jakieś zawody boksu, wiem, i to właśnie też dzieci w tym uczestniczyły, także z mikrobiologii odciskamy palce, zobaczymy, co nam tam wyrośnie, czy mamy te ręce czyste, czy jednak niedomyte do końca. No i pokazy, myślę, naszych służb mundurowych też się cieszą zawsze popularnością u dzieci. Drony, sprzęt, którym się posługują.
0: A jak wygląda kwestia udziału w wydarzeniach? Czy na wszystkie trzeba się zapisywać? Czy są darmowe?
1: Nie. Nie. Miasteczko oczywiście jest otwarte dla wszystkich w najbliższą sobotę już na Placu Solnym od godziny 10. Natomiast jeśli chodzi o te rzeczy, które się dzieją na uczelniach, to najlepiej jest to sprawdzić w programie na stronie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, bo część rzeczy wymaga zapisów, na przykład warsztaty, jeśli mają ograniczoną ilość osób. Wykłady w większości są bez zapisów, bo są w aulach albo w takich większych salach. Ale proponuję właśnie na stronie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w zakładce program wpisać sobie, znaczy sprawdzić, co nas interesuje, czy nauki ścisłe, czy medyczne, i cały program jest online dostępny.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, gdybym miała pani polecić jakieś jedno konkretne wydarzenie, na przykład rodzinie z małym dzieckiem, bo myślę, że nas słucha dużo rodzin, to co to by było? Pewnie miasteczko naukowe, czy coś innego?
1: Tak, no zdecydowanie, dlatego że w zależności od preferencji, każdy tam znajdzie coś dla siebie. Gdybym miała tak punktowo wybierać, to mogłabym się zasugerować na przykład tym, z czego się cieszyły moje dzieci, a tam jest taka namiastka wszystkiego. Mhm. I nawet, powiem więcej, jeśli tam pójdziemy i okaże się, że dzieci są bardzo zainteresowane chemicznymi eksperymentami, to wtedy warto na przykład zobaczyć na stronie Politechniki, czy nie mają przypadkiem jakichś warsztatów chemicznych dla takiego małego chemika, prawda?
0: Dobrze, ja teraz podkreślę tylko, że to jest 29. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i odbywa się do 19 września tutaj we Wrocławiu. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o cały region? To jest taka sama rama czasowa?
1: W regionie wszystko się będzie kończyło z końcem października, czyli praktycznie co tydzień zmienia się miejsce, w którym jest organizowany festiwal. I tak jak wspomniałam, wszystkie większe miasta typu Legnica, Zgorzelec, Wałbrzych, Dzierżoniów i wiele, wiele więcej jest zaangażowanych, i tam dzień lub dwa, w zależności od tego, jak duże jest miasto, jest mnóstwo tych wydarzeń, które praktycznie przez cały dzień się odbywają.
0: Przypomnijmy, że miasteczko naukowe to najbliższa sobota, Plac Solny, godzina...
1: Od 10.
0: Od godziny 10. Warto odwiedzić na pewno nie tylko z małymi dziećmi, ale tak w ogóle. I tam może zainspirować się do tego, żeby zgłębić naukę w nietypowy sposób. Warto też odwiedzić stronę Dolnośląskiego Festiwalu Naukowego, przekonać się, że program naprawdę jest bogaty. Mówimy tutaj dużo o naukach ścisłych, ale też będzie spotkanie na pewno z językiem, z naukami humanistycznymi, ze społecznymi, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ze mną w studiu profesor Marta Sochocka, koordynatorka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za to przybliżenie nam tej odsłony tegorocznej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: No i zapraszamy.

To Warius Manx na antenie Radia Rodzina. 32 minuty po godzinie 11. To czas, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022. Czekamy także na wasze wiadomości SMS-owe z intencjami. Możecie je nieprzerwanie wysyłać do naszej bramki SMS-owej, wybierając numer 71 48, a treść wiadomości poprzedzając słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Już teraz zmieniamy troszeczkę kierunek muzyczny na antenie. Pojawi się więcej piosenek chrześcijańskich. Teraz zaczynamy od Magdy Anioł.

Minęła 11.45. Rozpoczynamy intencje na antenie Radia Rodzina. Zapraszamy do tego, by łączyć się z nami telefonicznie. Wystarczy wybrać numer 71 322 20 22 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Wiadomość wysyłamy na numer 7148, a jej treść poprzedzamy słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Mamy pierwsze dzisiaj połączenie, słuchamy, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam, żeby Bóg pomógł mi, czy mnie ma być reanimacja i wyszedł jeszcze raz z Jezusem. Proszę Boże, Ojca Jana Pawła i Kubę Wyspanie Siódemą, bo potrzebuję. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy.

0: Jest z nami kolejny słuchacz, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże, zastępcę Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martynki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wiele łas Bożych za modlitwę w zastępstwie świętego Krzysztofa za nas kierowców, a zwłaszcza Pani Marii z parafii Szkotne. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżującym. Jestem Pani bardzo wdzięczny i pamiętam o Pani codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham Was od 13 lat niemal codziennie, jeśli tylko czas na to pozwoli. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy.

Zaglądamy do bramki SMS-owej, a tam pierwsze SMS-y o radość życia wiecznego dla Izabeli, Heleny, Małgorzaty, za zmarłych z rodziny i za duszę w czyśćcu cierpiące.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja dziś chciałam bardzo prosić o modlitwę za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, z rodziny mego męża, za wszystkich ciotek, wujek, a szczególnie za moją babcię Karolinę Czalatkę, która tak dawno już nie żyje, ale ona mnie wychowywała na Sybirze i mnie przywiozła do Polski. Bóg jej zapłać, niech Pan Bóg daje za to tam. Matka Boska jej zrobi miejsce koło siebie. I chciałam pozdrowić Was wszystkich, pracowników Radia Rodzina i wszystkich słuchaczy, aby zawsze w nas była radość, aby Duch Święty oświecał nasze umysły radości, by nigdy nas nie zagasła ta dobroć ludzka, żeby była między ludźmi, tak jak była kiedyś dawniej, żeby nie zaginęło to wszystko. Szczęść Boże i pozdrawiam teraz jeszcze. Z Panem Bogiem i do usłyszenia.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. To czas wspólnej modlitwy. Nasi słuchacze mogą łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy pod numerem 71 322 2022. Możecie także SMS-owo wysyłać do nas swoje intencje. Kierujcie je na numer 71 48. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencje.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałabym się modlić o pokój na całym świecie, o zdrowie i błogosławieństwo dla całej mojej rodziny, dla wszystkich zmarłych, o radość nieba, za dusze w czyśćcu cierpiące, o jedność w naszej ojczyźnie i w naszych rodzinach i za wszystkich młodych, którzy się spotkają z papieżem, żeby to spotkanie było owocne, żeby z niego wynieśli jak najwięcej. O wszystkich potrzebujących pomocy, żeby zawsze ktoś stanął na ich drodze. Mateńko, nie opuszczaj ich. No i za nasze ukochane Radio Rodzina. Dziękuję, że jesteście. Jeśli mogę, to zawsze was słucham. Jesteście wsparcie dla nas, naszą pomocą. Za wszystkich redaktorów, o zdrowie, błogosławieństwo dla was i o błogosławiony tydzień dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. My również życzymy błogosławionego tygodnia. Dziękujemy za te intencje. Przyłączamy się do nich.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałem dzisiaj prosić o modlitwę w intencji osób chorych, osób samotnych, osób bezdomnych, w intencji dusz w czyściu cierpiących oraz intencji naszej ojczyzny o jej pomyślność. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękujemy za pozdrowienia. My również pozdrawiamy i przyłączamy się do tych wszystkich intencji.

Napłynęła do nas kolejna wiadomość z intencjami o łaskę uzdrowienia fizycznego i duchowego syna Wojtka, właściwego wyboru drogi życiowej. Panie, Ty się tym zajmij.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Bardzo, bardzo proszę o modlitwę za Asię, która wczoraj miała swoje urodziny, o Boże błogosławieństwo oraz o zdrowie dla jej ukochanej mamusi, babci i cioci oraz dla kochanej mamusi Justysi o zdrowie. I błogosławieństwo dla wszystkich Państwa redaktorów naszego kochanego Radia Rodzina, wszystkich słuchaczy i dla wszystkich ludzi bezdomnych i osób, które im pomagają o siłę. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Proszę nie płakać. My przyłączamy się do tych wszystkich intencji. Modlitwa potrafi działać cuda, jak wiemy. Dobrego dnia i bardzo dziękujemy.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. W modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, błogosławieństwo Boże, o potrzebne łaski, mądrość, dary Ducha Świętego, o bezpieczeństwo, o szczęśliwą podróż dla Marty, o bezpieczeństwo dla Kuby. Modlić się też chcemy o to, żeby Marta dobrą pracę znalazła. W modlitwie też polecamy wszystkie nasze sprawy, które nosimy głęboko w sercu. Chcemy się też modlić w intencji naszych dobroczyńców, tych, którzy nas wspierają w jakikolwiek sposób, o Boże błogosławieństwo dla nich. Liczę też, polecam wszystkich podróżujących, kierowców, o bezpieczne dotarcie do celu. Chcemy też modlić się w intencji zmarłych z naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. A także modlitwie polecamy wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji. Pozdrawiamy.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Ważna umowa w sprawie obronności podpisana. Zajmował się transportem krwi pomimo zakazu prowadzenia. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Polska podpisała kolejną umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Jej znaczenie dla obronności kraju podkreślał wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Podpisaliśmy kolejną, szóstą już umowę FMF dotyczącą finansowania zbrojeń dla polskiej armii, gwarancji kredytowych udzielanych nam przez rząd Stanów Zjednoczonych, wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który też będziemy kontraktować. F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać 2 lata temu na 10 miliardów dolarów. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara.
0: Dzisiejsza umowa opiewa na 4 miliardy dolarów. 4 zakazy prowadzenia, w tym dożywotni. W ręce katowickich policjantów padł 36-latek, który wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu. Jak się okazało, pracował jako kierowca w prywatnej firmie zajmującej się transportem krwi, informuje Dominik Michalik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: 36-latek usłyszał zarzut niestosowania się do sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, działając w warunkach recydywy. Podczas prowadzonego postępowania katowiccy policjanci wyjaśnią również, w jakich okolicznościach 36-latek został zatrudniony w firmie zajmującej się transportem krwi oraz na jakich zasadach wykonywał tam swoje obowiązki jako kierowca.
0: Decyzją sądu mężczyzna został już tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu do 5 lat więzienia. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w warunkach recydywy, kara może zostać zwiększona nawet o połowę.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Arcybiskup Andrzej Przybylski zawierzy dziś Maryi duchowieństwo i wiernych archidiecezji katowickiej. Będzie to ostatni akcent 6. pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin do Lourdes. Człowiek chory, niepełnosprawny czy po prostu starszy jest w Lourdes w centrum uwagi, jest zaopiekowany i bezpieczny, podkreślają uczestnicy pielgrzymki i zwracają uwagę, że jest to niezwykła sytuacja w dzisiejszym świecie.
4: W tym świecie, gdzie teraz stary i chory człowiek jest jakby odsuwany na bok, jest tak jakby traktowany jakby coś gorszego, to tutaj właśnie jest ten człowiek na pierwszym miejscu. Tu wszyscy jakby ustępują mu miejsca, chcieliby wszyscy pomagać przy tych wózkach. Pytają się, czy coś trzeba pomóc, czy coś trzeba zrobić. Więc nawet no po prostu ja jestem zdziwiona, bo tego w świecie się normalnie nie widzi.
0: W pielgrzymce uczestniczy ponad 190 osób, nie tylko z terenu archidiecezji katowickiej, ale też innych regionów Polski.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Michał Waszkiewicz na ten temat.
5: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8. miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Ousmane Dembélé, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów. To także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kylian Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego.
0: Niektórzy liczą po cichu na 9. złotą piłkę dla Leo Messiego. Laureata wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatu. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Reklama.
9: To
6: Zmienia się, to prawda. 26 minut po... 26 minut patrzę na temperaturę i mówię 26 minut. 14 minut, drodzy Państwo, po godzinie 12. Dziś mamy środę, 9 dzień września, a 26 stopni faktycznie na termometrach jest. Wiatr wieje do 20 km na godzinę. Cieplej już dziś nie będzie. Późnym popołudniem pojawią się gęste chmury na niebie i od 17 niestety możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jutro temperatura już tak nie będzie nas rozpieszczać, tylko można powiedzieć 19 stopni, nad ranem 7-8, to już chłodno, za to jutro nie powinno padać. Natomiast jeśli chodzi o przyszły tydzień i weekend, temperatury w okolicach 20-21 stopni, czyli taka wrześniowa norma. Jill Scott i kawałeczek Golden na początek tej godziny. Maciej Stajniak, zapraszam.

Oj, lata jak łopata, 29 minut po godzinie 12, jak nie było internetu. Wciąż mogę jeszcze powiedzieć, w końcu mieszkam na wsi. Takie pomówionka, takie ploteczki mogą dużo krzywdy porobić ludziom naprawdę i wciąż cały czas. A wiesz, że tamta jest tam, a wiesz, że ta podobno. No co pani nie powie? I pod sklepem ja widzę, jak takie panie sobie zrobiły zakupy i tak z pół godzinki jeszcze, albo na spacerku z pieskiem i cały czas tylko bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I to tylko tak tylko na ciebie patrzą, mówisz, o kurde, o mnie chyba mówią. No w każdym razie pamiętajmy o tym, że słowa też potrafią ranić bardzo mocno jak noże i żeby troszeczkę uważać o tym, co się mówi, czy na pewno się wierzy, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, czy to komuś przynosi dobro, czy tylko może coś się niemiłego. Więc dwa razy warto się zastanowić nad tym, co powiemy, no i też zastanowić się nad tym, co usłyszeliśmy i czy to aby na pewno właśnie prawda, czy może jednak z języka na język coś przeplatane trzy po trzy i kłamliwe jakieś oszczerstwa niepotrzebne. A później odkręcić to trudno, bo niesmak pozostaje i kłopoty same. Daria Zawiałów, Maciej Stajniak, to Maciej Stajniak mówi, a Daria Zawiałów będzie śpiewać. O, tak się umówmy.

Mysłowicz sobie pograł na antenie Radia Rodzina. 12 minut i będziemy mieli godzinę 13. Teraz powiem wam historię, która kompletnie Polakom nie mieści się w głowie. Takie mam przynajmniej wrażenie. Przenosimy się jednak do Japonii, państwa kwitnącej wiśni, gdzie jednak myśli się troszeczkę inaczej. Otóż wyobraźcie sobie, że jedziecie autostradą gdzieś, powiedzmy, w stronę Krakowa. Autostrada podobno płatna, mamy najdroższe autostrady na świecie, bo czemu by nie? No i okazuje się, że bramki są otwarte i można jeździć za darmo, bo coś się zepsuło. No to sobie jeździmy, prawda, za darmo i mówimy ha, ha, ha, ale fajnie, za darmo przejechaliśmy. I wyobraźcie sobie, że na przykład przejechaliście taką autostradę i nadzorca tejże autostrady wygłosił taki komunikat, że no, mieliśmy awarię i bardzo proszę osoby, które korzystały w tym czasie z autostrady i przejechały za darmo, żeby zapłaciły tą zaległą opłatę. No to ha, ha, ha, ja nie jechałem, na pewno nie. No taka prośba tylko po prostu była. No to myślę, że u nas by się nie uzbierało zbyt wielu chętnych, natomiast dokładnie taka sytuacja była w Japonii, słuchajcie. System zbierania opłat przestał działać na 2 doby, bramki stały otwarte i po usunięciu tejże usterki właśnie władze poprosiły o zapłacenie tych zaległych opłat. I wiecie co? 24 tysiące ludzi zapłaciło. Tak po prostu, bo trzeba. Jednak trochę do Japonii nam jeszcze brakuje. Paul Simon teraz na naszej antenie.

0: Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie sprawdzą nasz kraj pod kątem lokalizacji potencjalnych baz. O polskich uroczystościach dożynkowych nie zapomniał dziś papież. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Warszawa i Waszyngton podpisały właśnie nową umowę na pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów, czyli ponad 14 miliardów złotych. Pakiet jest nazywany amerykańskim sejfem. To preferencyjne finansowanie gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, a uzyskane pieniądze zostaną wydane na amerykański sprzęt wojskowy, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę. Nie ukrywam, że pewnie będziemy o takim finansowaniu rozmawiać jeszcze nie raz.
0: To już kolejna umowa podpisana w ramach amerykańskiego programu. Jego wartość dla Polski zbliża się do 20 miliardów dolarów. Jutro i pojutrze Amerykanie mają wizytować Polskę w celu przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA. Mówił o tym dziś wiceszef resortu obrony Paweł Bejda. Dodał, że jest to rekonesans, który zapoczątkuje poważne rozmowy o liczbie stałych baz i zależy to wszystko od planów operacyjnych NATO. O polskich uroczystościach dożynkowych nie zapomniał papież. Leon XIV nawiązał do tego podczas dzisiejszej audiencji generalnej, zwracając się do Polaków, a szczegóły zna Piotr Kowalczuk z Vatican News.
2: Leon XIV powiedział, że w tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
3: Affidiamo al Signore il lavoro degli...
2: Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
2: Papież poświęcił katechezę Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Mówił o godności osoby ludzkiej, powierzonej odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową.
0: W dzisiejszej audiencji uczestniczyli licznie pielgrzymi z Polski, w tym z Rzeszowa, Lubartowa, Radomia, Mławy, Tomaszowa, Mazowieckiego, Szydłowa czy Warszawy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Powiedział, że ma bombę atomową w walizce. Kolejny żartowniś nie poleciał na urlop. Podczas odprawy biletowo-bagażowej pasażer lecący z Katowic do Turcji oświadczył, że w swojej walizce ma bombę atomową. To postawiło na nogi wszystkie służby, informuje Szymon Mościcki, rzecznik Śląskiej Straży Granicznej.
5: Jego bagaż sprawdzono pod kątem bezpieczeństwa, a także przy użyciu psa do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni. Ostatecznie okazało się, że bagaż jest bezpieczny, a mężczyzna chciał w ten sposób tylko zażartować. Ten żart nie rozśmieszył ani obsługi lotniska, ani funkcjonariuszy Straży Granicznej.
0: Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan samolotu lecącego do Antalii nie zezwolił mu na wejście na pokład. Od początku roku funkcjonariusze Straży Granicznej w Pyrzowicach interweniowali już 14 razy wobec pasażerów, którzy zdecydowali się na podobne żarty.
6: Najcieplejszy moment dnia właśnie w tej chwili, 26 stopni na termometrach, 4 minuty po godzinie 13, środa, 9 dzień września. Sporo chmur i ich będzie niestety przybywać. Słońce powolutku żegnamy. Od godziny 17 mniej więcej możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które przez jakiś czas będą nam niestety dziś towarzyszyć. Temperatura w nocy spadnie do 8 stopni. Jutro można powiedzieć tylko w ciągu dnia 19, ale za to ma pojawiać się chętniej słoneczko. Kolejne dni to temperatury w okolicach 20-21 stopni. Kate Bush na początek muzycznie w tej godzinie w Radiu Rodzina.

Mrs. Robinson, czyli Simon i Garfunkel dla nas grali i śpiewali. 14 minut po godzinie 13 na antenie Radia Rodzina. Czas na audycję dziś w kościele. Dziś będzie o pracy, wyjątkowej pracy, bo są poszukiwani ludzie, którzy chcieliby grać na organach. Szczegóły już za chwilkę w materiale. Natalii Wójcik, zapraszam serdecznie.

0: Ksiądz Igor Urban, dyrektor Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Możemy powiedzieć, że jest to szkoła, która jest w dwóch wymiarach. Szkoła muzyczna, która w sumie nie różni się niczym innym, gdy chodzi o poziom zajęć muzycznych od innych placówek edukacyjnych w tym kierunku, ale nie jest to zwykła szkoła muzyczna, bo ona jest nastawiona również na formację duchową i liturgiczną, bo przygotowuje szczególnych muzyków, czyli takich, których zadaniem jest służba w kościele, pomoc ludziom w modlitwie, śpiewem, pomoc ludziom również w medytacji muzyki liturgicznej.
1: Obecnie trwa rekrutacja do Metropolitarnego Studium Organistowskiego. Na jakim poziomie trzeba być, żeby zapisać się?
0: Słuchacze naszego studium są na bardzo różnym poziomie muzycznym. To znaczy my dostosowujemy się indywidualnie do osób, które przychodząc do nas nie znają jeszcze nawet nut, takie, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, natomiast mają poczucie rytmu, mają głos, pragną służyć Panu Bogu w ten sposób i takie osoby rozpoczynają, jak również osoby, które już posiadają wykształcenie muzyczne, ale nie są organistami, na przykład są pianistami, chcą zacząć grać na instrumencie organowym. I my do tych osób się dostosowujemy bardzo indywidualnie. Tak samo są przeróżne nasze parafie. Jest parafia wiejska i jest parafia katedralna czy bazylika. I my kształtujemy takich muzyków, którzy odnajdą się w przestrzeni archidiecezji i w małym kościele, i w wielkiej przestrzeni liturgicznej.

0: Nazywam się Monika Kraforska-Kamińska i jestem nauczycielem, wykładawcą w Metropolitalnym Studium Organistowskim już bodajże 17 rok. Znajdujemy się na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu, w sali Metropolitalnego Studium Organistowskiego. To jest nasza największa sala, w której znajduje się instrument piszczałkowy, oddany w 2022 roku. Organy firmy Zych z Warszawy. Jest to instrument mechaniczny o dwóch klawiaturach i pedale i 19 głosach, ale z tego są niektóre transmisjami, więc w sumie jest tych głosów 15.
1: A w tym momencie co tu się dzieje?
0: W tym momencie weszła pani na naszą lekcję z instrumentu, czyli z gry na organach. I na takiej lekcji uczniowie, słuchacze studium uczą się grania literatury organowej. Literatury, czyli utworów najwybitniejszych kompozytorów z różnych epok. Ja jestem wykładowcą czy profesorem od nauki gry na instrumencie, czyli na organach. Prowadzę też zajęcia z akompaniamentu liturgicznego. Natomiast nie biorę udziału w zajęciach teoretycznych, które odbywają się u nas w studium co 2 tygodnie. W soboty.
1: W tym momencie jesteśmy w trakcie lekcji. Jest z nami uczeń.
2: Karol Hołody.
1: I jaki utwór wykonuje pan w tym momencie, czy wykonywał pan zanim przyszłam? I jak przebiegają zajęcia z pana perspektywy? Czego się możecie tutaj dowiedzieć?
2: Aktualnie jesteśmy w trakcie nauki chorału Jana Sebastiana Bacha w Ozol i Schwlien in. Lekcje odbywają się co tydzień, trwają 45 minut i mamy osobne lekcje literatury organowej i osobne akompaniamentu, już takiego stricte akompaniamentu pod mszę.
1: Dlaczego przyszedł pan do studium organistowskiego?
2: Chciałem rozwijać swoje umiejętności. Byłem już organistą, takim samoukiem, nazwijmy to, przez wiele lat, właściwie od czasów liceum. Natomiast chciałem to i sformalizować, i jakby zdobyć więcej wiedzy i, no i z tego właśnie powodu.
1: Jeżeli chodzi o naukę w studium, jak pan ocenia?
2: Ogólnie bardzo wysoko, w sensie jeśli chodzi o poziom, no to wiadomo, jest on dostosowywany indywidualnie, więc jakby każdy, myślę, może czerpać z tego tyle, ile potrzebuje, ile chce, ile może tak naprawdę, więc zachęcam wszystkich do przyjścia do studium i tutaj wspólnej nauki.
1: To co, możemy poprosić o próbkę?

0: każdy z tych dźwięków był podparty impulsem powietrza.
1: Zdrowe.
2: Nazywam się Dominik Kozłowski i mam wielką przyjemność uczyć właśnie naszym studium organistowskim emisji głosu. Jest to o tyle istotny przedmiot, że organista musi też w większości przypadków śpiewać. I dobrze by było, żeby tak jak uczy się dobrze grać na zajęciach z organu, z akompaniamentu liturgicznego, tak dobrze by było, żeby też dobrze śpiewał. I właśnie tym zajmujemy się tutaj na emisji głosu, a więc zaczynamy od takich ćwiczeń ogólnoemisyjnych, a więc które mają nas nauczyć, gdzie umiejscowić głos, jak on ma się odezwać, jak on ma brzmieć, żeby brzmiał pięknie po prostu. To jest celem naszych zajęć, żeby głos brzmiał pięknie. A następnie przechodzimy do już czystej praktyki, a więc bierzemy pieśni kościelne, akurat najczęściej z tego okresu, który jest aktualnie. I nad nimi pracujemy, ponieważ każda pieśń to jest tak naprawdę mały utwór muzyczny i trzeba umieć go zinterpretować również głosem.
3: A jeżeli chodzi o to, jakie umiejętności powinien mieć organista, no pod kątem właśnie dykcji i śpiewu?
2: Niejednokrotnie udowadniałem tutaj na zajęciach właśnie moim uczniom, słuchaczom, że nawet samym śpiewem można bardzo dobrze poprowadzić lud w kościele i ich śpiewanie. I jest tutaj kilka takich kluczowych kwestii, a więc odpowiednia artykułacja spółgłosek, które muszą się pojawiać znacznie wcześniej, niż by się tak normalnie chciało. Też budowanie frazy, żeby jednak ten głos nie był, powiem tak kolokwialnie, łupiący każdą nutę, ale jednak prowadzący od początku frazy, jest jakaś kulminacja, rozwiązanie, więc tych rzeczy się uczymy. Też przede wszystkim doboru odpowiedniego tempa każdej pieśni. No jest tutaj dużo elementów, które trzeba rozważyć.

0: Co jest największym wyzwaniem dla Was w nauczeniu się poprawnej emisji?
1: No najtrudniejsza jest ta fizyczna część, jak ustawić rzeczywiście krtań, ponieważ to jest coś, co na początku jest bardzo trudne do kontrolowania, co często nie mamy w ogóle pojęcia, o czym nasi profesorowie mówią, jak nas tego nauczają, aczkolwiek po tygodniach, miesiącach, czasem nawet latach praktyki udaje się coraz bardziej nad tym panować, coraz bardziej to rozumieć i coraz bardziej to stosować.
0: Dzisiaj to rozśpiewanie pewnie było nieco krótsze, ale czy po zajęciach, gdzie nie ma mnie na zajęciach, czujecie zadyszkę?
2: No, czasami tak.
3: No, ja również czasami czuję.
0: Czyli wykładowcy dają wycisk.
2: Ale nie aż taki mocny.
4: Ale to dobrze.
5: Tak, trzeba podkreślić, że śpiewanie jest ciężką fizyczną pracą. Rzeczywiście ja to też często podkreślam, że trudno osiągnąć te efekty, o których my tutaj mówimy. No na przykład ja uczę się śpiewania już, nie wiem, z 10-15 lat i już ciężko mi nawet policzyć. Więc te mięśnie są zbudowane i zawsze to porównuję do siłowni, że tak jak te mięśnie, które podpierają nasz oddech, potrzebują pracy, tak samo dokładnie jak, nie wiem, biceps, triceps i tak dalej. Trzeba regularnie ćwiczyć i rzeczywiście wysiłku w to włożyć sporo.
0: A jak ocenia Pan pracę słuchaczy studium?
5: Myślę, że to, co tutaj robimy, to jest dobry początek procesu, który ma na celu rzeczywiście podniesienie poziomu wokalnego w naszych polskich kościołach, ponieważ wielu organistów podczas swojej nauki nie miało możliwości nauczenia się poprawnego śpiewania i nie zwracało się na to aż takiej uwagi, więc no uważam, że nasi słuchacze już w tym momencie naprawdę śpiewają bardzo przyzwyczajnie i są na dobrej drodze, że właśnie kiedy skończą studium, no to będzie przyjemnie posłuchać tego, co prezentują.

Nazywam się Mateusz Żegleń, jestem nauczycielem w naszym metropolitalnym studium organistowskim we Wrocławiu. W naszym studium organistowskim przede wszystkim przeprowadzamy zajęcia indywidualne z literatury organowej i na tych zajęciach nasi uczniowie uczą się wykonywać utwory organowe oraz nasz najważniejszy przedmiot, akompaniament liturgiczny, i podczas tych zajęć uczymy, jak muzycznie oprawić mszę świętą. Naszą naukę rozpoczynamy od zapoznania się w ogóle z podstawami zasad muzyki, z podstawami nauki gry na instrumencie. Tak naprawdę wielu kandydatów, zanim jeszcze rozpocznie naukę akompaniamentu liturgicznego, to uczy się jeszcze przez rok gry na fortepianie, żeby najpierw w ogóle zaznajomić się z czytaniem nut na pięciolinii, z układem klawiatury. I kiedy uczeń przejdzie przez ten proces, jest gotowy do poznawania takich podstaw akompaniamentu liturgicznego. I to jest też połączone z nauką zasad muzyki, z nauką harmonii. I wtedy też jednocześnie staramy się przekazywać naszym podopiecznym układ liturgii. Nasi podopieczni muszą poznać, jak liturgia wygląda, jakie prawa rządzą nabożeństwami, mszą świętą, jaki jest układ mszy świętej, z jakich ona elementów się składa. I później staramy się dołączyć do tego ten element muzyczny. Co, kiedy można wykonać, w jaki sposób powinno się to wykonać, a także, co jest bardzo ważne, organista nie tylko gra. Organista przede wszystkim prowadzi śpiew całego zgromadzenia, więc jak już organista nauczy się grać, to musi się jeszcze także nauczyć właśnie tym graniem prowadzić śpiew. I to jest wtedy właśnie ten tak zwany akompaniament liturgiczny. I to tutaj staramy się osiągnąć.

0: Tomasz Niestrój. Uczę tutaj w studium organistowskim we Wrocławiu od 2 lat. W tym momencie jesteśmy na lekcji z akompaniamentu liturgicznego. Przygotowujemy się do pełnienia funkcji organisty liturgicznego. Materiał zajęć obejmuje odpowiedzi mszalne, dialogi z celebransem i jak również akompaniament, harmonizacje organowe do pieśni kościelnych.
1: Jak przebiegają takie zajęcia?
0: Głównie to gra na organach, ale w materiale zajęć również przewidujemy takie zagadnienia jak prawodawstwo muzyczno-liturgiczne, rok liturgiczny i tym podobne.
1: Co to za instrument tutaj widzimy?
0: To jest instrument Józefa Cynara o trakturze pneumatycznej, który właśnie służy nam tutaj do celów dydaktycznych.
1: Z nami są również uczniowie studium.
2: Bartosz Więckowski.
3: I Michał Hawara.
1: Czy na co dzień macie coś wspólnego z grą na organach?
2: Gramy na organach. Ja przynajmniej od kilkunastu lat praktykuję na liturgiach grę.
3: Ja nie jestem aż tak doświadczony, aczkolwiek też powoli zaczynam posługiwać już w kościele moim parafialnym i bardzo się też cieszę, że mogę w studium rozpoczynać moją przygodę też z nauką gry na organach.
1: Jak trafiliście do studium organistowskiego? Dlaczego tutaj przyszliście?
3: No ja po maturze zastanawiałem się, co robić. Poszedłem na studia, rozpocząłem studia informatyczne, aczkolwiek przy okazji zainteresowała też mnie oferta studium. Dzisiaj jeszcze bardziej rozpowszechniona i na wszystkich portalach w internecie, na stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszamy. I jakoś tak napotkałem właśnie na Akademię Muzyczną. Nie wybierałem się, ponieważ to studia też dzienne, bardziej wymagające, a tutaj rzeczywiście możemy w wolnym czasie ćwiczyć, przychodzić, pobierać nauki u doświadczonych też praktyków, fenomenalnych nauczycieli i na zjazdach co 2 tygodnie w sobotę też uczyć się, rozwijać swoje umiejętności teoretyczne i w taki trochę bardziej luźny, aczkolwiek i tak bardzo przyzwoity sposób rozpoczynać lub kontynuować lub także coraz bardziej doświadczać się na stanowisku organisty.
2: A ja tak szukałem właśnie miejsca dla siebie, jak już wspomniałem, ileś lat już praktykuję grę aktywnie na organach i skończyłem tam kiedyś dawno temu szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Zaczynałem też dawno temu studium w mojej rodzinnej, może nie miejscowości, ale w moim rodzinnym województwie, ale z racji tego, że było dużo obowiązków maturalnych i innych, to wtedy zrezygnowałem, a teraz właśnie tak szukając tego miejsca, żeby polepszyć to swoje granie, żeby uporządkować to, co wiem, nauczyć się czegoś nowego, to właśnie tutaj z ofertą wyszło studium organistowskie i ta oferta wydawała mi się atrakcyjna. Poziom jest bardzo przyzwoity, można powiedzieć, że wysoki nawet.
3: Tak, zwłaszcza w ostatnich latach też dążymy cały czas, znaczy my jako uczniowie oczywiście do bycia coraz lepszym, a pedagodzy też ewidentnie widać, że rozwijają się i pedagogicznie, przybywają nowi pedagodzy. Dyrektor studium też stara się jak najbardziej tę ofertę rozwijać, uwszechstraniać, także ubogaca ją o wszelakie warsztaty. W tym roku mamy pierwszy raz od dawna warsztaty organoznawcze, a także różne koncerty są organizowane, abyśmy też mogli trochę praktyki skosztować.

0: zacznij jeszcze raz, zacznij wolniej, tak żeby nie zwolnić wtedy, kiedy z lewą ręką wchodzisz. Żeby utrzymać w jednym tempie. A jeszcze.
1: Praktycznie każdy może dołączyć.
2: Tak, każdy, kto ma choć trochę predyspozycji muzycznych, które my będziemy starali się rozwijać. I ten drugi taki pierwiastek, który jest ważny, to jest wiara. Że no ciężko, żeby organista, który posługuje Bogu, który ma również innych ewangelizować, no sam był osobą niewierzącą. Więc no my również na to zwracamy uwagę, o to pytamy, czy ten kandydat do służby muzycznej w liturgii jest osobą wierzącą.
1: Jak można zarekrutować się do studium?
2: Rekrutacja odbywa się w sposób taki, możemy powiedzieć, jak dzisiaj już wszędzie, to znaczy najpierw jest to logowanie tak zwane internetowe przez naszą stronę internetową, tam kandydaci wysyłają formularz zgłoszeniowy, my się kontaktujemy z tą osobą, można przyjść do nas, można zadzwonić, natomiast sama rekrutacja odbędzie się 12 września w sobotę o godzinie 10 w naszym studium, jest to przesłuchanie, które no właśnie nam pozwala określić, czy to jest kandydat początkujący i wtedy budujemy jego ścieżkę edukacyjną, czy jest to już muzyk, któremu my pomagamy teraz zdobyć wiedzę liturgiczną, z akompaniamentu liturgicznego, no żeby mógł grać na mszy świętej w kościele. Ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy po pierwsze zachwycają się tym instrumentem, będąc w trakcie liturgii, którzy czują, że Pan Bóg chce od nich czegoś więcej, chce ich talentu w przestrzeni Bożej. Proszę się niczym nie lękać. I to jest najważniejsze, że my naprawdę dostosowujemy się do każdego kandydata indywidualnie. Nie porównujmy się, że ten już tak dobrze gra, czy ten tak dobrze śpiewa. To jest ten czas, który daje nam Pan Bóg i my go chcemy wykorzystać.

0: 9 minut i będziemy mieli godzinę 14. Przypominam, że forum ekonomiczne, nasi wysłannicy i dziennikarze już tam są. Różnych ciekawych rzeczy się dowiadują. Na przykład, że z kopalni można prawie że na Księżyc polecieć. Dokładnie tak. Kopalnia Wujek w Katowicach ma zostać zlikwidowana, słuchajcie, i podziemia mogą uzyskać drugie życie. Tym razem jako poligon testowy technologii kosmicznych. Politechnika Śląska rozpoczyna studium wykonalności projektu Centrum Badań Kosmicznych właśnie w podziemiach. Pomysł jest na wczesnym, ale już sformalizowanym etapie i uczelnia przystępuje do studium wykonalności. Jak tłumaczy rektor Politechniki, teren kopalni jest chyba niepowtarzalny w Europie.
1: Jesteśmy na etapie rozpoczęcia studium wykonalności. Chcielibyśmy wykorzystać ten teren, bardzo unikatowy, chyba niepowtarzalny w Europie co najmniej, i także wykorzystać te osoby, które tam są zatrudnione. Pewnie nie uda się wszystkich, ale jednak tam jest naprawdę wiele kompetencji zgromadzonych, i zaproponować utworzenie takiego Centrum Badań Kosmicznych. Dlatego, że jest to bardzo unikatowy obszar. Same szyby można wykorzystać jako wieże swobodnego spadku. Natomiast ten teren pod ziemią jest absolutnie unikalny i zbliżony swoimi właściwościami do warunków, jakie panują w kosmosie.
0: No właśnie, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego akurat kopalnia?
1: Przede wszystkim są to warunki bardzo izolowane, czyli tutaj nie ma zakłóceń elektromagnetycznych z jednej strony. Z drugiej strony jest to pył, który jest zbliżony do pyłu kosmicznego, czyli pył bardzo ścierny. To są również takie kwestie związane z tym, że nie ma systemów łączności, nie ma systemów sięgających do tych pokładów geosatelitarnych, czyli jeśli na przykład roboty potrafią sobie poradzić w warunkach podziemnych, to jest duże prawdopodobieństwo, że potrafią sobie także poradzić w warunkach na przykład właśnie księżycowych.
0: Rektor zastrzega, że tutaj nie chodzi o wierne odtworzenie kosmosu, ale pod ziemią jest troszeczkę inna grawitacja, inna wilgotność, a kluczowym argumentem jest argument ekonomiczny. On zawsze przemawia, prawda? Testowanie sprzętu na Ziemi jest po prostu nieporównywalnie tańsze niż wysyłanie na orbitę urządzeń, którą mogą zawieść.
1: Testowanie tych technologii jest zdecydowanie tańsze niż wysyłanie urządzeń na przykład w kosmos, które potem się okaże, że z różnych powodów na przykład nie funkcjonują, nie zachowują się tak, jak było to oczekiwane. To są koszty po prostu gigantyczne.
0: Te i inne wiadomości, nie tylko z forum Skarpacza, możecie znaleźć na naszej stronie. Zapraszamy serdecznie do poczytania i posłuchania oczywiście. Radiorodzina.pl, tam nas znajdziecie. Paweł Domagała muzycznie już gra.

0: Dzień dobry, nazywam się Monika Kuszyńska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Wykolejenie pociągu Lublin-Szczecin po zderzeniu z ciężarówką. Amerykański sejf dla polskiej armii. Jest wyrok dla księdza Jacka K. za pedofilię. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin zderzył się przed południem z ciężarówką stojącą na przejeździe kolejowym w okolicach Sokolników Mokrych w Mazowieckiem, w wyniku czego część składu się wykoleiła i przewróciła. Pociągiem podróżowało około 120 osób, z których 20 zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Poinformowało PKP Intercity. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym 2 śmigłowce LPR-u. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę w sprawie gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu. Wartość kontraktu to 4 miliardy dolarów. Program FMF jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom, podkreślił szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że to kolejny wkład w obronność Polski.
2: Polska korzysta z różnych źródeł. Mamy największy historyczny budżet i po raz kolejny 200 miliardów złotych w przyszłym roku na rzecz bezpieczeństwa. Mamy też bardzo dobre rozwiązania współpracy właśnie ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Foreign Military Financing, programu, który musi uzyskać akceptację rządu Stanów Zjednoczonych i jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom, bo to jest gwarancja na zakup amerykańskiego sprzętu. Mamy bardzo dobre programy europejskie, które Polska wymyśliła, jak program SAFE. Mamy swoją wspólną strategię. Jedno z drugim nie konkuruje, jedno drugie uzupełnia.
1: Szef MON-u dodał, że jest to już 6. umowa pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w ramach programu FMF. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd rejonowy w Sosnowcu zakazał też mężczyźnie zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazał mu wypłacić im zadośćuczynienie, mówi prokurator Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
3: Prokuratura wnioskowała o jeszcze surowszą karę, której niestety precyzyjnie przytoczyć nie mogę. Natomiast i tak mamy do czynienia z sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar.
1: Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Widzowie po pandemii wrócili do kina, ale nie na polskie filmy. To duży problem, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski. Wylicza, że spadki oglądalności w porównaniu do czasów sprzed koronawirusa wynoszą nawet kilkadziesiąt procent i apeluje o ogólnobranżową debatę na temat kryzysu polskiego filmu.
5: To, o czym mówimy i jak o tym mówimy, trochę rozmija się z oczekiwaniami widza. Nie trafiamy do ich zainteresowań, do tego, co ich nurtuje, męczy, niepokoi. Kino przestało pełnić taką rolę przedstawiania świata, które zawsze miało i po prostu jest to moment, gdy nie będzie ten moment podczas forum, że będziemy się nad tym zastanawiać.
1: Debata na temat problemów polskiego kina odbędzie się podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a ten rusza 21 września.
6: Czas na prognozę pogody, 5 minut po 14, środa, 9 dzień września, najcieplejszy moment dnia, czyli 26 stopni właśnie teraz. Wiatr 27 km na godzinę, ale w porywach około 40 może osiągnąć niestety. Coraz więcej chmur, coraz mniej słońca, tak będzie wyglądało popołudnie aż do późnego wieczora. No i niestety od godziny 17 możemy spodziewać się przelotnych, ale jednak opadów deszczu, które zostaną z nami troszkę dłużej. Jutro tak wcale szybko się temperatura nie podniesie, bo w nocy spadnie do 12-9 stopni, natomiast podniesie się maksymalnie jutro do 19, czyli taka normalna wrześniowa pogoda. Ma nam teraz i zapatrzenie od nich na początek tej godziny. Zapraszam serdecznie.

A to się nazywa do ostatniej nutki wysłuchać Celine Dion. Tak nawet głos mi się ścisł jakoś 20 minut po godzinie 14. Teraz w Radiu Rodzina pola na przejażdżkę naszym wehikułem czasu, czyli przyjrzenie się tego, co muzycznie wydarzyło się na przestrzeni lat 9 września. Uwaga, startujemy.

9 września 1941 roku na świat przyszedł Otis Redding, jeden z najwybitniejszych wokalistów w historii muzyki soul. Watching the tide roll away.

W 2020 roku zmarł Gienek Loska, wokalista i gitarzysta. Urodzony na Białorusi, a mieszkający w Polsce muzyk, zwycięzca pierwszej edycji programu X-Factor. Po wygranej w programie nagrał dwie blues-rockowe płyty, ale nadal kochał grać na ulicy.

9 września 1975 roku na świat przyszedł Michael Bublé, kanadyjski wokalista, nazywany przez prasę nowym Sinatrą. Dużą część swojej twórczości poświęca coverom najsłynniejszych amerykańskich przebojów, chcąc, aby nigdy nie zostały zapomniane. Oprócz tego tworzy własne autorskie utwory.

1983 roku singiel Every Breath You Take grupy The Police dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiego Billboardu. Kompozycja pozostała na szczycie 8 tygodni.

9 września 1939 roku urodził się Zbigniew Namysłowski, saksofonista jazzowy, który jako pierwszy jazzman z Polski wydał płytę za granicą. Współpracował m.in. z Krzysztofem Komedą, Czesławem Niemenem i Michałem Urbaniakiem. Chętnie łączył jazz z muzyką etniczną i klasyczną.

0: cudzy mają trochę zalet, trochę wad.
1: W 2021 roku w wieku 90 lat zmarł Wiesław Gołas, aktor oraz wykonawca piosenki aktorskiej i kabaretowej. Ogromną popularność przyniosły aktorowi występy w latach 1959-1966 w telewizyjnym kabarecie starszych panów Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.
0: Nową syreną jadę w wielki świat, mijają setki równie wytworne aut, na bal spółdzielców lub działaczy raut. Wszystkiego dotknąć, wszystko prawie wolno zjeść mi. Każda

graficzną długość, słowiańską twarz, więc się zachłyśni aż do utraty tchu. Światowym życiem ze mną właśnie tu, światowym życiem ze mną.

0: Autopromocja.
1: Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
0: Autopromocja.

The Drums, Let's Go Surfing. No to chyba nad Odrą, ale ewentualnie nie wiem, czy da radę. 43 minuty po godzinie 14. Teraz od czasu do czasu przypominamy o tym, że mnóstwo zwierzaków czeka na nowy dom. Tym razem schronisko prosi o koty, których jest aż ponad 300. 310 dokładnie. Kolejnego, każdego dnia są przyjmowane kolejne, także maleństwa. I naprawdę, jeżeli ktoś chciałby mieć takiego kotka, to radzę do schroniska się udać. Ja mam takiego schroniskowego, cudowny zwierzaczek, naprawdę. Chociaż teraz patrzy na mnie okropnym wzrokiem, gdyż sobie tutaj rozdrapał na szyi coś i dostał kołnierz, w związku z tym nie wychodzi przez jakiś

jakiś czas i naprawdę z nienawiścią na mnie patrzy, to widać po kocich oczach, no ale jeszcze kilka dni, mam nadzieję, wszystko będzie dobrze. Także słuchajcie, nie tylko kotki, nie tylko pieski, ale uwaga, jednokolorowe, łaciate samiczki i samce królików, całkiem sporo królików. Jeżeli ktoś by chciał mieć takiego puchatego przyjaciela kicającego po mieszkaniu, to również w schronisku dla bezdomnych zwierząt może go znaleźć. Jak ktoś dobrze się zastanowi, to na pewno myślę, że parę osób teraz stwierdziłoby, trzeba tam pojechać, zobaczyć. A jak się już pojedzie, spojrzy w te oczęta, to już na pewno się wróci z jakimś nowym domowym przyjacielem.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Mogę powiedzieć tak, zachmurzyło się. No i te chmury zostaną z nami niestety już do końca, a co więcej, koło godziny 17-18 może popadać przelotny deszcz i to nie jedyny dziś niestety. W tej chwili temperatura troszeczkę spadła, jest poniżej maksymalnej, około 25 stopni. Jeszcze nawet momentami można zobaczyć słońce. Jutro dzień chłodniejszy, szykujmy się na 19, tylko 19 w ciągu dnia.
1: Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Polscy uczniowie w edukacyjnej czołówce. Pierwszy dzień szkoły za nami. Policja apeluje o rozwagę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów, poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki. Jak dodał, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie i według Boguckiego fundamentem nowej propozycji ma być trzecia ustawa rządowa.
2: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
1: Czas na groteskowe manewry się zakończył. Tak z kolei premier Donald Tusk komentuje decyzję prezydenta. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery zonda krypto.
3: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
1: Karol Nawrocki 3 razy wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano 3 obszary. Umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne, wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
5: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
1: Ale są też minusy. 24% nastolatków nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Największy problem mają pod tym względem uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia. Minął tydzień od rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wraz z nim na drogach pojawiło się więcej młodzieży i dzieci, zarówno pieszych, jak i tych, które do szkoły docierają rowerami czy hulajnogami. Dlatego policja kieruje apele do kierowców.
6: Apelujemy do kierowców o zmniejszenie prędkości, zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie szkół, przejść dla pieszych oraz skrzyżowań. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, które wysiadają z autobusów i poruszają się w pobliżu drogi. O bezpieczeństwo najmłodszych powinni zadbać również rodzice. Przypominajmy dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach i dopilnujmy, aby podczas jazdy rowerem czy hulajnogą korzystały z kasku.
1: Mówiła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki. Policjanci apelują też do pieszych, by uważali na przejściach i zrezygnowali w tym czasie z telefonów komórkowych.
7: Radio Leśne. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

Ostatnio miałem tą przyjemność, że widziałem strażaków w akcji, o tym opowiadałem. Coś tam się niefajnego u nas w naszym wspólnym domku zadziało. No i wielkie brawa, oczywiście chyba nie ma Polaka, który by nie lubił, jak już zobaczy strażaków w akcji albo nie miał do nich zaufania. Fantastyczne chłopaki, wielkie brawa dla was za szybką reakcję i pełen profesjonalizm. Tymczasem strażacy z OSP Żabce wpadli na pomysł, żeby wykorzystać teraz, no, są butelki takie kaucje, można by było je zbierać i za te butelki, no przynajmniej częściowo, dozbierać sobie na porządny nowy wóz strażacki. Wiadomo, strażak bez takiego woza, no to kiepska sprawa. No i fajnie, zaczęło się całkiem to wszystko pięknie rozkręcać. 50 punktów zbiórki udało im się ustawić. 150 tysięcy opakowań przekazanych przez mieszkańców i wszystko szło dobrze, gdyby nie to, że po prostu ktoś im te puszki i butelki ukradł. Bardzo im przykro, piszą. Kolejna sytuacja, zniszczone kros, zabrane z niego absolutnie wszystko, jest to na policję zgłoszone, no ale to chyba nie o to chodzi. Aż się tak chcę troszeczkę powiedzieć, to tak trochę złośliwie i niepotrzebnie, ale żeby tym złodziejom coś się zapaliło, nie? Tak, i żeby czekali na ten strażacki wóz nowy, co by przyjechał im zgasić, no. Ech, ludzie to naprawdę nie mają sumienia.

0: Wypadek pociągu Intercity na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje. USA pożyczą Polsce 4 miliardy dolarów na zbrojenia, a my sprawdzimy, czego potrzeba, by osiągnąć sukces. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zmarła pasażerka ciężko ranna w zderzeniu pociągu z ciężarówką niedaleko Przysuchy na Mazowszu. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie rannych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
1: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów.
0: Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Polska podpisała kolejną umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Jej znaczenie dla obronności kraju podkreślał wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Podpisaliśmy kolejną, 6. już umowę FMF dotyczącą finansowania zbrojeń dla polskiej armii, gwarancji kredytowych udzielanych nam przez rząd Stanów Zjednoczonych, wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który też będziemy kontraktować. F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać 2 lata temu na 10 miliardów dolarów. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara.
0: Dzisiejsza umowa opiera na 4 miliardy dolarów. W ramach jej zapisów Polska będzie brała jeszcze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy, podkreślał szef MON.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Awantura w autobusie w Piotrkowie Trybunalskim. Doszło do niej, gdy 19-latek zwrócił uwagę grupie ukraińskich nastolatków, którzy zachowywali się głośno i rozrzucali jedzenie. Po chwili 19-latek wraz z partnerką wysiedli z autobusu i zauważyli, że ukraińscy nastolatkowie idą w ich stronę, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
4: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
0: 19-latek zadzwonił po ojca. Gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę, również on został ranny. Sytuację uspokoili dopiero policyjni wywiadowcy, którzy zabezpieczyli pistolet. Policjanci przeszukali lokal, w którym mieszka 15-letni sprawca. Zabezpieczyli m.in. naboje gazowe. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. A teraz jeszcze pytanie, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% wskazało na wsparcie rodziny, a 80% na gotowość do wysiłku i ciężką pracę.
5: Reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
5: Reklama.
7: Czas na prognozę pogody, 4 minuty po godzinie 16, środa, 9 dzień września. Temperatura nieznacznie, ale spadła, 23 stopnie, słońce się schowało za chmury. Niestety z tych chmur może za chwilkę pokapać na nas deszczyk przelotny, ale jeszcze wieczorem również możemy się go spodziewać. W nocy temperatura spadnie do mniej więcej 11-12 stopni, a jutro podniesie się raptem do 19, choć ma wyjrzeć chętniej słońce. Kolejne dni to również temperatury poniżej 20 stopni, dopiero gdzieś od niedzieli takie delikatne ocieplenie i zdecydowanie więcej słońca, co cieszy. A propos słońca, Lady Becky, Sunshine Reggae, teraz go nam na pewno muzycznie, tego słoneczka nie zabraknie.

0: Podczas festiwalu górskiego w Lądku Zdroju spotkaliśmy dr Patrycję Jonecko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podczas festiwalu miała pani warsztaty na temat tego, jak zachowuje się organizm kobiety na wysokościach powyżej 8000 metrów i tych wyższych. No i właśnie chciałabym, żebyśmy troszeczkę sobie na ten temat porozmawiały, bo himalaizm stał się bardzo popularny również wśród kobiet. Czy organizm kobiety inaczej reaguje na te wysokości?
1: To może zacznijmy od tego, że my tak naprawdę bardzo mało wiemy pod względem badań naukowych udowodnionych o dobrej jakości. Z 7000 publikacji na ten temat tylko 500 zawiera jakiekolwiek dane na temat kobiet. Także jest olbrzymi obszar taki, który jakby musimy uzupełnić. Także dużo rekomendacji jakby również opiera się na własnych doświadczeniach. Jeżeli chodzi o ryzyko nieprawidłowo przebiegającej adaptacji, czyli mamy zespół adaptacji do wysokości i ryzyko choroby wysokościowej. Jeżeli chodzi o to, to nie ma różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami, a wręcz kobiety mają trochę lepiej, dlatego że ryzyko wystąpienia u nich ostrego stanu zagrożenia życia, jakim jest obrzęk płuc, specyficznie tylko obrzęk płuc wysokościowy, jest niższy niż u mężczyzn. Natomiast jest to na pewno obszar, gdzie bardzo dużo jeszcze musimy się dowiedzieć.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o te wyższe góry, czyli myślimy już tutaj powyżej 6000 metrów, żeby nie dostać choroby wysokościowej, musimy się dobrze przygotować do tego. I jaki wpływ może mieć na nas właśnie taka wysokość? Mm-hmm.
1: To znaczy, jeżeli chodzi specyficznie dla kobiet, to są pewne rzeczy, z którymi my radzimy sobie troszeczkę gorzej. To jest na przykład gospodarka żelazem, tak? Ze względu na to, że mamy comiesięcznie krwawienie, tracimy dużo żelaza, w związku z tym na wysokości, gdzie produkujemy bardzo dużą ilość krwinek, musimy mieć te zasoby żelaza bardzo dobre, żeby móc wyprodukować krwinki. Dlatego na przykład u pań suplementacja żelaza, jeżeli chodzi o przygotowanie, jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Jeżeli chodzi, znaczy w ogóle taka kompleksowe przygotowanie do wyjazdów bardzo góry wysokie u kobiet, idealnie powinno zaczynać się jakieś 6 miesięcy przed wyjazdem. Pierwsza rozmowa jest na temat tego, czy będziemy supresję menstruacji robić, czy będziemy miesiączkować na wyjeździe, czy musimy uzupełniać żelazo, to jest zawsze tak. Warto też zrobić badania tarczycy na przykład, bo u kobiet często jest subkliniczna, czyli taka niewykrywalna niedoczynność tarczycy, która w domu, w komforcie cieplnym nie ma zupełnie problemu, czy ona się nie uwidacznia, natomiast na wyjeździe w Himalaje oczywiście może stać się większym problemem. I później jest jakby najlepszy taki treningowy, przygotowanie treningowe, czy hipoksyjne, czy treningowe pod kątem sportowym, jakby optymalizacja wszystkiego, no i żeby później mieć fajny, komfortowy wyjazd, bezpieczny, jakby dać sobie swoje ciało, mieć w takiej pozycji największego komfortu w momencie podejścia, czyli jest długa, duża inwestycja jakby przed wyjazdem.
0: Gdy idziemy w góry takie, powiedzmy sobie, niższe, na przykład Ślęża, Śnieżka, tutaj raczej nie przygotowujemy się jakoś szczególnie, a jeśli chcielibyśmy pojechać na przykład w Alpy, może nie też te najwyższe, czy tutaj już konieczne jest jakieś przygotowanie?
1: To znaczy, wydaje mi się, że w Alpy jakiegoś takiego specyficznego przygotowania może nie trzeba robić. Najważniejsze jest jakby regularność wysiłku fizycznego, tak? Czyli to im częściej, ja nie mówię o ekstremalnych bieganiu maratonu, tylko no nie wiem, 5 kilometrów, 10 kilometrów, czy nawet chodzenie na spacery. Codzienna aktywność jest bardzo ważna. I tu dla kobiet szczególnie jakby praca nad zwiększaniem masy mięśniowej, szczególnie w okresie menopauzalnym czy po, gdzie ona zanika bardzo szybko, jest bardzo ważna, więc oprócz na przykład ćwiczeń stricte wysiłkowych, krążeniowych, bardzo ważne są też tak zwane ćwiczenia obciążające, tak? Czyli ćwiczenia zwiększające siłę i masę mięśni. I jakby wydaje mi się, że najważniejsze w takim przygotowaniu jest właśnie to, żeby regularnie coś robić, może też chodzić z plecakiem, żeby jakby przygotować się specyficznie do takiego wysiłku, jakim będziemy uprawiać.
0: A jeżeli chodzi o samą chorobę wysokościową, powiedzmy, jaki ona ma wpływ na człowieka, co się dzieje w ogóle w czasie tej choroby i no, jak się możemy nabawić jej?
1: To jest taki temat rzeka, ciężko to krótko jakby wytłumaczyć, ale generalnie jak jesteśmy na poziomie niskiej wysokości, czyli na poziomie morza powiedzmy, to powietrze, które oddychamy jest bardzo gęste, bo jest przyciągane przez grawitację. Im idziemy wyżej, ono się staje bardziej rzadkie, w związku z tym to ciśnienie tlenu parcjalny, który utrzymuje nas przy życiu, jest niższy, ono spada. I jest możliwy proces dostosowania się do tego, tylko to trzeba robić wolno. Jeżeli się to robi za szybko, to nasz organizm nie może sobie poradzić ze stresem tego, że ma za mało tlenu tak naprawdę. No i występuje zespół tych czterech kardynalnych symptomów, czyli bóle głowy, zaburzenia pokarmowe, utrata koordynacji i zmęczenie takie ekstremalne. I w momencie, jak dochodzi do eskalacji tych symptomów, to jakby może to być poważna sytuacja, tak? Czyli najważniejsze przy wyjściach wysokościowych jest tak naprawdę zarządzanie naszymi zasobami, obserwowanie własnego organizmu i danie sobie jak najlepszej szansy, w sensie przygotowania, ale też czasu, żeby się do tego, do dużej wysokości przystosować.
0: Mhm. Czy ta liczba himalaistów albo himalaistek, którzy właśnie podejmują szturmy na te najwyższe szczyty, dalej ta choroba wysokościowa jest częsta?
1: To znaczy, no na pewno te wyjścia są bezpieczniejsze ze względu na to, że jesteśmy w stanie lepiej monitorować pacjentów, mamy lepsze sposoby kontaktu, tak, telefony satelitarne, mamy o wiele większą wiedzę na ten temat i w zasadzie, jeżeli chodzi o ostry obrzęk, powiedzmy, mózgu, to on, znaczy on się dzieli nadal, ale to głównie wynika z tego, że ktoś, no, troszeczkę przegiął, tak? Czy na przykład nie do końca może robił to, co miał robić. W momencie takiego dobrego przygotowania na wyprawę, jak ona jest prowadzona sensownie, to jakby to ryzyko nie jest duże, czy ono nie powinno wystąpić. Mhm. Oczywiście są wypadki losowe, których się nie da przewidzieć, załamanie pogody, tego nie da się wykluczyć. Natomiast w momencie takiego świadomego podchodzenia z dobrym przygotowaniem, to jest to bezpieczne.
0: Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że prowadziła Pani podczas festiwalu warsztaty właśnie dotyczące reakcji organizmu kobiet właśnie na tych wyższych wysokościach. Jaki był odbiór tych warsztatów?
1: Ciężko o tym mówić, bo ja jakby nie lubię się chwalić, to jest nie jest dla mnie jakby naturalne, natomiast ja się strasznie wzruszyłam tym, bo to jest temat dla mnie bardzo ważny z wielu powodów. Oczywiście jakby pierwszy, ten najbardziej oczywisty, to jest to, że jestem sama kobietą, ale również współpracowałam z olbrzymią ilością niesamowitych kobiet i wydaje mi się, że to jest taki sport, gdzie kobiety są niesamowicie wartościowe i naprawdę są bardzo dobre w tym. W związku z tym to był dla mnie ważny wykład i byłam naprawdę strasznie ujęta reakcją publiczności i pod koniec nawet się trochę popłakałam, ale mam nadzieję, że nikt nie widział, bo się odwróciłam, no bo naprawdę było fenomenalnie.
0: O czym więc warto pamiętać, gdy idziemy w góry, czy te niższe, czy te wyższe? Mhm.
1: Znaczy, mnie się chyba głównie wydaje, że my w tym takim życiu szybkim w tej chwili, w którym wszyscy jesteśmy, w kulturze zachodniej mamy bardzo mały kontakt ze sobą, ze swoim własnym organizmem, z tym, jak się czujemy, z tym, jakby jakie mamy zasoby. I wydaje mi się, że przy wszystkich takich wyjściach, i tak jak mówię, to nie ma znaczenia, każdy z nas ma swój Everest, tak? To może być jakikolwiek cel, to nie musi być wyjazd na 8-tysięcznik. Chyba najważniejszy jest jakiś taki kontakt z samym sobą, w sensie jak ja się czuję, ale też to takie poczucie, ja wiem, że ja to umiem, że ja to zrobię, tak? Takie, trochę takiej pewności siebie może, żeby, bo wydaje mi się, że większość ludzi chyba ma taką tendencję trochę do samokrytycyzmu i jakby oceniania siebie trochę za bardzo ostro.
0: Czy w pewnym sensie, powiedzmy tutaj, góry w tym kontekście, one pomagają lepiej poznać swój organizm?
1: Na pewno. To znaczy, mnie się wydaje, że jest taki olbrzymi, nowy, otwierający się jakby dział nauki, to się nazywa stymulacja środowiskowa, tak? Czyli wykorzystywanie bodźców, powiedzmy, takich jak zimno, czy wysoka temperatura, czy na przykład niski poziom tlenu, do tego, żeby stymulować nasz organizm do zwiększania odporności, resilience i tak dalej. I wydaje mi się, że każda sytuacja, gdzie trochę wyjmujemy się z tej strefy komfortu i robimy rzeczy, które są dla nas inne, to, że na przykład zaczynamy chodzić po nierównych stopniach czy po kamieniach, tak? To stymuluje nasz mózg, stymuluje nas kognitywnie, używamy innych mięśni. Wszystko to, co jest w stanie pobudzić nasze ciało, jest bardzo, bardzo pozytywne. Znaczy to nawet w zapobieganiu, powiedzmy, demencji i tak dalej, tak? Takie, żeby używać swojego ciała, bo nasze ciało tak naprawdę to jest, ma super moc, potrafi robić niesamowite rzeczy, tylko trzeba go używać.
0: A ja przypomnę, że rozmawialiśmy z dr Patrycją Jonecko. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: No również dziękuję.

Jak tak się wsłuchałem, to taki ładny głosik. Natalia Kukulska dobrostan dla nas wyśpiewała. 42 minuty po godzinie 16. Teraz uwaga, że jesteście właścicielem nastolatków, to muszę wam coś powiedzieć. Oni nie są leniwi. Oni uprawiają bed rotting. Tak to się nazywa. To termin stworzony, spopularyzowany szczególnie na TikToku przez właśnie pokolenie Gen Z, które oznacza celowe spędzanie długiego czasu w łóżku, na razie się wszystko zgadza, nie robiąc praktycznie nic, tu się wszystko zgadza, przeglądając telefon, absolutnie się zgadzam, oglądając seriale, podjadając, to oczywiście takie obstawiając wszystko dookoła kubkami i różnymi innymi rzeczami, lub po prostu leżąc. Dla wielu młodych ludzi jest to forma dbania o siebie, wyobraźcie sobie, to już nie wiadomo, sposób na odpoczynek od presji, bo mają dużo presji, cały czas tylko ktoś ich naciska i coś od nich chce. Eksperci od zdrowia psychicznego mają jednak podzielone zdanie na ten temat, bo niektórzy psychologowie ostrzegają, że choć taki okazjonalny odpoczynek oczywiście, że jest zdrowy, nic nie robienie jest bardzo ważne, ale przesadzanie z tym może ograniczyć aktywność fizyczną, pogłębiać objawy, lęki, czy wręcz prowadzić do depresji. Więc od czasu do czasu po prostu ich z tego wyrka trzeba zgonić. O, taka moja refleksja.

0: nie żyje ranna pasażerka pociągu, który zderzył się z ciężarówką na Mazowszu. Cena baryłki ropy przekroczyła granicę $100. ZUS przypomina, że można jeszcze wnioskować o szkolną wyprawkę. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba nie żyje, a 6, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, jest w szpitalach po wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu. Po uderzeniu w ciężarówkę wykoleił się pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Jak mówi Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
1: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
0: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
2: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
0: Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wymiany ciosów między USA a Iranem. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców. W odpowiedzi Teheran zaatakował 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, mówi szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
4: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
0: Wzrost napięcia pociąga za sobą wzrosty cen ropy, a w konsekwencji także paliw. W Katowice Airport kolejny żartowniś nie poleciał na urlop. Podczas odprawy biletowo-bagażowej pasażerów lecących z Katowic do Turcji, mężczyzna oświadczył, że w swojej walizce ma bombę atomową. To postawiło na nogi wszystkie służby, informuje Szymon Mościcki, rzecznik Śląskiej Straży Granicznej.
5: Jego bagaż sprawdzono pod kątem bezpieczeństwa, a także przy użyciu psa do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni. Ostatecznie okazało się, że bagaż jest bezpieczny, a mężczyzna chciał w ten sposób tylko zażartować. Ten żart nie rozśmieszył ani obsługi lotniska, ani funkcjonariuszy Straży Granicznej.
0: Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan samolotu lecącego do Antalii nie zezwolił mu na wejście na pokład. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski w programie Dobry Start na szkolną wyprawkę. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS.
6: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Wnioski można składać do końca listopada elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS.
7: Jeśli u mnie deszcz nie pada, to wcale nie oznacza, że gdzieś w tej chwili nie kapie. Przelotne opady deszczu będą nam tym popołudniem towarzyszyć, a także późnym wieczorem możliwe. Słońca już dzisiaj nie zobaczymy, termometry jeszcze nas rozpieszczają, 23 stopnie w tej chwili, wiatr, no w porywach do 30 km na godzinę da się żyć. 13 stopni będzie w nocy, a jutro możemy liczyć na odrobinę słońca i temperaturę w okolicach 19 stopni.
8: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: No i przyszedł ten smutny troszkę moment, trzeba się pożegnać, no ale pędzę do domu, a w domu wiadomo najlepiej, prawda? Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas, zachęcam do dalszego słuchania Radia Rodzina, kiedy tylko macie ochotę, a jeśli wam się podoba, to będę zachęcał cały czas, żeby kogoś jeszcze namówić do słuchania nas, będzie nam niezmiernie przyjemnie. Maciej Stajniak, do usłyszenia, dziękuję pięknie.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu, dzisiaj środa, a zatem dobrze już wiecie, że tematy międzykulturowe. Gościnią Obliczy Wrocławia jest Lejsa Sawicka, wiceprezeska Fundacji Kalejdoskop Kultury. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
2: Międzykulturowe tematy, wielokulturowe i dzisiaj będziemy rozmawiać o szkole. Chcielibyśmy dzisiejszą audycję zacząć na temat pewnego raportu, który daje jakiś obraz dotyczący dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach. Pani prezes, jaki to jest obraz?
3: Parę dni temu ukazał się raport Centrum Edukacji Obywatelskiej i IRC o uczniach cudzoziemskich w polskich szkołach na podstawie danych systemu informacji oświatowych. Z tego raportu wynika, że różnorodność kulturowa nie jest w polskiej szkole zjawiskiem wyjątkowym. Czyli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych uczy się około 246 tysięcy uczniów cudzoziemskich, czyli jest to 5% wszystkich uczniów.
2: I też, żebyśmy byli tutaj świadomi tego, raport mówi nie o Wrocławiu, o Dolnym Śląsku, tylko mówi o Polsce.
3: Ale mamy też informacje...
2: Regionalne?
3: Tak. Jeszcze mamy informacje o Wrocławiu. Dzieci i młodzież z innych krajów stanowią tu około 16% społeczności uczniowskiej. A uczniowie cudzoziemcy są obecnie w zdecydowanej większości szkół. To znaczy, że w Polsce co 20 uczeń jest uczniem cudzoziemskim, a we Wrocławiu jest to mniej więcej co 6 uczeń. Mhm.
2: Więc... Dobrze, to zastanawiając się nad tym, jaką wiedzę daje nam ten raport. Na pewno dzieci mają styczność ze sobą, czyli widzimy, że świat nie jest jednowymiarowy. Co
3: dokładnie,
2: jeszcze?
3: Dokładnie. To oznacza, że edukacja międzykulturowa nie jest już działaniem skierowanym wyłącznym dla migrantów. Dotyczy ona całych społeczności szkolnych, dzieci, rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrekcji.
2: Patrzymy szeroko na to. Jakie to są szanse? Bo wolałbym się skupić na szansach niż zagrożeniach. Chociaż myślę, że możemy i na to spojrzeć. Szansa to jest taka, że żyjemy w świecie wielokulturowym, patrzymy na ten świat szerzej. Zagrożenia to są takie, że może niekoniecznie jesteśmy przygotowani na tą wielokulturowość. Czy raport odpowiada na to?
3: Nie, raport nie odpowiada na to. To znaczy, ja myślę, że wyzwaniem tym naszym nie jest sama różnica kulturowa. Wyzwaniem naszym, czy brak narzędzi zarządzać tą różnicą, więc po prostu te narzędzie, o tych narzędziach chcemy dzisiaj porozmawiać tak naprawdę, bo chciałabym zaprosić na jedno z naszych działań Fundacji Kalejdoskop Kultur, to jest Laboratorium Asystenta Międzykulturowego.

0: Thank you.
1: Drodzy Państwo, zaczęliśmy tutaj audycję naszą od raportu, który pokazuje obraz narodowości cudzoziemców w polskich szkołach. Ten obraz jest taki, jak przed chwileczką słyszeliśmy, jest to już codzienność praktycznie. Dokładnie. W każdej szkole i na każdym stopniu, tak, podstawowym i szkół ponadpodstawowych. I tutaj usłyszeliśmy o pewnym rozwiązaniu, które lokalnie się pojawia u nas we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. Laboratorium Asystentów Międzykulturowych. Myślę, że dobrym wprowadzeniem, pani prezes, by było powiedzenie, kim w ogóle jest asystent międzykulturowy.
2: Może jeszcze jedno zdanie dodam, że według raportu w polskich szkołach uczniowie cudzoziemcy pochodzą z 108 krajów spoza Europy. To nie tylko Ukraina czy Białoruś, to jest i Mołdawia, Bułgaria, Niemcy, Rumunia, Indie, Wietnam, Gruzja, Kolumbia, Korea.
1: Tak, więc... ja myślę, że rodzice, którzy rozmawiają z dziećmi, mogą to też jakoś z rozmów wywnioskować, tak, że dzieci są z różnych krajów. Jest to na pewno fantastyczne, ale też i no, stawia pewne wymagania.
2: Wyzwanie.
1: Tutaj wyzwaniem, takim odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie asystent międzykulturowy?
2: Dokładnie. W moim odczuciu asystentka międzykulturowa odgrywa w procesie edukacyjnym naprawdę szczególną rolę. Nie jest to tłumacz czy opiekun dziecka cudzoziemskiego, jest to członek zespołu szkolnego, który pomaga budować komunikację pomiędzy dzieckiem, rodziną i szkołą. Sama obecność asystenta jednak nie wystarczy. Wielokulturowa szkoła potrzebuje zespołu, który potrafi rozpoznawać potrzeby dzieci, reagować na konflikty, przeciwdziałać stereotypom i dyskryminacji oraz budować poczucie bezpieczeństwa i przynależności.
1: Ja myślę tutaj, jak słucham tego, że taka osoba musi być naprawdę wszechstronnie wykształcona i oczy musi mieć dookoła głowy, nie tylko patrząc na to, co się dzieje, ale wyczuwając też te potrzeby, i to naprawdę chyba w każdym kierunku. Czy jedną z ról takiej osoby jest tłumaczenie kontekstów, poznawanie siebie nawzajem, jeżeli chodzi o różnice kulturowe?
2: Myślę, że tak, że jednym z aspektów to jest pomóc w integracji, oprócz komunikacji pomiędzy dzieckiem, rodzicem i szkoły, to jest pomóc w integracji w całej tej klasy szkolnej. To jest w ogóle jeszcze inny temat o integracji, bo z jednej strony...
1: Tak. Okej, czyli to jest oddzielny temat, tak?
2: Dokładnie.
1: Tutaj pani wspomina o tym, że to nie jest wystarczające, żeby był jedna osoba, taki asystent w szkole, ale dobrze, żeby to był zespół. Czy muszą to być osoby, które są obcokrajowcami, czy jest to niezależne od tego, bo możemy nauczyć się tych wszystkich umiejętności, które powinien posiadać asystent międzykulturowy?
2: To znaczy, co dotyczy asystenta międzykulturowego, to założenie, asystent powinien posługiwać się językiem, w którym mówi dziecko migrant, czy cudzoziemiec. To jest pierwsza rzecz. Ale na ogół taki asystent współpracuje z nauczycielami, z kadrą pedagogiczną, z psychologami, z pedagogami, więc po prostu posługuje się też biegle językiem polskim.
1: Ja mam wrażenie, słuchając dzisiaj tutaj wypowiedzi na temat asystentury międzykulturowej, a za chwileczkę zaprosimy Państwa do wzięcia udziału w Laboratorium Asystentów Międzykulturowych, to mam wrażenie, że taki asystent to taki superbohater. Jest wszędzie i jest, no, jego zadaniem jest pomaganie w różnych sytuacjach. Kto jest zaproszony do wzięcia udziału w Laboratorium Asystentów Międzykulturowych?
2: Tak naprawdę laboratorium na samym początku był pomyślany dla asystentek i asystentów międzykulturowych, ale teraz, w dzisiejszych czasach, poszerzamy pulę odbiorców. Do laboratorium zapraszamy szeroko rozumianą kadrę szkolną i osoby, które pracują z dziećmi z doświadczeniem migracji. Tak jak mówiłam, że to mogą być pedagodzy szkolni, psycholodzy, nauczyciele.

0: Jak będą przebiegały spotkania w ramach laboratorium? Tutaj patrzę na kalendarz, pod koniec września startuje to wydarzenie do pierwszych dni grudnia, więc jest to fajnie rozłożone w czasie. To są warsztaty, wykłady, ćwiczenia, jak to wygląda?
1: Czyli organizacyjnie wygląda to tak, że zapraszamy Państwa od 29 września do 1 grudnia. Będzie to 6 bloków tematycznych, które będą się składać z 12 modułów. Zapraszamy w Ekocentrum na Świętego Wincentego 25, i również w przejście dialogu na Świdnickiej 10. Bloki tematyczne są przeróżne, pomyślane, żeby wesprzeć osoby pracujące z dziećmi. Tutaj będzie i o asystencie międzykulturowym jako członku zespołu pedagogicznego i blok komunikacja międzykulturowa, zarządzanie konfliktem, narzędzia, strategie reagowania, blok przeciwdziałania dyskryminacji w środowisku szkolnym, o stereotypach, uprzedzeniach, wykluczeniach w środowisku szkolnym, blok o rozwoju i dobrostanie psychicznym dziecka z doświadczeniem migracji, blok o ochronie dziecka i bezpieczeństwo. Też mamy taki praktyczny blok warsztatowy od konfliktu do integracji, mediacji i praktyczne budowanie przynależności.
0: Jeżeli ktoś nas słucha teraz i pomyśli, że to właśnie jest dla niego, mógłby się tutaj odnaleźć, jakie trzeba mieć kompetencje? To jest pierwsze pytanie, a drugie, jak trzeba być dyspozycyjnym? Czy to jest praca zawodowa? Jak to wygląda?
1: Tak naprawdę zapraszamy wszystkich. Z tej listy, do kogo kierujemy, nie wymieniła tylko pracowników organizacji i instytucji pozarządowych, które działają edukacyjnie, ale tak naprawdę, kiedy człowiek pracuje z dziećmi, zapraszamy. Formularz zgłoszeniowy jest na naszej stronie internetowej, więc.
0: Czyli dobrze, można czyli tutaj się zwiększamy swoje kompetencje.
1: Dokładnie.
0: Uczestnicząc w tym laboratorium.
1: Tak.
0: Na sam koniec, pani prezes, gdybyśmy mieli popatrzeć na to, dlaczego warto być asystentem międzykulturowym, dlaczego warto poszerzać kompetencje właśnie w tym zakresie, kiedy pracujemy, czy jesteśmy blisko dzieci poprzez fundacje, edukacje, stowarzyszenia, w których pracujemy?
1: Dziękuję za to pytanie, ponieważ różnorodność już jest. Teraz my musimy tylko nauczyć się dobrze z nią pracować. Myśmy w naszej fundacji próbujemy budować kompetencje wrocławskiej szkoły, bo dzieci już uczą się razem. Naszym zadaniem jako dorosłych jest sprawić, żeby potrafiły razem dobrze żyć, uczyć się i rozwiązywać konflikty, jeżeli są.
0: Drodzy Państwo, szukajcie strony Fundacji Kalejdoskop Kultur, ale też myślę, że na stronach przejścia dialogu też będzie informacja czy formularz zapisowy. No i warto już się zainteresować, bo 29 września lada chwila. A jak słyszymy, asystenci czy kompetencje asystentów międzykulturowych są jak najbardziej i coraz bardziej pożądane u nas, więc jak najbardziej warto wziąć w tym udział. A za dzisiejsze zaproszenie bardzo dziękuję naszej gościni. Była nią Lejsa Sawicka, wiceprezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina Kotulina Kłodzka 107,2 FM.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

No i przyszedł ten smutny troszkę moment, trzeba się pożegnać, no ale pędzę do domu, a w domu wiadomo najlepiej, prawda? Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas, zachęcam do dalszego słuchania Radia Rodzina, kiedy tylko macie ochotę, a jeśli wam się podoba, to będę zachęcał cały czas, żeby kogoś jeszcze namówić do słuchania nas, będzie nam niezmiernie przyjemnie. Maciej Stajniak, do usłyszenia, dziękuję pięknie.

0: Premier zapowiada zmiany w prawie po kolejowym wypadku na Mazowszu. Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Powiemy też o ukaranej firmie, która wykorzystywała rolników. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Po wypadku kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
1: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka wjechała prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Po zderzeniu pociąg wykoleił się. Poważnie rannych zostało 7 osób, w tym maszynista i kierowca. Jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła, 6 pozostałych poszkodowanych jest w szpitalach. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić. Dlatego kredytobiorcy nie mogą spać spokojnie, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
2: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
0: Ale jeśli inflację uda się trzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą zostać na niezmienionych poziomach, a na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Ponad 1 000 000 złotych kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Za niewywiązywanie się z umowy rolnik musiał zapłacić karę, mówi szef UOKiK-u Tomasz Chrustny.
3: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
0: Spółka zapowiedziała, że nie będzie się odwoływać od nałożonej kary.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Diecezja Sosnowiecka przeprasza osoby skrzywdzone i ich bliskich za zło, którego doświadczyły ze strony księdza Jacka K., podkreślając, że staje po stronie pokrzywdzonych i prawdy. Przypomnijmy, dziś duchowny został skazany na 14 lat więzienia za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej.
5: Dzisiejszy wyrok w sprawie księdza Jacka K. dotyczy przestępstw seksualnych, które nigdy nie miały prawa się wydarzyć. Dlatego ten wyrok ma dla nas twarze osób skrzywdzonych i jest odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością również w wymiarze zadośćuczynienia. Przepraszamy osoby skrzywdzone i ich bliskich za krzywdy, jakich doznały ze strony księdza naszej diecezji, ale przepraszamy także diecezjan, wiernych Kościoła i tych, którzy patrzą z boku na Kościół katolicki, mając pełną świadomość, że każdy ma prawo oczekiwać od Kościoła odpowiedzialności, uczciwości i bezpieczeństwa.
0: Informowała Dominika Bem, rzecznik diecezji sosnowieckiej. Tamtejsza kuria apeluje także do osób, które doświadczyły przemocy seksualnej lub mają wiedzę o takiej krzywdzie, o jej zgłaszanie, nawet po wielu latach, bezpośrednio organom ścigania lub diecezji.
6: Wciąż możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, słońca dzisiaj nie będzie, 22 stopnie w tej chwili, gdzieniegdzie może 23 i tak jak mówię, może popadać w tej chwili i późnym wieczorem też spodziewajmy się deszczów. Jeśli chodzi o noc, 13 stopni, 19 jutro maksymalnie na termometrach, ale pojawi się od czasu do czasu słońce.
7: Tu Radio Rodzina.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Dzień dobry Państwu. Przed nami kolejna audycja Herbatka z Naukowcem. Dzisiaj zaglądamy do świata gier, ale z punktu widzenia oczywiście naukowego, a nie tylko z punktu widzenia rozrywki. W tym spojrzeniu dzisiaj pomoże nam doktor habilitowana Agata Zarzycka, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Filologii Angielskiej, z pracowni groznawstwa i mediów liminalnych. Dzień dobry, panie profesor.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Zacznijmy może od samego początku, od pojęcia groznawstwa. Czym ono właściwie jest i skąd się wzięła potrzeba, żeby gry wideo, a może chodzi o planszówki, traktować jako pełnoprawny przedmiot badań naukowych, a nie tylko rozrywkę?
1: Wydaje mi się, że wyniknęła taka potrzeba z dosyć naturalnego rozwoju wypadków. Wielu groznawców i taki kanon groznawczy też łatwo nam może wskazać, że gry właściwie były istotną, czy są istotną częścią kultury i rozwoju społecznego, życia społecznego w rozmaitych kulturach wszędzie na świecie, no od starożytności, jeśli nie wcześniej, także jakby tutaj nie ma specjalnego zaskoczenia, a gdzieś tak, myślę, że w sumie na początku XXI wieku tak naprawdę zaczęto rozpoznawać tą potrzebę, czy jakby dostrzeżono, że można o grach mówić właśnie w sposób bardziej spójny, także od razu tutaj odpowiem na to pytanie tak szeroko, że w zasadzie groznawstwo, może jego definicja zależy dość mocno od tego, czym się kto zajmuje i z jakiego punktu widzenia podchodzi, sobie definiuje to pole badań, natomiast może obejmować absolutnie wszystkie formy gier, łącznie, znaczy od planszówek właśnie po gry cyfrowe, gry fabularne, narracyjne. Również mamy całą głęboką, jakby szeroką dziedzinę e-sportów.
0: Punktów widzenia jest tak wiele, że naprawdę jest to fascynujące. A pani z jakiego punktu patrzy na gry?
1: No ja szczerze mówiąc przyszłam i znalazłam się w tej sytuacji groznawczej z powodu bycia wieloletnią graczką właśnie RPG, takie jeszcze stare, fabularne RPG analogowe. Z tego wyszłam, czyli gry fabularne, role-playing games. Z tego wyszłam, potem doszły tutaj do moich zainteresowań gry cyfrowe, gry komputerowe, tak samo, także to jest jakby moja domena. No,
0: dobrze, ale tutaj pani mówi o tym, że z tego, tak to się zaczęło, ale jak połączyć to z tym, że jest pani anglistką, literaturoznawczynią, tak. No i badaczką gier? Samo zamiłowanie do gier wystarczyło?
1: No, szczerze mówiąc, tutaj troszkę możemy przy okazji zahaczyć o historię polskiego groznawstwa. Wydaje mi się, że ja należę do tego, nie wiem, czy to już jest pokolenie, ale powiedzmy tej grupy pionierskiej, chyba już pokolenia, ludzi, którzy właśnie zaczęli trochę, którzy tak naprawdę zabrali ze sobą gry do akademii, czy na akademię w momencie, kiedy, ponieważ wiele takich osób właśnie było fanami, było graczami, spotykało się na konwentach fantastyki, znało się, tworzyło taką sieć znajomości nieformalnych w Polsce z powodu właśnie spotykania się na konwentach fantastycznych jeszcze w latach nawet 90. i właśnie w tym wczesnych 2000. I niektórzy z nas pokończyli studia i już nawet w trakcie tych studiów mieli właśnie ambicje, żeby łączyć swoje zainteresowania z tym, co robili akademicko. No i potem niektórzy z nas dostali na studiach doktoranckich, pisali doktoraty, niektórzy zostali na akademii i w ten sposób krok po kroku właśnie, także od razu powiem, że ta badania gier akademickie często łączą się z rozmaitymi dyscyplinami, tak naprawdę.
0: A ja myślałem, że to było na odwrót, że no przez gry angielskie, wiele osób się nauczyło angielskiego w latach 90. grając.
1: I nadal to
0: bo to wymuszało to trochę. Okej, czyli to zupełnie inaczej
1: akurat,
0: było.
1: Akurat tak.
0: Jeżeli pani wspomina o tym, że było to zainteresowanie, też i spotykanie się z fanami danych gier, wyjazdy na jakieś takie spotkania. Z drugiej strony kwestie naukowe i wciągnięcie tego tematu na uniwersytet. Jaki aspekt pani bada? Kulturę graczy, fabuły gier? Co jest takim głównym przedmiotem zainteresowań pani?
1: Moich, tutaj znowu podkreślam, że moich, ponieważ badać można wszystkie te rzeczy, jeszcze dużo więcej, mnóstwo, właśnie groznawstwo obejmuje to wszystko. Natomiast ja się przede wszystkim koncentruję jednak na grach jako na tekstach kultury, czyli podchodzę, właśnie tutaj moje literaturoznawcze przygotowanie cały czas jakby procentuję, bo staram się patrzeć przede wszystkim.
0: Ale czyli co z kultury przenika do gier? Czy jak gry wpływają na kulturę?
1: Oczywiście w jedną i w drugą stronę. I właśnie pod względem fabularnym, ale też właśnie tą poniekąd wyjątkowość gier jako tego medium, które łączy ze sobą nie tylko narrację, opowiadanie historii i właśnie kreowanie bohaterów, wizualizowanie, właśnie wszystkie te media też audiowizualne do tego dochodzą, ale wszystko to jednocześnie idzie równolegle z, powiedzmy, tak szeroko rozumianą interaktywnością i z całą mechaniką gier, czyli tak jak to działa na poziomie właśnie tego angażowania gracza, tego, co robimy grając aktywnie. I czyli to są takie rzeczy, które trochę różnią, powiedzmy, gry od innych mediów.

0: zajmuje się, czy zajmowała się pani subkulturą gotycką i tym, jak ludzie budują przez nią swoją tożsamość. Nie wiem, czy to akurat pasuje do tego pytania, ale ja widzę we Wrocławiu, kiedy jest jakiś zlot fanów gier, oni są przebrani, spotykają się. No, ci, co grają, to na pewno wiedzą, jakie postaci reprezentują. Czy tutaj jakoś to połączymy na przykład? Ludzie, interesując się na przykład subkulturą gotycką, tak bardzo się utożsamiają, że no, budują w świecie rzeczywistym wokół tego jakieś, no, jakieś elementy?
1: Szczerze mówiąc, ja wolałabym tego nie łączyć, nie uogólniać w żaden sposób, bo to jest bardzo subiektywne, myślę, bardzo indywidualne. Nie każdy, kto należy do jakiejś subkultury, gra w gry. Nie każdy, kto gra w gry, należy do subkultury. Nie zawsze to w ogóle polega, myślę, że dosyć często to w ogóle nie polega na projektowaniu jakiejś fikcji, powiedzmy, na rzeczywistość albo odwrotnie, także to jest bardzo, myślę, zróżnicowane. I oczywiście są badania na ten temat, można to analizować, natomiast ja absolutnie bym nie uogólniała tutaj w żaden sposób. A jeśli chodzi o to, o moje zainteresowanie subkulturą gotycką, to szczerze mówiąc, to też było trochę na odwrót, bo bardziej patrzyłam na nią z tego punktu widzenia, jak ta subkultura, powiedzmy, jej estetyka, jej jakiś tam kanon właśnie też tekstów kultury, który jakby ją otoczył, czy który wytworzyła, jak z kolei to wszystko może wpływać na wytwarzanie kultury teraz. Także jak to, czyli bardziej jaki to ma wpływ na fikcję literacką albo na właśnie na narracje medialne niż odwrotnie. Także nie badałam ludzi, o może w ten sposób. Nie badałam ludzi.
0: Dobrze, to teraz wejdziemy na kolejne pole minowe dla mnie, czyli kolejną dziedzinę, bo to tutaj pole zainteresowań jest bardzo szerokie pani, ale też dzisiaj mocno chcemy się skupić na tych grach, chociaż może teraz trochę wyjdziemy poza to. W bieżących badaniach sięga pani po biopolitykę. Jest to związane z grami?
1: Myślę, że teorie biopolityczne nie leżą jakby na tym samym poziomie, co takie hasło jak gruznawstwo, no bo ono jest takie tematyczne, skupione po prostu na konkretnym medium czy zjawisku kulturowym, a biopolityka jest znacznie szerszym teoretycznym pojęciem, które się manifestuje w mnóstwie aspektów życia. Ja byłam w grancie badawczym, który był realizowany przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod kierunkiem profesora Michała Kłosińskiego. I wtedy razem przyglądaliśmy się właśnie tej biopolityce i grom i jak, w jaki sposób gry mogą być, nie wiem, narzędziem dla biopolityki.
0: Okej, to może tutaj warto, żebyśmy wyjaśnili pojęcie biopolityki, bo to jest chyba dosyć istotne, żebyśmy zrozumieli, gdzie jesteśmy.
1: Jasne, no w takim najszerszym pojęciu, najprostsza może definicja, ale też najbardziej ogólna idzie za Michelem Foucault, czyli takim jednym z głównych popularyzatorów, powiedzmy, filozoficznych tego pojęcia, to biopolityka byłaby zarządzaniem życiem, bardzo szeroko pojętym, czyli dotyczyłaby relacji pomiędzy wytwarzaniem władzy, organizowaniem systemów społecznych, organizowaniem właśnie funkcjonowania jednostek, tudzież społeczności.
0: Jest to tak szerokie pojęcie, jeszcze do tego nałożymy temat gier. Co wyszło w trakcie tego grantu? Co badaliście, tak, gdybyśmy mogli to krótko opisać?
1: Badaliśmy różne rzeczy. Znowu nie mamy jednego konkretnego wniosku, jednego konkretnego rezultatu, nie mówiąc o tym, że część naszych właśnie osiągnięć w postaci artykułów, czy publikacji nadal jest w trakcie przygotowywania, także jeszcze jakby tutaj też bym nie...
0: Dobrze, co możemy powiedzieć ogólnie?
1: Patrzyliśmy właśnie chociażby ze względu na tą interaktywność gier, przede wszystkim cyfrowych, bo myśmy patrzyli na gry cyfrowe i na to, w jaki sposób one angażują nas jako użytkowników, jako graczy, czyli to, że wymagają oprócz naszego zaangażowania intelektualnego, tego, że podążamy za fabułą na przykład, tak jak w innych mediach, jak czytając książkę czy oglądając film, to też jesteśmy zaangażowani fizycznie, musimy coś robić, nawet jeżeli jest to tylko klikanie jednego przycisku, żeby przebijać dalej, to nadal jest to jakaś tam akcja fizyczna. I wszystkie właściwie, z tego względu, wszystkie praktycznie gry cyfrowe mają swoje tak zwane interfejsy, czyli właśnie sposoby porozumiewania się z graczem i tłumaczenia mu, jak ma postępować, co ma kiedy robić i tak dalej. Także z jednej strony patrzyliśmy troszeczkę na te zawiłości, czyli właśnie w jaki sposób gry nami zarządzają jako graczami, czyli osobami, które są w trakcie gry.
0: Ale łącznie na przykład z tym, że jakaś fabuła wymusza, że dokądś musimy dobrnąć i czekamy na przykład, żeby przerwać ją i zrobić sobie jedzenie i tak dalej? To
1: też oczywiście takie bardziej praktyczne. To jest jeden z przykładów. My nie wnikaliśmy wszystko w równym stopniu, także to nie jest takie wielkie badanie wszystkiego biopolitycznego gra, ale to jest dobry przykład zarządzania, kiedy gry zarządzają naszym życiem. No i patrzyliśmy też na to, w jaki sposób zarządzanie życiem się odbywa w samych grach, właśnie na poziomie światów gry, fabuł, opowiadania, historii, naszych relacji jako postaci gracza z otoczeniem, z innymi postaciami, z istotami żywymi w tych grach.
2: Radio Rodzina.

0: Pani profesor, dzisiaj mocno skupiamy się na grach i taką informację odnalazłem w internecie, że polskie groznactwo jako dziedzina naukowa jest stosunkowo młoda, ale już pani rozwiała moje wątpliwości w tym zakresie poza anteną, więc bardzo mi zależy, żebyśmy też o tym powiedzieli, że to niekoniecznie musi być prawda, bo sama dziedzina naukowa no nie jest aż tak wieloletnia, jeżeli popatrzymy na to w kontekście światowym. Jak to jest z tym?
1: Przede wszystkim jest to wszystko bardzo relatywne, no bo zależy, jak definiować, która dyscyplina jest młoda, która stara i jak długo musi istnieć w instytucjach, powiedzmy, akademickich, żeby już zostać, żeby dorosnąć, powiedzmy. Ale no, tak się trochę właśnie śmialiśmy niedawno też ze znajomym, że to jest taki cały czas troszeczkę mit założycielski, groznawczy, że jesteśmy taką młodą, świeżo kształtującą się dyscypliną, a tak naprawdę to nasza historia groznawstwa, powiedzmy tak właśnie światowego, sięga około 30 lat, tak mniej więcej, żeby nie skłamać, bo to zależy też, gdzie, w którym miejscu na świecie właśnie się, kiedy takie rzeczy zaczęły. Także niewątpliwie no, młodość można mierzyć taką miarką, że cały czas możliwe jest pojechanie na jedną z większych konferencji groznawczych międzynarodowych i spotkanie tam ludzi właśnie, powiedzmy właśnie reprezentujących i to pokolenie pionierskie tych ojców i matki założycieli i założycielki
0: dziedziny,
1: jak również całą rzeszę młodych ludzi, doktorantów, studentów, także widać, że rzeczywiście można i wszyscy są w miarę podobnie towarzyscy i tacy dostępni, powiedzmy, porozmawiać i tak dalej, więc to jest na pewno fajne cały czas, jeszcze nie jakby się to nie wyszło, nie wybuchło to groznawstwo, powiedzmy, poza ten taki nawias ludzkiej egzystencji.
0: Interpersonalnych spraw.
1: Tak. Natomiast, no tak jak mówię, tak naprawdę to już jako dyscyplina się groznawstwo rozwija od około troszeczkę może mniej niż 30 lat. No w Polsce relatywnie mniej, relatywnie krócej, nie ma jakiejś, nie chcę kłamać teraz.
0: Ale ten przedział taki czasowy, że to 30 lat jest, to Polska nie może być daleko w tyle czasowo patrząc, tak?
1: Oczywiście. Właśnie jeszcze przy okazji tylko dopowiem, że faktycznie cały czas w Polsce, przynajmniej w polskich realiach jesteśmy na takim etapie instytucjonalizowania się, czyli cały czas właśnie powstają w różnych miejscach nowe ośrodki, pracownie właśnie, niekiedy kierunki studiów, już adresowane do młodych ludzi, do przyszłych studentów.
0: Czyli pani profesor, tu jest duży potencjał.
1: Jest duży potencjał.
0: Duży potencjał i dla naukowców, i dla studentów, którzy by chcieli się rozwijać i zdobywać wiedzę w tym zakresie.
1: Tak, tu przy okazji właśnie nie wiem, czy mogę, ale chciałam wspomnieć o studenckim kole naukowym Fireball, które powstało w zeszłym roku, właśnie pod sam koniec, chyba w czerwcu dostaliśmy jakby zielone światło już tak, żeby zaistnieć formalnie przy Instytucie Filologii Angielskiej. Jest to koło naukowe studenckie, które...
0: Dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego?
1: Tak, jak najbardziej jest działało prężnie już wcześniej, właśnie tak troszeczkę w takiej strefie nieformalnej i od początku przez cały zeszły rok łączyliśmy granie w gry właśnie z takim coraz bardziej teoretycznym, bardziej naukowym podejściem. I teraz właśnie dosłownie w zeszłym tygodniu odbywa się pierwsza konferencja, która niespodziewanie urosła do rangi, można powiedzieć, ogólnopolskiej, krajowej, ponieważ mieliśmy gości z dwóch miast i z co najmniej trzech innych uczelni jeszcze, także...
0: Gratuluję, ale chciałbym sobie wyobrazić, co tam się działo. Czy były rozgrywki jakieś?
1: Nie. Konferencja. Naukowo. Właśnie o to chodzi, że było prawdziwe akademickie wydarzenie. Dobra. No i planujemy zresztą równolegle jedno i drugie, bo też właśnie warto brać pod uwagę, że to, że coś jest zabawą i coś dotyczy właśnie miłego spędzania czasu, w żaden sposób nie dyskwalifikuje tego jako obszaru badań bardzo pełnoprawnego, ważnego i jak najbardziej należy się nad tym nawet nie pochylać, tylko po prostu szanować.
0: No ja jestem przekonany, że to dzisiaj wybrzmiało właśnie w tej audycji, to co pani teraz mówi. To na sam koniec już patrząc na zegar muszę zadać pytanie, no w co najbardziej lubi pani grać?
1: Tak jak mówiłam, wyszłam z gier RPG, tak zwanych tabletop RPGs, czyli gier analogowych bez użycia komputera i w tym gatunku gier zdecydowanie jestem absolutną życiową fanką gry pod tytułem Wilkołak Apokalipsa z dawnej serii Uniwersum Świata Mroku, które się zmieniało wielokrotnie i swoją nazwę też. Natomiast jeśli chodzi o gry cyfrowe, no to cały czas, mimo że to już jakby też dużo metamorfoz i zmian zaszło od tego czasu, ale ja cały czas się identyfikuję jako główna fanka starego studia BioWare, czyli takie gry jak Dragon Age i Mass Effect. To były te dla mnie formatywne
0: Dobrze,
1: gry.
0: Wszystko aż sprawdzę. Myślę, że miłośnicy polecam. Gier wszystko wiedzą, a ja oczywiście muszę to wszystko sprawdzić, bo nic mi to nie mówi, ale po dzisiejszej audycji poszerzyłem znacznie swoje horyzonty, za co bardzo dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy. I przypomnę, gościnią Herbatki z Naukowcem była dzisiaj doktor habilitowana Agata Zarzycka, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Filologii Angielskiej z pracy groznawstwa i mediów liminalnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. Bezpieczeństwo, obronność i wsparcie rolników to mają być priorytety w nowym unijnym budżecie. Papież zachęcił Polaków do wdzięczności za plony ziemi. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. Koło Przysuchy na Mazowszu po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
2: Teraz już prokuratura z policją prowadzą dochodzenie i będą ustalały przyczynę. Natomiast co do usunięcia jakby pociągu, tak, i różnienia torów, to wydaje mi się, że pan minister deklarował, że będzie jutro wieczorem.
1: To był pociąg relacji Lublin-Szczecin. Około 20 osób zostało rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
3: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
1: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Bezpieczeństwo, obronność i wsparcie rolników to najważniejsze kwestie w nowym budżecie Unii Europejskiej. Właśnie zaczęły się unijne rozmowy na ten temat. Dlatego do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.
4: Głównymi priorytetami dla nowego budżetu są obronność i bezpieczeństwo, ale ważne, by budżet uwzględniał też rolnictwo.
1: Mówił Antonio Costa, nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-2034. Tymczasem susza hydrologiczna nie odpuszcza. Rekordowo niski poziom Wisły na bulwarach w Warszawie. Dziś rano było tam zaledwie 95 cm wody. Poprzedni rekord padł w zeszłym tygodniu. Wtedy stan wody w rzece był na poziomie 98 cm.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Papież zachęcił Polaków do wdzięczności za plony ziemi. W pozdrowieniu skierowanym do polskich pielgrzymów Ojciec Święty połączył tradycję dożynek z biblijnym obrazem ziemi wydającej owoce.
6: Saluto cordialmente i Polaki.
7: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc. Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
6: Custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
1: W dzisiejszej audiencji generalnej uczestniczyły liczne grupy pielgrzymów z Polski. Papież mówił w jej trakcie o godności człowieka.
8: Temperatura jeszcze powyżej 20 stopni, około 21 w tej chwili na termometrach. Na słońce nie ma co liczyć, popadało i jeszcze może popadać, twierdzą synoptycy. Koło 21-22 przelotne opady deszczu we Wrocławiu jak najbardziej możliwe. Jutro 19 stopni, można powiedzieć chłodno, ale słońce będzie się pojawiać i dodatkowo nas dogrzewać.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
4: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Godność człowieka wynika już z jego istnienia, przypominał papież podczas audiencji ogólnej. Zwracając się do Polaków, Leon XIV zachęcił dziś do wdzięczności za plony. Potrzebujemy cudu, alarmuje biskup Szomali z Ziemi Świętej, mówiąc o sytuacji w Palestynie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W dzisiejszej katechezie Leon XIV mówił o godności człowieka, której poświęcony jest pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Papież przypomniał, że godność ta jest podstawą wszelkich innych wartości i że do troski o nią powołany jest każdy człowiek.
2: Godność ludzka wypływa z samego istnienia osoby. Miałem sposobność potwierdzić to również w niedawnej encyklice Magnifica Humanitas. Każda osoba jest zamierzona i chciana przez Boga po to, by wejść w historię komunii z Nim, z innymi oraz ze stworzeniem. Jej godność nie zależy od zdolności, jakie posiada, od bogactw czy zajmowanego miejsca, od słusznych bądź błędnych wyborów, których dokonuje, lecz jest darem, który ją poprzedza i przewyższa, złożonym przez Boga jako wyraz Jego miłości, która nigdy nie ustaje. Nieskończona godność człowieka ma zatem swe źródło w tym, że jest on stworzeniem uczynionym na obraz Boży, jako zdolny do poznania i pokochania swojego Stworzyciela.
3: Dio capace di conoscere e di amare il suo creatore.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do wdzięczności za plony ziemi.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
3: Custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
1: O dramatycznej sytuacji w Palestynie mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim pochodzący z Betlejem biskup pomocniczy łacińskiego patriarchatu Jerozolimy William Szomali.
4: A Betlejem?
5: Hierarcha opowiada o coraz większej ekspansji izraelskich osiedli, których jest już około 300, i skrajnie trudnych warunków życia Palestyńczyków, niezależnie od wyznawanej wiary. Podkreśla też wdzięczność papieżowi za jego apele o pokój i pojednanie w regionie. Wyjaśnia złożoność sytuacji, w której Palestyńczycy wciąż muszą utrzymywać relacje z izraelskim rządem, by mieć dostęp do wiz i zezwoleń, a jednocześnie chcą bronić praw kościołów i swoich wiernych. Głos łacińskiego patriarchy Jerozolimy jest szeroko słyszalny, ale rozwiązanie wymaga czegoś więcej, mówi biskup Szomali. Potrzebujemy cudu, aby znaleźć prawdziwe rozwiązanie tego konfliktu.
1: W portalu Watykan News publikujemy dziś także m.in. rozmowę z biskupem Matthew Hassanem Cooka z Nigerii, kraju, z którego według statystyk Open Doors pochodzi 71% chrześcijan zabijanych na świecie z powodu wiary.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Witam serdecznie, Janusz Mórz, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie.
1: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.
3: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, przysyła Grzegorz Turnał.
4: A gdy patrzę tak,

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.